rękawiczki, otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w teczce tekturowej,

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: A na zegarze Polskiego Radia Kierowców punktualnie godzina 6. Co tu się wydarzyło z tymi termometrami w całej Polsce? Naprawdę? Czy ktoś coś tutaj namieszał? Ej, no niestety. 8 stopni mamy teraz w Łebie. To jest, uwaga, najcieplejsze miejsce dzisiaj w naszym kraju. W Polsce centralnej około 5-6 stopni maksymalnie. Natomiast najchłodniej Zakopane. No tutaj delikatnie powyżej 1 stopnia. Ale się porobiło. No właśnie, jak to będzie wyglądało w ciągu dnia? Czy możemy dzisiaj liczyć na niezłą, dużą porcję słońca? No, ale zachmurzenie też będzie. No to szczegółowa prognoza pogody już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to dzisiaj zachmurzenie będziemy mieli duże niestety, musiałem to powiedzieć, z większymi przejaśnieniami. Pod koniec dnia miejscami głównie na wschodzie kraju sporo rozpogodzeń, przelotne opady deszczu, głównie na południu, na zachodzie i na północy, lokalnie także mogą występować burze. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu, nie wierzę. Temperatura maksymalna od 11 do maksymalnie 14 stopni zaledwie. No chłodno, no ale wszyscy mówią zimni ogrodnicy. No dobra, no to niech będzie, oby jak najszybciej. Miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich około 9 stopni dzisiaj maksymalnie zobaczymy na termometrze. Wiatr słaby, umiarkowany, no ale też może być porywisty. W szczytowych partiach Sudetów poryw wiatru do 80, w Tatrach do 55. Ciśnienie, no myślałem, że będzie wyższe, myślałem, że podskoczy. Wczoraj faktycznie miał być wzrost ciśnienia, no ale no tak nie brawo z tym ciśnieniem. Dzisiaj w południe w Warszawie będzie wynosiło 991 hektopaskali, ale znowu w drugiej połowie dnia przewiduje się wzrost ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jedziemy. Dosiadam się do waszych samochodów. Dokąd dzisiaj zmierzamy? Jak tam dzisiaj rozpoczyna się wasz poranek? 13 dzień maja. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: To mamy już 10 minut po godzinie 6, ale już się porobiło. Dzień dobry, panie Kubo, dzień dobry, pani Ewo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry wszystkim państwu. Dołączam do pana Patryka. No, pan Patryk na urlopie.
1: Na urlopie.
0: Tak. Dołączam
1: fajnie
0: do pana
1: ma.
0: Patryka i również znikam na urlop. Do usłyszenia wkrótce. Miłego dnia i szerokości pozdrawiam Marek z Warszawy. Marku, wszystkiego dobrego dla ciebie. No to fantastycznego
1: Słońca
0: urlopu.
1: Dużo.
0: Słońca, właśnie. Czy wybierasz się gdzieś na urlop w Polskę, czy gdzieś dalej? Zdecydowanie dalej i w poszukiwaniu słońca. I w poszukiwaniu ciepła i tego, co być powinno w Polsce, a nie ma.
1: Przydałoby się, tak. Przydałoby się.
0: Ech, cudownie. Zazdrościmy tym, którzy na urlopie albo właśnie w perspektywie niedalekiej mają urlop. No oczywiście Ewa Mierzejewska, dzisiaj na stanowisku.
1: Dzień dobry, raz
0: Dzień
1: jeszcze.
0: Dobry. Bezurlopowo, jak sami słyszycie.
1: Jeszcze trochę. Jeszcze
0: tak,
1: trochę.
0: Z jakim smuteczkiem to było.
1: No było tak troszeczkę.
0: No dobrze. Ale za to, bez urlopu, ale za to z informacjami drogowymi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Sytuacja na drogach oczywiście na razie jest dość dobra i dość spokojnie jest na trasach, chociaż na przykład w Warszawie już na S8 mamy spowolnienie na jezdni w kierunku centrum miasta, także Poznania i Wrocławia. I ono zaczyna się, a właściwie kończy, w zależności od tego, skąd jedziemy i jak patrzymy na drogę, na wysokości Marymontu. Korek jest na samym moście i kończy się to spowolnienie przed węzłem Łabiszyńska. I w ogóle między węzłami Łabiszyńska i Głębocka jest dzisiaj fragment z remontem i z pracami drogowymi i z tego powodu to spowolnienie o tej porze już występuje. Mamy też już korek na dojeździe do Warszawy od strony Łomianek. Na razie korek jest między Palmirami a Dziekanowem, ale już od Łomianek z kolei długie spowolnienie, które kończy się dopiero na wysokości Młocin. Widać już także wzmożony ruch na 61, na jezdnej oczywiście w kierunku Warszawy, jadąc od Jabłonny. Na razie między Legionowem a Jabłonną spowolnień nie ma. No i oczywiście przy okazji przypominam o tym remoncie na wysokości Zegrza. To jest też fragment 61 i tutaj na dojeździe właśnie do tego przebudowywanego fragmentu, czyli nad samym Zegrzem jest także korek. I mamy jeszcze S61. Tutaj w nocy doszło do pożaru samochodu ciężarowego i teraz na trasie Łomża-Szczuczyn w pobliżu miejscowości Obrytki nadal zamknięta jest jezdnia w kierunku Łomży. Trwa przeładunek przewożonego towaru ze spalonej naczepy i objazd węzłem Szczuczyn prowadzi drogą krajową numer 58, a te utrudnienia są na 92 kilometrze.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: To była reklama.

0: Wiktor Waligura na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Przed chwilą dosiadł się do waszych samochodów. Wiesz, od czego dzisiaj Marek zaczął dzień?
1: Nie wiem, czy chcę wiedzieć.
0: Nie, spokojnie, spokojnie.
1: No dobra, mów.
0: Od potrząśnięcia aplikacją Polskiego Radia Kierowców.
1: I co wyszło?
0: I co mu wyszło? No właśnie, informacja motoryzacyjna odma olejowa, system odprowadzania gazów ze skrzyni korbowej. No,
1: nie wiedziałem.
0: Dobra. Niech będzie. W takim razie, słuchajcie, zasada jest niezwykle prosta.
1: Trząsasz?
0: Trząsamy, dobra. Tak jest. Mamy 3 potrząśnięcia w ciągu dnia. To taka fajna zabawa na dobry początek dnia. Zawsze różne dziwne, fajne rzeczy i ciekawe informacje wyskakują na górze. Warunek jest jeden. Trzeba uruchomić naszą aplikację. Odpalacie aplikację, bierzecie telefon, tylko mocno trzeba go trzymać, bo my jakby nie ponosimy kosztów zbitych telefonów, żeby
1: jasne.
0: To było jasne. No i trząchu, prawa, lewa. No i proszę bardzo.
1: A tak leciutko?
0: Tak.
1: I starczy?
0: I starczy, no.
1: Dobra.
0: W klasyfikacji konstruktorów F1 prowadzi Ferrari. Nie, nie. No, słaba informacja, dobra.
1: No jeszcze raz. Powtórka,
0: dobra.
1: Tego nie było.
0: To powtórka w takim razie. Rekordowa wymiana silnika trwała zaledwie 42 sekundy. Ładne, dobrze. A propos wymiany silnika, to pamiętam kiedyś na wielkiej wyprawie maluchów rozmawialiśmy z mechanikami i zrobiliśmy im taki challenge. W ile minut są w stanie wymienić silnik w maluchu?
1: No i co?
0: Ile obstawiasz?
1: A ta rekordowa była 42 sekundy?
0: No to nie,
1: no poczekaj,
0: przesady,
1: poczekaj.
0: To minutach trzeba liczyć.
1: No nie wiem, 10 minut?
0: No 12.
1: No prawie.
0: 12 minut wymiana silnika w maluchu, coś niesamowitego. No i ostatnie moje potrząśnięcie. O proszę bardzo, to informacja dla ciebie.
1: Dobrego dnia.
0: No i proszę bardzo.
1: Dla naszych słuchaczy też.
0: Tak właśnie działa nasza aplikacja. Można potrząsnąć 3 razy, a zróbcie sobie taką małą przyjemność drobną na początek dnia. Może naprawdę wyskoczy wam ciekawa informacja. Więc warto spróbować. A w wolnej chwili oczywiście także warto do nas napisać. To ta biała koperta skrajnie po lewej stronie. No więc jesteśmy ciekawi, co u was słychać dzisiaj o poranku. A z kolei po prawej stronie skrajnie biały mikrofon. I też bardzo lubimy tę funkcjonalność naszej aplikacji, bo klikacie, nagrywacie wiadomość głosu. I za chwilę słyszycie się na antenie Polskiego Radia Kierowców. Jeśli ktoś jest naszym nowym słuchaczem i w to nie wierzy, no to niech spróbuje i się przekona. A za chwilę się usłyszy na antenie i można wszystko pozdrawiać, mówić dzień dobry, opowiadać o swojej trasie,
1: pytać o
0: pogodzie. Tak, można zapytać, absolutnie. Więc spróbujcie i zaraz się przekonacie, jak to fantastycznie działa, zwłaszcza o poranku.

0: 29 minut już po godzinie 6. Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry, redaktorze. Miesiąc temu wplatał pan dżingiel z kukułką. No, faktycznie.
1: Było tak?
0: Gratuluję pamięci. Napisałam wtedy, że jeszcze nie przyleciały. Dziś melduję, że kukają jak wściekłe. Z leśnym pozdrowieniem, Monika z Mandarynki. To się dobrze składa. O, proszę.
1: Jest?
0: Jest, przyleciały i są,
1: kukają.
0: I fajno jest, i se kukają, no i super.
1: Fajnie.
0: Znakomicie. Monika, bardzo dziękujemy za to przypomnienie, a już teraz oczywiście informacje drogowe od Ewy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Zacznijmy od dobrych informacji. Ci, którzy jechali nocą różnymi trasami, no to pewnie są zainteresowani tym, że na 61 na trasie Serock-Kłutusk w Karniewku można już przejechać. Samochód osobowy wypadł tam z jezdni. 3 osoby zostały ranne. Droga była zablokowana, ale na 49 kilometrze już można przejechać bez problemów. Nie wiem, czy to jest leśny teren, ale na pewno wszystkie ptaszki słychać. Zresztą to jest taki czas teraz. Nie wiem, czy wiesz, Kuba, rano, bardzo wcześnie rano, o świcie i chwilę po zachodzie słońca, że wtedy ptaki się odzywają najbardziej. Nie wiem, tak, dlaczego tak jest, ale tak jest.
0: A drą się jak
1: tak,
0: szalone.
1: Tak, jak
0: no.
1: Szalone. Fajne. Ja myślę, że dzisiaj pomyślałam, że jest im zimno jednak trochę. I dlatego.
0: I krzyczą,
1: tak,
0: że zimno.
1: Krzyczą, co tu się stało? No. S17. Dobre informacje z odcinka między węzłami Rki Południe i Skrutki w pobliżu Sierskowoli. Po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych odblokowano przejazd w kierunku Warszawy. Tu można przejechać już bez żadnych problemów. Na 89 kilometrze. Z kolei na drodze S61 na trasie Łomża-Szczuczyn w pobliżu miejscowości Obrytki nadal zablokowana całkowicie jest jezdnia w kierunku Łomży. Tu przejazd jest niemożliwy, a to wszystko po tym, jak w nocy zapalił się tam samochód ciężarowy. Ten pożar już ugaszono, na szczęście bez poszkodowanych, natomiast cały czas trwa przeładunek przewożonego towaru ze spalonej naczepy i z tego powodu trzeba jechać objazdem węzłem Szczuczyn, a następnie drogą krajową numer 58.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: O, jak ładnie, co?
1: Bardzo.
0: Fajne. Takie gwizdoły.
1: Skąd ty wybierzesz?
0: Takie cudawianki, proszę pani. O poranku, tylko u nas, PRK w Polskim Radiu Kierowców. Co tam u was, kierowcy? Czekamy na informacje, możecie pisać, możecie się nagrywać, no i kontaktować z nami, więc czekamy na opis rzeczywistości dzisiaj u was. Słońce, deszcz, jak to wygląda?

A ja błyskawicznie naprawiłem swój błąd a propos tych kukułek oczywiście, więc one już się pojawiły i Monika z Mandarynki od razu zauważyła i napisała dziękuję. O, no to bardzo miłe. Bardzo się cieszę w takim razie. Więc one jak najbardziej są i pojawiać się zdecydowanie będą w PRK. Ale przecież pojawiają się także ciekawe informacje w naszej aplikacji. Wystarczy nią potrząsnąć, co zresztą zrobił Bartłomiej. Dzień dobry ekipa, witam gorąco i serdecznie. Nowy głos w porannym rozruszniku. A ten nowy głos to oczywiście Ewa Mierzejewska, która zazwyczaj

w godzinach popołudniowych albo jeszcze przedpołudniowych, ale dzisiaj faktycznie o poranku do godziny 11. Ale Bartek potrząsnął aplikacją. No i co wyskoczyło? Byle do jutra. No, to coś w tym jest, prawda? Semi-slick, opona slick z rowkami, a dodatkowo jeszcze, a i najważniejsze, pisze Bartłomiej, bez ciebie nie jadę. A widzicie, jaka mądra aplikacja. Ona naprawdę wam powie, faktycznie, bez was to nie pojedziemy. No to startujemy zatem wspólnie do Wrocławia dzisiaj tylko, a w Kaliszu pochmurno, 8 stopni na plusie, rześko, no nie ma wiatru, więc nawet ciepło. Miłego dnia. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia, bo znamy tę zasadę, że nawet jeśli jest ciepło, a wieje, to jest zimno, a nawet jeśli jest zimno i nie wieje, to jest ciepło. To jest jakby sprawa oczywista, to już przerobiliśmy na wszystkie możliwe sposoby i wszystkie możliwe warianty pogodowe. Jak to dzisiaj wygląda u was? Można napisać w aplikacji, można także nagrać wiadomość głosową tym niedowiarkom, którzy być może zainstalowali niedawno naszą aplikację, korzystają z Polskiego Radia Kierowców od niedawna. Pragnę uświadomić, że jeśli nagrywacie albo piszecie, to od razu jest zwrotka. To działa szybciej i lepiej zdecydowanie, bo w lepszej jakości niż CB Radio. Więc informacje o drogach, o tym, co się dzieje dzisiaj na waszej trasie, ale także pytania, jak dróżka, jak ścieżka, jak zwał, tak zwał. Chętnie was poprowadzimy z punktu A do punktu B. Wystarczy tylko napisać, dokąd i skąd dzisiaj jedziecie.

0: Nie, tak sobie myślę intensywnie a propos tego dzisiaj. Zostaję w domu.
1: Może
0: dzisiaj
1: nie.
0: Dzisiaj ja bym zostawał.
1: Zostawałbyś?
0: No tak, no bo jak człowiek spojrzy na termometr, to mówi, no nie, no coś zwariowało. Bo przypomnę, że od 8 stopni w Kołobrzegu do 1 stopnia Zakopane. To jest jakby cała skala, cała amplituda temperatury. No więc 8-1, no nie, no nie.
1: No na razie jeszcze, na razie. Ale chyba poczekaj, czy dzisiaj się ociepli? No nie.
0: No nie, no nie, nie. Jeszcze trzeba trochę poczekać. Tak,
1: ale ja chciałam powiedzieć, że zaskoczyła mnie pozytywnie dzisiaj pogoda, bo jak patrzyłam wczoraj na prognozę do przyszłego wtorku, miało nie być słońca, a wschód słońca był.
0: A jednak się przebija. No dobrze, to o pogodzie
1: my sobie... Mam nadzieję, że wszędzie tak będzie.
0: Oby tak było właśnie. Czy macie słońce dzisiaj o poranku? To czekamy na informacje o pogodzie więcej, punktualnie o godzinie 7, a teraz więcej o drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Niepokojąco wydłuża się korek na S8 na jezdni w kierunku oczywiście tym, który jest teraz bardziej popularny i o tej porze codziennie, czyli na jezdni w kierunku centrum miasta, także Poznania i wybierając później A2 albo Wrocławia jadąc dalej S8. Korek jest od Marymąckiej za most Grota Roweckiego, kończy się dopiero przed węzłem Głębocka. No i są prace drogowe prowadzone przy węźle Łabiszyńska. Z tego powodu pewnie to spowolnienie jest nieco większe niż zazwyczaj o tej porze. No i długi korek już także przy wjeździe do Warszawy od strony Łomianek. To też oczywiście nie jest nic zaskakującego. Zresztą ten korek, jak zacznie się o godzinie 6, to skończy się dopiero po 18. Niestety takie są realia, przynajmniej w tę stronę. Duży ruch już także na drodze krajowej numer 61, czyli tej, która prowadzi z Nadzegrza do Warszawy, później mostem północnym, chociaż na moście na razie bez problemów. Najgorzej w tej chwili, czyli najwięcej spowolnień jest na wysokości warszawskich Nowodworów już. I mamy też dość duży ruch w Alejach Jerozolimskich na dojeździe do Prymasa i Prymasa delikatnie korkuje się także na jezdni w kierunku S2, tutaj na dojeździe do Alei Jerozolimskich. Na S2 za to na razie bardzo spokojnie, nie widać żadnych spowolnień, co oczywiście cieszy. Duży ruch już z kolei na Puławskiej, to jest oczywiście fragment drogi krajowej numer 79 między warszawskim Ursynowem a Piasecznem. Patrzę, czy za Piasecznem od Góry Kalwarii, no są spowolnienia, ale na razie jeszcze niewielkie. No i przypominam o tym jedynym utrudnieniu na trasach, które mamy, to jest S61, trasa Łomża-Szczuczyn. Tu zablokowany jest przejazd w kierunku Łomży. Jezdnia jest zamknięta, dlatego że w nocy doszło tam do pożaru samochodu ciężarowego. Teraz przeładowywany jest towar ze spalonej naczepy i z tego powodu trzeba jechać objazdem. Zjeżdżamy z S61 węzłem Szczuczyn i następnie jedziemy drogą krajową numer 58.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wiecie, co będzie po godzinie 7? No pewnie, że wiecie. Tablice rejestracyjne oczywiście, czyli 3 tablice rejestracyjne do zgadnięcia, do zgarnięcia z kolei 3 nagrody.

0: Co z tym słońcem? No właśnie, gdzie ono dzisiaj w Polsce jest? Siemanko, w Gryfinie stopni odczuwalne 3, niebo bezchmurne, słońce obudzone, wiatr znikomy, widoczność dobra, przyczepność w porządku. No pięknie, pozdrawiamy was serdecznie. Słoneczko, bardzo proszę, wczoraj na powrocie towarzyszyło mi do samego końca. No, nie, no ja to rozumiem, że wczoraj, ale ja pytam o dzisiaj. U kogo dzisiaj jest słońce? Ale nie, no tak naprawdę to bardzo dziękuję za to zdjęcie zachodzącego, pięknego, bursztynowego słońca. Wygląda fantastycznie. No właśnie, jak to będzie wyglądało dzisiaj w ciągu dnia? Możemy spodziewać się rozpogodzeń, zdecydowanie, ale także uwaga, bo możemy spodziewać się deszczu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiaj w kraju zachmurzenie będzie duże, ale na szczęście możliwe większe przejaśnienia. Pod koniec dnia miejscami głównie na wschodzie rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu głównie po południu, na zachodzie i na północy lokalnie także mogą występować burze. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. No nie wierzę. Temperatura maksymalna od 11 do 14 stopni, czyli raczej chłodno. No miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich około 9 stopni. Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany, ale też porywisty. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 80, a w Tatrach do 55 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe będzie wynosiło 991 hektopaskali i jeszcze w drugiej połowie dnia przewiduje się wzrost ciśnienia. Bardzo dobrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w Radiu Kierowców przewiduje się przede wszystkim bardzo dobry humor, dużo dobrej muzyki, fantastyczne wasze towarzystwo, no a w tej godzinie na pewno także konkurs, czyli 3 tablice rejestracyjne do odgadnięcia. Kubo Marcinowicz, dzień dobry.

0: 10 minut. Pięknie. Już po godzinie 7. No i proszę bardzo, Maćko pisze, Katowice 8 stopni. Czuć lato.
1: Chyba to jest jednak ironia.
0: Ładne, ładne, dobra złośliwość. No faktycznie, czuć lato, a powiało latem. Słuchajcie, i ta kurtka też taka letnia, fajna, fajna. No dobrze, szukamy tego słońca.
2: Dzień dobry, Polskie Radio Kierowców. Słoneczko, jeśli pytacie, jest przepiękne w Krakowie. Przepiękne. Pozdrawiamy. Ulusia i Maciek.
0: Pozdrawiamy serdecznie i bardzo dziękujemy za to zgłoszenie. No to gdzie jeszcze słoneczko i gdzie jeszcze koreczki, skoro już tymi zdrobnieniami tak operujemy?
1: No właśnie w Krakowie. A, no tam właśnie. Trzeba się pocieszyć tym słoneczkiem, bo na A4...
0: No to posłuchajcie.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No i rzeczywiście długie spowolnienie jest już na A4 na jezdni w kierunku Katowic, na południowej obwodnicy miasta między węzłami Tyniec a węzłem Kraków Południe. Długie spowolnienie. Jest też niewielki korek na dojeździe do węzła Balice, ale to już z kolei jadąc od Katowic w kierunku Krakowa. Mamy też oczywiście dużo problemów z przejazdem między Skawiną a Krakowem, czyli między, to jest fragment drogi krajowej numer 44 od Skawiny przez Siedzinę do wjazdu na A4. No i jest też długi korek przy wyjeździe od strony Zakopanego do Krakowa, czyli siódemką od Libertowa do węzła Kraków Południe. Oczywiście tutaj powodem jest między innymi przebudowa tego fragmentu siódemki i jest też zwężenie. Droga krajowa numer 79, czyli północna, stara obwodnica Krakowa. Tu też dużo spowolnień na wysokości Bronowic, Czyżyn i Nowej Huty. Korkuje się także wjazd siódemką od strony północy, czyli od strony Węgrzców do Krakowa i mamy też spowolnienie na wysokości Wzgórz Krzesławickich. To już jest z kolei fragment S7. Tu na jezdni w kierunku północnym to spowolnienie jest. I przypominam cały czas o aktywnym utrudnieniu na S61 na Podlasiu, na trasie Łomża-Szczuczyn. Tu jezdnia w kierunku Łomży jest nadal całkowicie zamknięta na 91 kilometrze, a taka sytuacja będzie się utrzymywała do momentu zakończenia przeładunku przewożonego towaru ze spalonej naczepy. Do tego pożaru doszło w nocy. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na razie kierowcy jadą objazdem węzłem Szczuczyn, a następnie drogą krajową numer 58.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zachmurzenie? Nie, no całkiem ładnie. Na A4 tego poranka pozdrawia Omen. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia. No to nic, tylko ruszać w drogę. Z PRK, z Polskim Radiem Kierowców. Za chwilę szczegóły naszego konkursu. 3 tablice rejestracyjne do odgadnięcia i 3 nagrody do zdobycia.

Codziennie. Od poniedziałku do piątku po godzinie 7 mamy dla was 3 tablice rejestracyjne. To nasza codzienna zabawa, nasz codzienny konkurs. Zasada jest niezwykle prosta. Mamy 3 tablice rejestracyjne. Wasze zadanie polega na tym, żeby odgadnąć, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd. Można to zrobić po 2 literach, to jest ten zestaw łatwiejszy. Można wybrać. Można to zrobić po 3 literach, to jest ten zestaw trudniejszy. Ale jeśli chcecie trochę tego, to także jest opcja mix. Czyli 3 zestawy do wyboru. Wy wybieracie... Wy odgadujecie, ja podpowiadam, a później zgarniacie 3 punkty, które wymieniacie na 3 nagrody. W

0: skład nagród wchodzi między innymi coś, co zdecydowanie poprawia dzień i wprawia w bardzo dobry nastrój, czyli owacja na stojąco. Do tego dorzucamy jeszcze talon na pozdrowienia. Z niezwykłą siłą i mocą ten talon można wykorzystać, pozdrawiając szefa, najbliższych, rodzinę, żonę, męża, dzieci. Super, to jest fajna opcja. Do tego dorzucamy jeszcze zestaw gadżetów Polskiego Radia Kierowców. O, co wy na to? Mam nadzieję, że jak na lato tej wiosny. 22 139 29 29 to numer, który trzeba do mnie wykręcić. Inaczej nie da się wygrać tych nagród. To jest najstarsza zasada na świecie, czyli kto pierwszy, ten lepszy. 22 139 29 29. Można dzwonić już teraz, linia otwarta, więc serdecznie zapraszam, zachęcam do tego, żeby wziąć udział w naszej zabawie prosto, łatwo i przyjemnie. Oho, proszę bardzo. Halo?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, jak masz na imię?
1: Piotr.
0: Dzień dobry, Piotrze. Fantastycznie. No to już wiemy, że Piotrek dzisiaj będzie walczył o nagrody główne w naszej zabawie. Piotrek, chwilę zostań jeszcze, nie rozłączaj się, okej?
1: Dobrze.
0: Bardzo się cieszę. No to w takim razie Piotrek dzisiaj po godzinie 7.30 zmierzy się z trzema tablicami rejestracyjnymi. Jeśli ktoś z was ma ochotę zaproponować jakiś zestaw dla Piotrka, to można pisać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców.

0: poszukiwaniu tego słońca cały czas ruszamy.
1: Ale widzę, że jest nieźle.
0: Jest całkiem nieźle. Witam w Tarnowie. Też słoneczko wyszło, no ale niestety zła wiadomość jest taka, że w Tarnowie, tam gdzie zazwyczaj najcieplej i bardzo dobra pogoda, to dzisiaj w Tarnowie tylko 6 stopni. Niestety.
1: No ale dzisiaj...
0: Co zrobić? No. Jeszcze pozdrowienia dostaliśmy z Rybnika.
1: Tak.
0: Pozdrawiamy z zachmurzonego Rybnika. Dostaliśmy także zdjęcie, faktycznie.
1: Rzeczywiście chmury.
0: Szczelna warstwa chmur. Ach, co zrobić, no.
1: Ale będzie uczone dzisiaj.
0: Właśnie. Będzie jeżdżone, będzie uczone. Będzie manewrowane dzisiaj.
1: Mam nadzieję,
0: na
1: że nie będzie krzyczane i że nie będzie takiej potrzeby.
0: No nie.
1: Nie?
0: Ale fajnie, że jest grane radio kierowców
1: oczywiście.
0: W samochodzie do instruktażu. I do nauki. Bardzo dziękujemy. Bardzo się z tego powodu cieszymy, że możemy wam umilać się dzień w trasie, ale także i oczywiście w pracy. No dobrze, to dla tych, którzy w trasie. A, jeszcze jedne podziękowania dla wszystkich słuchaczy, którzy powysyłali zestawy tablic rejestracyjnych. Jest tego od groma. Gdybyśmy wzięli tylko te wiadomości od was, to spokojnie wypełnilibyśmy 2 tygodnie.
1: No, ale widzę, że są takie dość, powiedziałabym, oryginalne.
0: Chcesz powiedzieć hardkorowo trudne?
1: Tak.
0: No dobrze.
1: Ale ostatnio chciałam ci powiedzieć, że nasz Jakub Domoracki. Ja jestem, bardzo lubię zabawę w tablicę i uważam, że jestem w miarę ekspertką.
0: Dobra.
1: I ostatnio wysłałam mu taki uśmiech XD. I

0: Jo, pozdrawiasz mnie z Gdańska?
1: Nie, nie,
0: nie. A ja mówię, co? Co ty mówisz? O, widzisz, a skąd się nauczył? Skąd?
1: No, od nas. No. Fajnie, fajnie. Czyli nauka nie poszła w las.
0: Nie.
1: No dobrze, to za kilka minut tablice rejestracyjne, a już teraz informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No co ja mogę powiedzieć? No, poranny szczyt komunikacyjny w pełnej krasie. Widać to także w Trójmieście. Na szczęście na tej obwodnicy trójmiejskiej, właściwie i na S6, i na S7 prawie bez problemów. Prawie, bo S6 korkuje się między węzłami Kowale i Gdańsk Południe, na jezdni w kierunku Gdyni. A to oczywiście także przez roboty drogowe, nie tylko przez duże natężenie ruchu. I mamy też spowolnienie dosyć długie na S7C, tutaj między węzłami Gdańsk Port i Gdańsk Lipce, a w zasadzie nawet za Gdańsk Lipce jest takie właśnie długi, długi odcinek ze spowolnieniem, ale to też wszystko przez, po pierwsze, duże natężenie ruchu o tej porze, a po drugie także przez roboty drogowe, które są na wysokości węzła Gdańsk Port jeszcze prowadzone. I to chodzi o jezdnię w kierunku, no moglibyśmy powiedzieć, centrum Gdańska. Natomiast bardzo dobra sytuacja na 89C, tutaj nie widać żadnych problemów ani przed wjazdem do tunelu, ani po wyjeździe z tunelu pod Martwą Wisłą. Dość duży ruch za to na 91C. No i oczywiście on jest większy w kierunku centrum czy Śródmieścia Gdańska. Korkuje się na wysokości Oruni i wcześniej przy węźle Gdańsk-Lipce. I jeśli chodzi... No i właściwie to tyle. No i mamy duży ruch w Pruszczu Gdańskim też. To jest oczywiście też fragment drogi krajowej numer 91 i na dojeździe do Pruszcza od strony Rusocina delikatnie korkuje się także ten łącznik między 91 a S6, czyli fragment drogi krajowej numer 6 na jezdni w kierunku S6. I przypominam jeszcze o tym, S61 na wysokości Łomży zablokowana całkowicie na jezdni w kierunku Łomży między Łomżą a Szczuczynem w pobliżu Obrytków. Tutaj zablokowana jest jezdnia po pożarze samochodu ciężarowego. Cały czas mamy informację o tym, że trzeba jechać objazdem węzłem Szczuczyn, a następnie drogą krajową numer 58.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to proszę bardzo, jeszcze jedna wiadomość od naszych słuchaczy a propos tego słońca.
3: Hej PRK, witam z Oslo. U nas 9,5 stopnia, 10, ale pochmurnie, raczej słonecznie to nie będzie. Zapowiadałem jakieś przelotne opady deszczu, ale pozytywnie uśmiechnięci pędzimy do przodu, pozdrawiając wszystkich z uśmiechem. Uciu, guciu z Norwegii, heja!
0: To najważniejsze. No, uśmiech zawsze najważniejszy.
1: I pogoda ducha, i już będzie zdecydowanie przyjemniej. A przyjemniej będzie za chwilę także, bo tablice rejestracyjne wjadą do PRK. Róże kwi

0: To mam nadzieję, że także śpiewająco dzisiaj Piotrowi pójdą te tablice rejestracyjne. Dzień dobry, Piotrze!
1: Dzień dobry!
0: Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Opowiadaj, co tam u ciebie o poranku słychać ciekawego, jak zaczynasz dzień.
1: A mam za sobą 2 godziny stania w korkach w Warszawie. Jeżdżę taksówką. Pozdrawiam wszystkich kolegów taksówkarzy.
0: No ale poczekaj, czekaj. Ale przecież taksówki w Warszawie jeżdżą po buspasach.
1: A, w niektórych miejscach tak. I bardzo sobie to cenimy.
0: A jak się okaże, że nie...

0: Nie mam, no to właśnie, trzeba niestety swoje odstać.
1: No to stoimy jak wszyscy.
0: Czyli ty jesteś fanem nocnej jazdy? Dobrze rozkminiam?
1: Nie, zawsze. Różnie to bywa. Nie ma reguły.
0: Czy to jest tak, że w nocy jest więcej klientów, albo te trasy są dłuższe? Jest jakaś jakby prawidłowość?
1: Prawidłowość jest taka, że znacznie szybciej się jeździ, bo nie ma korku.
0: A, to o to chodzi. No rozumiem. A stawka jest podwójna czy normalna?
1: No, pewno nie podwójna. Chyba trochę wyższa, ale nie podwójna.
0: Okej. Okay. No dobra. Czy w twojej taksówce gra Polskie Radio Kierowców?
1: Prawie cały czas.
0: Ale super. Fantastycznie. Dobrze, to miejmy nadzieję, że kiedyś się złapiemy, jeśli będę korzystał. Dobra. Sprawa wygląda tak, Piotrek. Tak, właśnie zastanawiam się, dlatego się chwilę zastanowiłem, bo chciałem ci zaproponować zestaw łatwiejszy, ale nasi słuchacze proponują zestawy raczej trudniejsze. Pasuje czy niekoniecznie?
1: O, bardzo wam dziękuję, koledzy. Ale nie, no dobrze, niech będzie trudniejszy.
0: No dobrze, to zaczynamy w takim razie. Pierwsza tablica rejestracyjna dla ciebie. LCH. LCH.
1: Lubelskie na pewno.
0: Dobrze, to już mamy. Pierwsze koty za płoty poszły, dobra. I teraz CH, czyli
1: wydaje mi się, że to jest hełm.
0: No i bardzo dobrze ci się wydaje. Właśnie tak ci się powinno wydawać. Pierwszy punkt zdobyty. Świetnie, powiat chełmski, świetnie. No dobra, kolejna tablica od naszego słuchacza. Numer rejestracyjny do odgadnięcia dla Piotra. Proszę bardzo. ERW. ERW.
1: To będzie na pewno łódzkie.
0: Pięknie. I powiat...
1: Nie wiem, Rawa Mazowiecka, wydaje mi się, że Rawa Mazowiecka.
0: No i dobrze, patrz jak idzie dzisiaj. Super idzie, dobra jest, wszystko w porządku. To może coś prostego teraz dla ciebie, co ty na to? Tak na wykończenie?
1: Próbujmy, no.
0: No proszę bardzo, dość prosta tablica, nawet bardzo prosta, SK.
1: Jeszcze raz?
0: SK.
1: A, no to jest znana mi tablica. Śląskie Katowice.
0: Katowice, no co, tak? Oczywiście, że tak. Piotrek, to już się stało. Ty już zdobyłeś 3 punkty, więc zdobywasz 3 nagrody. Pierwsza nagroda dla ciebie.
1: Może jak emocje, jak nerwy.
0: Emocje sięgnęły zenitu, mówisz?
1: Ręce mokre, drżą, ale udało się.
0: No nie przesadzaj, aż tak strasznie nie było. Zresztą my zawsze podpowiadamy i robimy wszystko, żeby było łatwo.
1: No podpowiadacie, ale to mój pierwszy raz.
0: A, no to ręce bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że pierwszy raz z PRK z Polskim Radiem Kierowców w naszej zabawie tablicowej. Ta owacja na stojąco była oczywiście dla ciebie. Słyszałeś? Słyszałeś? Odebrałeś?
1: Bardzo dziękuję.
0: Tak. Jest moc. Druga nagroda to talon na pozdrowienia, czyli oddaję ci antenę Polskiego Radia Kierowców. Robisz co chcesz. Proszę bardzo.
1: To powtórzę, pozdrawiam kierowców, taksówkarzy męczących się w korkach w Warszawie oraz moją I Love You, która w piątek skończyła lat 50. Kochanie, jeszcze raz wszystkiego najlepszego.
0: Ale romantycznie się zrobiłam, Piotrek. Fajnie, fajnie. No dobrze, to jeszcze zestaw gadżetów Polskiego Radia Kierowców w twoje ręce wędruje. Adres już mam, wszystko mam, więc pakujemy i wysyłamy to wszystko do ciebie.
1: Dobrze, bardzo dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego, samych fantastycznych klientów. Ty jesteś taksówkarzem, który woli gadać czy nie gadać?
1: Gadać, tak.
0: Ta, chyba
1: tak.
0: Gaduła jesteś. Tak właśnie pomyślałem, że lubisz sobie pogadać.
1: Jeśli rozmówca jest na poziomie, to z przyjemnością.
0: Wszystkiego dobrego, samych fantastycznych klientów raz jeszcze i jak najmniej korków w Warszawie. Do usłyszenia i miejmy nadzieję, że kiedyś do zobaczenia także.
1: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.

0: No, zestresowałem się, bo zobaczyłem początek wiadomości od naszego słuchacza.
1: Że SK to nie Katowice.
0: Tak, tablica SK to nie Katowice, więc zdrętwiałem. Mówię, czekaj, zwariowałem.
1: Rachunek sumienia.
0: I sprawdzam, czy SK, no nie, no Katowice jak W, ale później doczytałem oczywiście wiadomość od naszego słuchacza, który podpisuje się Omen. SK to nie są Katowice, SK to jest słoneczna Kalifornia.
1: Bardzo byśmy chcieli
0: tak. To się wszystko wyjaśniło. Bardzo dziękuję za ten żart psikus taki o poranku.
1: I wiesz co, wiesz co teraz? Sprawdzimy, jak tam korki w tej słonecznej Kalifornii. Co ty na to?
0: Czyli gorąco pewnie też jest, co? No właśnie. No to posłuchajcie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Nie będę ukrywać, duży ruch w aglomeracji górnośląskiej. Zacznijmy od samych Katowic. Tutaj oczywiście korek do Śródmieścia. To jest droga wojewódzka 902 najpierw, a później droga krajowa numer 79 jadąc od Chorzowa, a wcześniej od Zabrza. Bardzo duży korek zaczyna się na wysokości osiedla Tysiąclecia. Jeśli chodzi o A4, to tutaj spowolnienia. To w sumie dobra informacja, bo nie korek na wysokości Giszowca. To po pierwsze na jezdni w kierunku i Muchowca też na jezdni w kierunku Krakowa, później także na dojeździe do punktu poboru opłat w Brzęczkowicach i jeśli chodzi o S86, to duży ruch, ale nie korek. Na jezdni jadąc od Sosnowca w kierunku Katowic, w kierunku Śródmieścia Katowic, mamy też bardzo duży ruch, ale to jest w sumie przebudowywany fragment, więc nic dziwnego na 86, tej starej, od Muchowca jadąc w kierunku Sosnowca, czy bardziej Śródmieścia Katowic. Mamy też spowolnienia na jezdni w kierunku Katowic, na 81 jadąc od Mikołowa, także 44 na trasie Tychy-Mikołów też jest ze spowolnieniami i właściwie z tych większych utrudnień to tyle. Oczywiście S1 także ze spowolnieniami na wysokości Imielina, to na jezdni w kierunku Mysłowic jadąc od strony Tychów i 44 na dojeździe do Tychów, tak jak wspominałam, od strony chociażby Zaborza, ale też na dojeździe między Mikołowem a Tychami. Także tutaj ruch spowalnia. Bez zmian na Podlasiu, na 61, tej ekspresowej, tu cały czas mamy informacje o zamkniętej jezdni w kierunku Łomży, między Łomżą a Szczuczynem w pobliżu Obrytków. Tutaj w nocy doszło do pożaru samochodu ciężarowego. Na szczęście bez poszkodowanych. Teraz cały czas trwa przeładunek przewożonego towaru ze spalonej naczepy. Później pewnie także usuwanie tego spalonego pojazdu z drogi. Na razie trzeba jechać objazdem węzłem Szczuczyn, a następnie drogą krajową numer 58. No i tutaj niestety to utrudnienie będzie trwało do odwołania. Służby bardzo sprytnie nie podały końca, a właściwie godziny końca tych utrudnień, kiedy to jest spodziewane, więc na razie niestety jest jak jest.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Tak brzmi twój wymarzony samochód? Mamy go w ofercie. Sprawdź auta nowe, używane i elektryczne na platformie mamygo.pl i wybierz najlepszą dla siebie formę finansowania. Mamygo.pl. Kupujesz, wynajmujesz, leasingujesz. Organizatorem platformy Mamygo jest BNP Paribas Group Service Center SA. Za dostępność i stan techniczny aut odpowiadają dilerzy. Materiał nie jest ofertą.
4: To była reklama.

Mów mi tylko dobrze. No chciałbym mówić dobrze tylko o pogodzie i mówić wam, że wartości na termometrach idą w zastraszającym tempie w górę. Już 20 stopni mamy na Helu, mamy 25 stopni w Polsce centralnej.

0: No ale nie mogę tego powiedzieć, no bo bym was oszukała, że tego nie robię. No to niestety. Musi być szczera prawda. 9 stopni na Helu, czyli mała, drobna poprawka. Około 5-6 stopni w Polsce centralnej, najchłodniej Zakopane. Czyli te wartości na termometrach, pomimo upływającego czasu i rozkręcającego się dnia, nie chcą uparcie iść w górę. No niestety. Jak to będzie wyglądało w ciągu dnia? No dzisiaj, jak dobijemy do 14, to się człowiek będzie cieszył i to naprawdę. No dobrze, o szczegółach już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to dzisiaj zachmurzenie duże, ale na szczęście możliwe większe przejaśnienia i bardzo wam serdecznie dziękuję za to słońce i lokalizację, gdzie ono jest. Gdyby ktoś uprawiał turystykę słoneczną, to można jechać spokojnie na wasze koordynaty. Pod koniec dnia miejscami, głównie na wschodzie, sporo rozpogodzeń będzie się pojawiało, czyli to niebo się przetrze, oby na dłużej. Przelotne opady deszczu głównie na południu, na zachodzie i na północy. Także lokalnie mogą występować burze. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Wartości na termometrze nie będą rozpieszczać od 11 do 14. Miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich około 9. Wiatr słaby i umiarkowany, a też porywisty się trafi. W szczytowych partiach Sudetów do 80, w Tatrach do 55. I ciśnienie 991 hektopaskali w południe w Warszawie. W drugiej połowie dnia będzie szło w górę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to mamy już 2 minuty po godzinie 8. Polskie Radio Kierowców, oczywiście, że tak. Zróbcie sobie głośniej i jedźcie z nami. Kuba Marcinowicz, dzień dobry. Hello.

0: 10 minut. Po godzinie 8 mamy aktualizację pogodowo-słoneczną. Opole, 10 stopni i słoneczko. Pozdrawiam Rafał z Sorrento.
1: Jak na dzisiaj, bardzo dobrze.
0: To
1: nie?
0: Już jest naprawdę taka wartość wiosenna. Daj spokój.
1: Gorąco.
0: Ach, aktualizacje pogodowe to teraz aktualizacje drogowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Dobre informacje są takie, że w zasadzie poza tym jednym utrudnieniem na S61, poważniejszym, przypomnijmy, to zamknięty jest odcinek Łomża-Szczuczyn w pobliżu Obrytków i zablokowana jest jezdnia w kierunku Łomży ze względu na, po pierwsze, pożar samochodu ciężarowego, a teraz próbę usunięcia tego samochodu z drogi. 91 kilometr zablokowany węzłem Szczuczyn.

0: objeżdżamy, a później drogą krajową numer 58. I to jest właściwie jedyne poważniejsze utrudnienie na naszych trasach. I to jest ta dobra informacja. Ta nieco gorsza jest taka, że poranny szczyt komunikacyjny trwa i jest dosyć intensywny. Jeśli chodzi o Warszawę, dawno tutaj nie byliśmy, S8, korek się nie wydłuża. To jest w sumie dobra informacja, czyli ponad 5-kilometrowe spowolnienie od węzła Marymącka do za węzeł Łabiszyńska. To na jezdni w kierunku oczywiście centrum miasta, także Poznania i Wrocławia, ale mamy też korek na S8 w przeciwną stronę, czyli jadąc w kierunku Marek i Białegostoku. W zasadzie to jest takie spowolnienie między Prymasa Tysiąclecia a Bemowem i później z kolei w przeciwną stronę między węzłami Mory i Bemowo. Właśnie to też spowolnienie. Mamy dość duży ruch na Prymasa Tysiąclecia na dojeździe do Alei Jerozolimskich i w Alejach Jerozolimskich na dojeździe do Prymasa, czyli jadąc od S2 do S8. Mamy też dość duże spowolnienie już także na S8. Na jezdni w kierunku Terespola na wysokości węzła Lotnisko, w przeciwną stronę od węzła Lotnisko do węzła Warszawa Południe. S89 na trasie Wyczółki Okęcie, czyli już w Warszawie, czyli na trasie w kierunku centrum miasta i także na wysokości Dawidów Bankowych S79 spowalnia. Tu dodatkowo pojawia się oznaczenie, że doszło do jakiegoś zdarzenia drogowego. Będziemy to sprawdzać. 79 bez zmian, czyli Piaseczno Warszawa. Tutaj korki i spowolnienia w obie strony i mamy też niewielkie spowolnienie jadąc od Góry Kalwarii do Piaseczna. To jest przed samym Piasecznym wjazd właśnie do miasta.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: To była reklama.

0: No to mamy już prawie 20 minut po godzinie 8. Sobie dzisiaj kombinuję, że taka sprawa jest.
1: No słucham ciebie.
0: Sprawa jest do naszych słuchaczy dzisiaj. Bo chciałem tak wejść trochę z buciorami.
1: Do samochodu?
0: Tak, do samochodu.
1: Nic w sumie nowego.
0: I też tak trochę naruszyć taką strefę komfortu.
1: No mów.
0: Ale czasami sobie od razu pomyślałem na swoje usprawiedliwienie. Aha. Mam taki argument, żeby czasami dobrze jest wyjść ze strefy komfortu,
1: tak,
0: żeby później do niej wrócić, prawda? Bo to jest bardzo przyjemne. W ogóle lubię wracać w miejsca, które znam, prawda?
1: Tak, oczywiście.
0: To.
1: Lubię słuchać piosenek, które już raz słyszałem.
0: To trochę mniej więcej w tym klimacie. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy się trochę pozwierzali, poopowiadali co i jak. Tak, i żebyście odpowiedzieli na pytanie, co robicie w aucie, kiedy nikt nie patrzy, albo wam się wydaje, że nikt nie patrzy. No więc właśnie.
1: A wiesz, że były takie badania...
0: Że wiem.
1: Ale to jest niestety nie, no, obrzydliwe.
0: Dobra,
1: to jest,
0: ale później,
1: no,
0: jakby,
1: później?
0: No, tak,
1: dobra.
0: Tak, no, na razie jakby nie psujmy sobie dobrej zabawy, co? Więc co robicie w aucie, kiedy nikt, ale absolutnie nikt nie patrzy, albo wam wydaje się, że nikt nie patrzy?
1: O. No, ale jednak to jest, wiesz, to jest ryzykowne zawsze, bo no, dużo jest tych okien i szyb.
0: Fajne też, no. Wiesz, no, auto wydaje się nam taką

0: przestrzenią dość intymną, tak, zamkniętą.
1: Wydaje czujemy się. To z podkreśleniem nawet
0: tak,
1: daje się.
0: Tak, jesteśmy po prostu u siebie, siedzimy na swoim fotelu, trzymamy kierownicę swojego auta, mamy tam swoje rzeczy, no więc czasami zdarza się, że pozwalamy sobie na coś więcej. Więc co robicie w aucie, kiedy nikt na was nie patrzy, albo wydaje wam się, że nikt nie patrzy? No to proszę bardzo, dzisiaj uchylamy trochę.
1: Ja już podejrzewam Facebooka naszego i tam jest jedna odpowiedź już.
0: Dawaj.
1: Ziewam, napisał nasz słuchacz.
0: To tak.
1: Tak, ale to takie jest, chciałam powiedzieć.
0: Ale że ziewam, że nie zasłaniając ust,
1: chyba tak.
0: Prawda?
1: Nawet nasza słuchaczka Ewa napisała, przepraszam.
0: Czyli tak pełną paszczą po prostu.
1: Arenia napisała, że dzwoni. No mam nadzieję, że na głośno mówiącym.
0: No tak,
1: i że tylko
0: że
1: do nas.
0: Nie widzi, że dzwoni.
1: Dzwonię, no
0: czy to są
1: dzwoni,
0: jakieś,
1: ziewam.
0: Jakieś tajemnicze telefony?
1: Tak, tak, to, że, no bo wiesz, no w sumie to jest intymna taka klateczka.
0: Tak, tak.
1: Jak jedziesz sam, to...
0: Chociaż niektóre zestawy głośno mówiące są takie,
1: ja
0: że słychać bardziej na zewnątrz niż w środku, nie?
1: Tak, na pasach słychać. Na światłach.
0: Delikwent odpowiada na zadane pytanie, którego nie słyszymy. Fajnie, tak. Można sobie nieźle tutaj dorobić ideologię do tego. No dobrze, proszę bardzo, co robimy w samochodzie, kiedy nikt nie widzi, albo przynajmniej nam się wydaje, że nikt nie widzi? Odpalamy aplikację, odpalamy wiadomości tekstowe, odpalamy wiadomości głosowe.
1: I Facebook też.
0: Tak jest, dajecie czadu dzisiaj w aplikacji. No to co robicie w samochodzie, gdy nikt was nie widzi? Przynajmniej tak wam się wydaje.

0: Ależ dawno nie słyszałem tego numeru. Fajnie, że go gramy. Reniusis, kiedyś się znajdę przed chwilą na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. No właśnie, no, dzisiaj sprawdzamy i zaglądamy trochę w waszą prywatność i do waszych samochodów i sprawdzamy, co robimy w samochodzie, kiedy wydaje nam się, że nikt tego nie widzi. A bardzo często się zdarza, że widzi. No to proszę bardzo, puszczam wodze fantazji i na cały głos śpiewam. Razem z Radiem Kierowców.
1: No i Armand super, napisał. I o to fajne. Chodzi właśnie.
0: Ja też, ja bardzo często łapię się na tym, że się drę.
1: Aha.
0: I później, jakby nawet jak się drę, to później się rozglądam na prawo i na lewo i widzę, że czasami ludzie tak dziwnie na mnie patrzą.
1: To prawda, bo to wszystko słychać. Ja jako pieszo słyszę. Bardzo słychać tak, jak ktoś śpiewa. Ale mnie to zawsze to
0: przepraszam
1: cieszy.
0: Pieszych.
1: czasem trzeba, tak.
0: No więc właśnie. Piotrek z Krakowa pisze, pewnie nikt się nie przyzna, ale na pewno wszyscy poprawiamy sobie płatki nosa. Tutaj prawe, tak. Tutaj z lewej strony
1: i jest jeszcze,
0: no.
1: Ale jednak Marcin się przyznał.
0: Przyznał się Marcin.
1: Napisał, że właśnie to robi pierwszy.
0: Tak, no bo kiedyś przeprowadzono takie badania i właśnie poprawianie płatków nosa.
1: Czyszczenie ich bardziej.
0: Tak, czyszczenie, to jest czynność, którą kierowcy wykonują najczęściej i wydaje się im, że kompletnie tego nie widać. No, ale
1: znaczy,
0: dobra.
1: Mnie się wydaje bardziej, że to nawet nie o to chodzi, tylko po prostu robimy to trochę bardziej nieświadomie, jesteśmy zamyśleni. Tak mi się wydaje, że to nawet nie jest kwestia tego, że bardziej tego może trochę nie kontrolujemy.
0: Może to być właśnie niekontrolowane jakiś odruch.
1: Zwłaszcza w korku, bo wiesz, wtedy człowiek się trochę zamyśla, myśli sobie o tym, co ma do załatwienia, zrobienia i tak dalej, i tak dalej. I jakoś tak automatycznie to się dzieje.
0: Pytanie do was, kierowcy. Co robicie w aucie, kiedy nikt nie patrzy, albo przynajmniej wam się wydaje, że nikt nie patrzy i nikt tego nie widzi? W aplikacji czekam na wiadomości tekstowe i głosowe. Można się zwierzać, można pisać, można się nagrywać. A my to wypuścimy oczywiście w radio. No. A co?
1: Takie są zasady.
0: Takie są zasady
1: tak
0: tej gry. Dokładnie. Więc czekam na wiadomości, a wy czekacie na wiadomości drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I one w zasadzie są dobre.

0: To znaczy, poza tym, o czego możemy się spodziewać o tej porze, czyli porannym szczytem komunikacyjnym, jeździ się na naszych trasach dość dobrze. Wiem, że w kilku miejscach jest pochmurno i w niektórych także przelotnie pada, ale ogólnie warunki do jazdy są dość dobre i wygasły też już ostrzeżenia, które wydane były dla powiatów górskich południa kraju przed przymrozkami, więc tam też, jeśli nawierzchnia była mokra, to sytuacja powinna się szybko poprawić. Mamy za to oczywiście korki południowo obwodnica Krakowa w tej chwili już spowalnia w obu kierunkach. Większy korek jest na jezdni w kierunku Katowic. Jest od mostu na Wiśle za węzeł Kraków-Tyniec spowolnienie i wygląda na to, że na wysokości Tyńca doszło także do stłuczki właśnie na jezdni w kierunku Katowic. I później mamy także w tym samym kierunku spowolnienie na dojeździe do punktu poboru opłat Balice. W przeciwną stronę też jest to spowolnienie, ale dużo krótsze. I później znowu do mostu na Wiśle jest korek właśnie w stronę Tarnowa i Rzeszowa. Nasz słuchacz informuje także o tym, że na A4 w kierunku Rzeszowa jest zwężka jednokilometrowa i że jest korek. Dziękujemy bardzo za tę informację. Rzeczywiście jest tutaj coś takiego i mamy, to jest odcinek na wysokości no po prostu prowadzonych prac drogowych i one są na wysokości Bochni. Jeśli chodzi o A4, to przypominam także o pracach drogowych na wysokości Chrzanowa, konkretnie osiedla Tysiąclecia w tym mieście. Tam jest zwężenie i tu jest na razie tylko na szczęście niewielkie spowolnienie, a tutaj chodzi o jezdnię w kierunku Katowic. S61 nadal zablokowana między Łomżą a Szczuczynem. Tutaj przypomnijmy, w nocy zapalił się samochód ciężarowy, konkretnie na Czepa. Teraz trwa przeładunek przewożonego towaru. Ja mam nadzieję, że także już usuwanie tego samochodu z drogi. Na razie jednak widać cały czas, że droga jest zamknięta od 91 kilometra, czyli na wysokości miejscowości Obrytki. Trzeba jechać objazdem. Zjeżdżamy węzłem Szczuczyn z S61 i następnie objeżdżamy drogą krajową numer 58.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To ja tylko przypomnę, że dzisiaj sprawdzamy, co robicie w aucie, kiedy nikt nie patrzy, albo tak wam się po prostu tylko wydaje. Aplikacja można tekstowo, można również głosowo.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A no właśnie, tak dla was gra. 20 minut zostało nam jeszcze do godziny 9. No to bardzo proszę, to otwieramy tę puszkę Pandory. Jakie rzeczy robicie w samochodzie, kiedy wydaje wam się, że nikt was nie obserwuje, nikt was nie widzi, a tu proszę, okazuje się, że czasami ludzie widzą. Bardzo mi pisze w temacie alkowy. No to proszę bardzo. Oto, w sumie to oprócz tego poprawiania płatków nosa, to nie mam więcej grzechów, ale kiedyś miałem taki przypadek, co potwierdza teorię, że ludzie nie patrzą na świat otwartymi oczami. Wybierając się do pracy wstałem, druga, trzecia rano, żeby nie budzić mojej Asi, myję zęby, ubieram się przy zgaszonym świetle. No jakie to moje zdziwienie było, gdy przyjechałem do celu wyprawy, no chłopaki się ze mnie śmieją. A ja mam na sobie Asieńki bluzkę w koronki, w serduszka i w kwiatki. Piękne. Bardzo dobra historia. No właśnie, co robimy w samochodzie, kiedy wydaje nam się, że nikt nie widzi?

O, to jest dobre. A ja w samochodzie pozwalam sobie na najgłośniejsze, ale to absolutnie najgłośniejsze kichnięcia, bo w domu się muszę powstrzymywać, a w samochodzie to nie muszę. Szyby drżą. No właśnie, to chyba to ciśnienie może wywalić te szyby w ogóle z ramek i z okien. No ładnie. Ale coś w tym faktycznie jest, że kichnięcie w samochodzie jakoś tak łatwo przechodzi i gładko i faktycznie nie trzeba zatykać nosa. Czasami oczyszcza. Chociaż kiedyś czytałem takie badania, że jeśli kichamy, to na ułamki sekund tracimy jakby świadomość. Więc podczas prowadzenia pojazdu nie do końca chyba jest to dobre i wskazane. Co jeszcze? Karol pisze. Czasami jak nikt nie widzi, to sobie porozmawiam z moim kochanym Vito. Pomiziam go po desce rozdzielczej, poklepię, podziękuję za trasę i miło spędzony dzień. Również z Perka. A to ładne, Karol. Faktycznie ja też bardzo często rozmawiam ze swoim samochodem, kiedy nikt nie widzi jadąc. To tak sobie gadamy, czy cię sprzedać, czy nie sprzedać. On wtedy mówi, że nie. Ja wtedy mówię, to się nie psuje. On mówi, że się nie psuje. Ja mówię, no wiem, ale tak tylko wyprzedzam fakty, żeby się nic w twojej głowie samochodowej głupiego nie pojawiło. Więc absolutnie, rozmawiamy ze swoim samochodem. Proszę bardzo, Aga z Tygrysa z kolei pisze, hej, ja jestem obserwatorem, więc nic nie robię z tych rzeczy. A to ładne, z tych rzeczy, jak już w ogóle to urosło do rangi jakiejś wielkiej tajemnicy i czegoś takiego mega dziwnego. Mogę się przyznać jedynie do wycia. Tak, bo talentu do śpiewania raczej brak. Uważajcie, bo ja obserwuję, Aga z Tygrysa napisała. No dobra, ale z drugiej strony, ja tam nie mam nic specjalnie do ukrycia. Są tacy faceci, którzy się golą w samochodzie, mają maszynki elektryczne i dogalają się przed pójściem do pracy, przed dojechaniem do pracy. Są panie, które poprawiają makijaż, prawda? Czy nieprawda? Mylę się, czy się nie mylę? No to proszę to potwierdzić. Więc sprawdzamy dzisiaj, co robimy w samochodzie, kiedy wydaje nam się, że absolutnie nikt nas nie widzi, a jednak...

0: No i pojawiło się słoneczko za Kaliszem, informuje Bartłomiej. Ale nie rozumiemy tego...
1: Że Lemoniadowo.
0: Lemoniadowo jest taka miejscowość?
1: Nie ma takiej miejscowości.
0: Ja, że na zdjęciu widać pole, to może to jest lawenda, czy miało być lawendowo?
1: Nie,
0: albo
1: ja uważam, że Lemoniadowo, czyli że super.
0: Fajnie. A, że to jest określenie na super.
1: Tak. Co to na to?
0: Dobra.
1: Lemoniadowo. No to lemoniada jest przyjemna
0: to myślę, że może być tak. Mirek z Gdyni pisze, no jak to, co robimy, jak nikt nie widzi? Rozmawiamy przez telefon komórkowy, a później zdziwieni, że to 500 zł kosztuje. Oj tak, zdecydowanie nie powinniśmy tego robić, ale w wielu przypadkach niestety wielu kierowcom wydaje się, że nie widać, a jednak widać. Nawet jak trzymamy i potem będziemy się tłumaczyć, że ja tylko trzymałem, żeby zaczepić na ten uchwyt magnetyczny, to policja jakby nie przyjmuje tych argumentów.
1: Ale tam wcześniej, nie wiem, czy już była ta informacja o tym, że ktoś tam rozmawia, dyskutuje z samym sobą?
0: Że samym sobą, czy z Vito?
1: Nie, z samym sobą.
0: A, to poczekaj, dobra, to poczekaj, zaraz do tego
1: to było.
0: Ale fajnie jest pogadać z samym sobą. To zawsze ktoś inteligentny w samochodzie, nie?
1: O, z Vito też. No gdzieś tu widziałam coś takiego... No nie wiem, gdzieś mi teraz uciekło. W każdym razie, ja znam takie przypadki, że nie dość, że człowiek rozmawia z samym sobą, to jeszcze się tak z sobą pokłóci, że się tydzień do siebie nie odzywa.
0: Macie ciche dni?
1: Już mam, już znalazłam. Ja to prowadzę dyskusję i mocno przy tym gestykuluję. Nie jest to dyskusja jednostronna. Odpowiadam sam sobie, a jak nie możemy dojść do porozumienia, to wchodzi trzecia osobowość. Jak dojeżdżam do pracy, to mówię, dobra, spokój, tam wszyscy idziemy. Daniel.
0: Genialne, Daniel, naprawdę.
1: Więc można się, ja znam takie, że nie będę powskazywać palcem, można się tak ze sobą pokłócić, że tydzień cisza.
0: No ja się ze sobą nie pokłóciłem, ale rozmawiać ze sobą jak najbardziej lubię. No dobrze, to co jeszcze robimy w samochodzie, kiedy nikt nie widzi, a przynajmniej tak nam się wydaje. Można pisać, można się nagrywać. Do tego wątku wrócimy za chwileczkę, czyli po godzinie 9, a już teraz informacje drogowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: I bardzo bym chciała nie opowiadać o tym, że na S61 mamy zamknięty fragment między Łomżą a Szczuczynem na jezdni w kierunku Łomży, ale niestety cały czas widać, że ta trasa jest zamknięta. A to dlatego, że w nocy w pobliżu miejscowości Obrytki zapalił się samochód ciężarowy, konkretnie naczepa, która się spaliła. Teraz trzeba nie dość, że przeładować przewożony towar ze spalonej naczepy. Jeśli w ogóle coś się ostało, to jeszcze w dodatku usunąć ten samochód z drogi. No i w związku z tym trasa jest zamknięta.

0: i to od północy prawie. Zjeżdżać trzeba węzłem Szczuczyn, a następnie pojechać drogą krajową numer 58. Ta dobra informacja jest taka, że widać, że ten objazd sprawnie idzie, bo nie ma żadnego spowolnienia przed węzłem Szczuczyn. Jeśli chodzi o północ kraju, zaglądamy do Trójmiasta, sprawdzamy, czy już tam poranne korki się rozładowały. Jest lepiej, faktycznie, trzeba to przyznać, bo na przykład na S7, która była dość zarkokorkowana między węzłami Gdańsk-Lipce, Gdańsk-Port, już sytuacja się ustabilizowała i to spowolnienie już go po prostu nie ma, więc to ta dobra informacja. Nieco gorzej wygląda S6 między węzłami Kowale i Gdańsk-Południe. Tu wciąż na jezdni w kierunku Gdyni jest korek, ale to wszystko wynika z tego, że jest tam też zwężenie cały czas i z tego powodu po prostu, jak jest duże natężenie ruchu, to korkuje się ten odcinek. Myślę, że mieszkańcy Trójmiasta już się zdążyli do tego przyzwyczaić. Droga krajowa numer 91 jeszcze z niewielkimi spowolnieniami, także w Śródmieściu Gdańska na wysokości Oruni, na jezdni w kierunku morza albo zatoki, tak moglibyśmy powiedzieć. I też w Pruszczu Gdańskim 91 spowalnia na tym całym odcinku. W sumie tutaj na jezdni w kierunku Pruszcza jest większe spowolnienie. Rozładował się korek na krajowej 6, czyli na dojazdówce z 91 do S6 i sprawdzam jeszcze, jak wygląda ten odcinek na wysokości Torunia, bo tutaj przypominam, jest ten remontowany fragment między Toruniem Południem, między tym węzłem a węzłem Lubicz Dolny. Tu jest spowolnienie na jezdni w kierunku Gdańska i mamy też zwężenie na A1 między węzłami Koperkowo i Pelplin. To z kolei na jezdni w kierunku Łodzi. Tu jest zwężenie i też jest spowolnienie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
3: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
2: A koszty?
3: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
4: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: To była reklama.

0: No i jeszcze raz. No i pięknie. No dobrze, to teraz informacje pogodowe. No niewiele się zmieniło, do 10 stopni maksymalnie w Gdańsku teraz, 4 stopnie Zakopane. Na szczęście zgłaszacie, że jest słońce, no ale dzisiaj także będzie niestety także deszcz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Niestety dla kierowców, a stety dla przyrody. Dzisiaj zachmurzenie duże, większe przejaśnienia możliwe. Pod koniec dnia miejscami, głównie na przykład na wschodzie kraju, dużo rozpogodzeń i dużo słońca. Przelotne opady deszczu głównie po południu, na zachodzie i na północy. Także mogą pojawić się lokalnie burze, wysoko w górach opady śniegu, deszczu i deszczu ze śniegiem. Czyli trochę taki miks. Temperatura maksymalna od 11 stopni do 14, miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich około zaledwie 9. Dajcie spokój. Jeszcze raz sprawdzam kalendarz. 13 dzień maja. Nie wierzę. Ja to nawet ostatnio się złapałem na tym, że 12 maja trzeba było uruchomić ogrzewanie w mieszkaniu, bo było po prostu zimno. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 80 km na godzinę, w Tatrach do 55 i ciśnienie w Warszawie w południe 991 hektopaskali. W drugiej połowie dnia jeszcze będzie szło w górę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Cały czas zbieram informacje od was. Co robicie w samochodzie, gdy wydaje się wam, że nikt na was nie patrzy, ale tylko wam się tak wydaje oczywiście. Można pisać, można się nagrywać. 2 minuty już po godzinie 9. Kuba Marcinowicz.

0: 10 minut po godzinie 9. Pozdrawiam Harego i Radzia. Miłego dnia. Taka wiadomość pojawiła się przed chwilą w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Rozmawialiśmy kilka minut temu o tym, co robimy w samochodzie, kiedy wydaje nam się, że nikt nie widzi. Pojawiła się taka odpowiedź, że rozmawiamy sami ze sobą.
1: Tak.
0: Prawda?
1: Tak,
0: tak. I my coś. Tak. I tak jakby dialog się kręci. No to jest głos naszego słuchacza w tej sprawie.
2: No ale mówić do siebie to jest żaden problem, to każdy psycholog powie. Dopiero wtedy, kiedy zaczynamy sobie odpowiadać, to wtedy jest problem. Prawda? No ja się nie zgodzę, bo lubię odpowiadać, ale no.
1: Ale ja, no. Ja się też nie zgodzę.
0: Najbardziej podoba mi się puenta, ale no.
1: Poza tym, wiesz, o co chodzi. To po prostu moim zdaniem zależy od tego, jakie kto ma bogate życie wewnętrzne. I jeśli ono jest bogate, no to wtedy wiesz, ile jest tematów do przedyskutowania.
0: Dokładnie.
1: One się nie kończą właściwie.
0: Daj spokój, to jest co chwila coś po prostu.

0: Znam też takich, którzy mówią, że jak się rozmawia z samemu ze sobą, no, to mówisz, do kogo to mówisz? No, rozmawiam z mądrym, czyli... Rozumiesz.
1: Patrzę w lustro i widzę.
0: I
1: już wiem, z kim gadam. Ładnie, ładnie. Dobrze, co robicie w samochodzie, kiedy wydaje się wam, że nikt nie widzi? Proszę bardzo, uchylamy dzisiaj trochę rąbka tajemnicy i można się przyznać. Wyjść ze strefy komfortu. A później jak wrócimy do niej, słuchajcie, jak będzie tam przyjemnie. Jak tam będzie fajnie, już posprzątane. Więc warto, zachęcamy. Dobrze, 11 minut po 9 lecimy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zaglądamy do Wrocławia, a to dlatego, że jeszcze tam w sprawie porannych korków nie byliśmy dzisiaj. No one już, tutaj sytuacja się znacznie poprawiła i właściwie większych spowolnień nie ma, ale na A4 pojawiło się też spowolnienie i utrudnienie właściwie na trasie Legnica-Wrocław w pobliżu węzła Udani. Tu na istnieje w kierunku granicy państwa doszło do awarii ciężarówki, z tego powodu jest zwężenie na 116 kilometrze. No i jest niewielki korek i mówiąc niewielkim, mam na myśli to, że ma około 2-3 kilometrów, więc naprawdę jak na A4, zwłaszcza w tym miejscu, to sytuacja nie jest najgorsza. I przejdźmy sobie tą A4 już do końca polskiego odcinka, czyli do granicy z Niemcami, bo od poniedziałku do wtorku dość duże korki mieliśmy przy wyjeździe z Polski w kierunku Niemiec, a teraz sytuacja jest dobra, nie ma żadnych spowolnień i przypominam tylko o tym remoncie po stronie niemieckiej, czyli na niemieckiej czwórce na wysokości Ludwigsdorfu, tam jest fragment zamknięty, trzeba objeżdżać i tutaj niewielkie spowolnienie jest, ale to dopiero po stronie niemieckiej. Po polskiej można wyjechać z kraju bez żadnych problemów. Sprawdźmy jeszcze A2, A18 widzę tutaj bardzo ładnie wygląda, też w Olszynie już nie ma żadnych spowolnień, natomiast jadąc w kierunku, no nie wiem, chociażby Kalał, czyli jadąc 15 niemiecką, już po stronie właśnie niemieckiej mamy spowolnienia na wysokości tutaj Wiesengrundu, a to dlatego, że tu też prowadzony jest remont. W ogóle sporo tych remontów po stronie niemieckiej jest. Jeszcze została nam do sprawdzenia A2, czyli dojazd do granicy od strony Świecka i tu sytuacja także bezproblemowa. Można wyjechać, a po stronie niemieckiej na 12 na wysokości Fürstenwaldu dość długa kolejka. Tu akurat z kolei w najezdni w kierunku Polski, jadąc od strony Berlina.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dzień dobry, PRK. Jutro wybieram się z Wrocławia do Muszyny motocyklem. Będę wracał w niedzielę. Możecie powiedzieć, jak tam będzie z pogodą na tej trasie? Czy bardzo zmoknę, czy lepiej jechać autem? Dodam, że jadę z plecaczkiem, który nie jest odporny na zimno, bo to delikatna istota, pisze Remek.
0: Samochodem.
1: To ja zależy. Uważam. Jeśli macie dobre kurtki motocyklowe i dobre spodnie motocyklowe, to ja bym się pokusił.
0: Plecaczek?
1: A plecaczek, jeśli też ma, no to musi mieć. Natomiast deszcze przelotne, nieciągłe, ale no od 13 do 17 stopni maksymalnie. Więc decyzja należy do was.

0: 22 minuty po godzinie 9. Co robicie w samochodzie, gdy wydaje wam się, że nikt tego nie widzi, nikt na was nie patrzy? No właśnie, to samo, co gdyby ktoś patrzył, pisze nasz słuchacz. Takie czasy, że nie ma chwili, żeby ktoś lub coś na nas nie patrzyło, słuchało. Czy to w samochodzie, czy w domu, czy nawet na plaży. Jak nie stoi na półce, to nosimy w kieszeni. A no właśnie, czyli telefon. Permanentna inwigilacja. A jakby ktoś nie wierzył, to wystarczy podczas rozmowy z kimś powiedzieć, że na przykład drukarka się zepsuła, żeby za chwilę wyświetlały się reklamy drukarek. No tak, no wiemy, że tak to działa. Zwłaszcza w nowych samochodach przecież mamy te czujniki, które patrzą na nas i informują, że no, musimy skoncentrować uwagę na prowadzeniu, a nie na przykład na gigantycznym tablecie zainstalowanym centralnie w naszych samochodach. No właśnie, tak to niestety wygląda. I pika, i krzyczy, i skoncentruj się na drodze, i wzroku oderwać nie można od drogi. No ale właśnie, sprawdzamy, co robimy w samochodzie, gdy wydaje nam się, że nikt nie widzi.
1: Witam, kochane radio kierowców. No coś zrobimy, cóż robimy w ukryciu, kiedy wydaje nam się, że nikt nie patrzy. Dłubiemy w nosku, dłubiemy w paluszkach, dłubiemy w uszkach, w rzęsach, brwiach i to, w czym po prostu nam popadnie, żeby nadgonić, że tak powiem, pewne rzeczy. Może czasami zastanawiamy się też, co dalej robić, absorbując właśnie swoje dłonie, swoje paluszki do dalszej jazdy. Serdecznie pozdrawiam, Karol.
0: Ciekawa argumentacja, naprawdę. Ciekawy wywód, już prawie tak filozoficznie się nawet zrobiło. Ania pisze, dzień dobry, ja sobie śpiewam i podgwizduję i dodatkowo jeszcze was pozdrawiam, bardzo dziękujemy.
2: Dzień dobry, kochane PRK. Jeśli chodzi o to, co robimy w samochodzie, gdy nikt nie patrzy, to oczywiście gadamy ze sobą, śpiewamy na cały głos różne piosenki, ale ktoś to musi głośno powiedzieć, więc również grzebiemy w narządzie oddechowym własnym. Tak chciałem to ładnie ująć. Pozdrawiam, Kaziu z Hyundai'a.
0: Tak, to prawda. Kiedyś przeprowadzono takie badania i z tych badań wyszło jasno, że na pierwszym miejscu właśnie wśród takich czynności, które wykonujemy w samochodzie, no to właśnie, no to poprawianie płatków nosa bardzo często nam się zdarza. To jeszcze tylko drogowo A4 Wrocław-Legnica za zjazdem Udanin. Awaria samochodu ciężarowego. Tutaj ciężarowy wymienia koło. Służby na miejscu zabezpieczają to miejsce. Zwężenie do lewego pasa i korek ma już 1 kilometr, pisze to, bo bardzo dziękujemy za to zgłoszenie. Czekam na więcej wiadomości od was w aplikacji, można tekstowo, można głosowo.

0: Fajny pomysł pojawił się w aplikacji od naszego słuchacza Konrada z Hyundai'a. Witajcie, mam taką prośbę, aby w okresie na przykład od maja do września podawać także informacje dla motocyklistów o opadach w danym regionie. Można wtedy zmienić kierunek wycieczki na dwóch kółkach.
1: Ale pozdrawiam, my już to
0: Konrad
1: robimy.
0: Z Hyundai'a. Robimy to zdecydowanie, jeśli chodzi o te opady, to dzisiaj
1: punkt
0: one
1: pełno.
0: Głównie teraz na przykład na zachodzie, wzdłuż naszej zachodniej granicy. To są opady takie przejściowe, tutaj nie ma jakiegoś większego skupiska chmur, z których pada, ale te opady deszczu także wzdłuż naszego wybrzeża się pojawiają i pojawiać się będą. One się tak przesuwają troszeczkę w stronę Warmii i Mazur. O.
1: Wszystko się zgadza.
0: Proszę bardzo, no, to robimy zdecydowanie, a motocykle są nam bardzo bliskie naszemu sercu, więc...

0: Jak najbardziej. Zawsze jesteśmy otwarci i chętni do pomocy także motocyklistom, którzy wiemy, że nas słuchają, bo przecież mają interkomy, można włączyć aplikację.
1: Ale właśnie tak zastanawiam się do września, tylko już przecież w październiku no trzyma się jeździ, nie? Jakoś krótki ten
0: ja
1: sezon.
0: Tylko zdradzę, że my już planujemy kolejną wyprawę motocyklową właśnie na początku września, więc jak najbardziej sezon będziemy przedłużać do momentu, kiedy się da.
1: Czyli no pewnie.
0: Ile fabryka dała, będziemy jeździć. A wiemy, że i nawet przy 9 stopniach się da, odczuwalna 3, da się.
1: Kupię z marzły chyba 4 litery troszeczkę na początku.
0: Nie. Może nie?
1: No troszeczkę tam. Pierwszy dzień chyba był taki najgorszy.
0: No dobrze. Informacje drogowe oczywiście w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I w końcu te dobre informacje z S61 z trasy Łomża-Szczuczyn w pobliżu Obrytków. Można przejechać już bez problemu. Tam wcześniej, a właściwie w nocy, zapaliła się naczepa samochodu ciężarowego. I droga była zablokowana na jezdni w kierunku Łomży. Na 91 kilometrze był objazd. No i teraz w końcu ta dobra informacja, że przejazd odblokowano. Za to pojawiła się awaria ciężarówki na A4. Zresztą nasz słuchacz informuje o tym, że trwa tam wymiana koła i że służby zabezpieczają miejsce tego zdarzenia. To jest trasa Legnica-Wrocław w pobliżu węzła Udanin, jezdnia w kierunku granicy państwa i na 116 kilometrze doszło do tego zdarzenia. Korek jest niewielki, mniej więcej kilometrowy. No i sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w Warszawie o 9, już po 9.30. Jest nieco lepiej. Tutaj widać już, że ten najgorszy rzut porannego szczytu komunikacyjnego za nami, ale mamy jeszcze spowolnienia. Na S8 na jezdni w kierunku Białegostoku wokół węzła Prymasa jest spowolnienie. W przeciwną stronę korek wyraźnie się skrócił, ale cały czas jest od Marymontu przez most i kończy się tuż za mostem. Zakorkowana jest nadal 7 przy wjeździe do Warszawy od strony Łomianek, ale z drugiej strony tutaj ta sytuacja nie zmieni się do godziny 18 pewnie, a nawet 19. W związku z tym tutaj nihilnowi na 7 przy wjeździe do Warszawy. No i mamy jeszcze dość duży ruch na Prymasa Tysiąclecia, na dojeździe do S2 i wcześniej w Aleje Jerozolimskie i w Alejach Jerozolimskich też jeszcze korek na dojeździe do Prymasa. S2, mamy spowolnienie na jezdni w kierunku Terespola przy węźle lotnisko. Tam wygląda na to, że prowadzone są prace drogowe. W przeciwną stronę jeszcze dość duży ruch przy węźle Warszawa Południe. Poza tym S2 i A2 także przy wjeździe do Warszawy od strony Konotopy wygląda dobrze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To gdyby ktoś z was jeszcze chciał się podzielić takimi trochę intymnymi sprawami, co robicie w samochodzie, kiedy wydaje się wam, że absolutnie nikt was nie widzi. Bardzo często jest inaczej, ale co robicie? Napiszcie.

0: I wszyscy razem?
1: No dobra, to za chwilę jeszcze.
0: Już myślałem, że będziemy sobie podśpiewywać jeszcze. No dobra. Ale jeśli chodzi o te czynności, które robimy w samochodzie, o których niby nikt nie wie, bo to jest wielka tajemnica, prawda, i tego nie widać, to bardzo często w waszych odpowiedziach właśnie pojawia się, że śpiewam, jak nikt nie patrzy, nawet przed chwilą napisał Jurek z Volvo. No, z tym nikt nie patrzy, to jeszcze jakoś przejdzie, natomiast przede wszystkim najważniejsze, no nikt nie słyszy. O, i to jest zdecydowanie największa siła tego śpiewania w samochodzie. No, przyznaję się, że zdarza się czasem podłubać w nosie trochę. Nikomu tego nie mówcie, proszę was, nikomu tego nie mówcie. Tak humorystycznie pozdrawia. Lol, bardzo dziękuję.

0: Również wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Co tam jeszcze?
1: Nie będę ukrywał, szanowny redaktorze, że mając na uwadze, że nikt nie patrzy, dłubię w nosie, czasami w uchu, aczkolwiek żadnym innym otworze. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiam. To jeszcze jedno pytanie, niezwiązane z tym wątkiem i z tym tematem, ale związane z wątkiem motocyklowym. Panie Kubo, takie techniczne pytanie co do interkomu w kasku. Czy to nie sprawia takiego wrażenia, jakby jechało się w słuchawkach, w uszach? Czy słychać drogę, którą się jedzie? Tak, zdecydowanie słychać wszystko to, co powinniśmy słyszeć. Słyszymy pojazdy uprzywilejowane, słyszymy inne samochody, słyszymy ewentualne zbliżające się zagrożenie. Pamiętajmy, że interkom w kasku to są głośniczki, które są zainstalowane w kasku. Tam jest przestrzeń, bo przecież mamy jeszcze tę gąbkę, mamy jeszcze te materiały i tak dalej, więc to nie jest tak, że wkładamy do kanału słuchowego słuchawkę i odcinamy się od rzeczywistości. Absolutnie nie. Są oczywiście kierowcy i motocykliści, którzy powiedzą, że to trochę rozprasza, no ale z drugiej strony przecież też jeździmy samochodem i słuchamy radia. Czy to rozprasza? Raczej nie. Raczej umila tę trasę, więc jestem zwolennikiem tej teorii. Więc absolutnie wszystko słyszymy, co powinniśmy słyszeć, a nawet jeszcze w wielu przypadkach ta droga jest po prostu przyjemniejsza, bo słuchamy tego, co najprzyjemniejsze. Czyli na przykład, no teraz uwaga, będzie grubo, Polskiego Radia Kierowców.

0: 10 minut. Zostało nam jeszcze do godziny 10. Polskie Radio Kierowców, a w nim co 20 minut najświeższe informacje drogowe dla tych, którzy w trasie, ale też dla tych, którzy w tę trasę dopiero startują.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No i bardzo dobre informacje. Przed godziną 10 odblokowano przejazd A4. Tam było zwężenie między Legnicą a Wrocławiem w pobliżu węzła Udanin. Po awarii samochodu ciężarowego zablokowany był jeden pas w kierunku granicy państwa na 116 km, ale od naszego słuchacza wiemy, że była to tylko wymiana koła, więc szybko udało się już to miejsce odblokować. I to oczywiście bardzo dobra informacja. Ruch zwalnia na przykład w okolicach Krakowa, między Katowicami a Krakowem w miejscu prowadzonych prac drogowych. Tak jest na wysokości Chrzanowa na jezdni w kierunku Katowic i tak jest też tutaj przed Rzeszowem. Nasz słuchacz zgłaszał, że jest zwężenie. O, na wysokości Bochni już je widzę i rzeczywiście tutaj korek ma mniej więcej 2 km. To z kolei na jezdni w kierunku Tarnowa i później także

0: Rzeszowa. I mamy też niewielkie spowolnienie na S8 między węzłami Polichno i Wolbusz. To na jezdni w kierunku Warszawy. Tam cały czas widać, że prowadzone są prace drogowe. Z tego powodu ruch spowalnia. Już rozładował się korek przy wjeździe do Krakowa od strony Zakopianki, czyli od strony Libertowa, i to jest dobra informacja. Mamy natomiast zakorkowany wjazd do Krakowa od strony Skawiny. To jest fragment drogi krajowej numer 44. Wciąż duży ruch na 94. Jadąc od strony Wieliczki do Krakowa. Mamy też spowolnienie na jezdni w kierunku Katowic, na południowej obwodnicy między węzłami Tyniec i węzłem Sidzina, i jest też spowolnienie za węzłem Balice. Tu z kolei na jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa. W przeciwną stronę korek się rozładował. I to by było tyle, jeśli chodzi o południową obwodnicę Krakowa i Kraków. W ogóle jeszcze sprawdźmy, o, też już widzę, że w aglomeracji śląskiej, górnośląskiej zdecydowana poprawa sytuacji i większy korek jedynie na A4 na wysokości Gliwic, na jezdni w kierunku Wrocławia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ale gdyby coś działo się na waszej trasie, to czekamy na informacje. Można dzwonić 22 513 11 11, pisać i nagrywać się oczywiście w aplikacji PRK.

0: No to 4 minuty jeszcze. Zostały nam do godziny 10. Dagmara Kowalska już w studiu. Dzień dobry.
1: Widziałam dzisiaj motocyklistę, który śmignął koło mnie, tylko ich było tylko takie... Ale to było coś, czego nie umiem nazwać.
0: Okej. Okay. Mm. No dobrze. Czy to są warunki motocyklowe? No, ja bym jeszcze się trochę wstrzymał.
1: No zimno, zimno
0: no
1: jest.
0: No właśnie. Chyba, że pamiętajmy o tym, że nie ma złej pogody, są tylko źle ubrani motocykliści.
1: No mówiłeś coś dzisiaj, słuchałam.
0: Tak, dokładnie. Mówię, to jest bardzo dobra zasada.
1: Nawet plecak powinien się ubrać.
0: Zdecydowanie plecak najbardziej, bo zawsze marźnie i marudzi. A to później nieprzyjemna taka trasa jak marudzi, nie?
1: Potem trzeba rozgrzać.
0: No właśnie, po godzinie 10 Dagmara Kowalska będzie z wami.

0: Zimno, nie chce być inaczej. Pada i też nie chce być przynajmniej na razie inaczej. Ale sobota i niedziela ma być piękna i chyba tego musimy się trzymać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Chyba w tym roku też mówiłam o tym, że wyjątkowo zimny maj nam się szykuje. To zaledwie kilka dni, ale już odczuwamy skutki tego chłodu. Jest nam po prostu nieprzyjemnie, piszecie o tym czasem w naszej aplikacji. My będziemy oczywiście dzisiaj szukać słońca i ciepła, ale będziemy też was rozgrzewać ciekawymi historiami. Zanim jednak, no to szczegóły pogodowe, 10 stopni w Gdańsku i 4 zaledwie w Zakopanem. Tak wygląda nasza mapa na ten moment. W ciągu dnia troszkę się ociepli, ale troszkę to naprawdę niewiele, bo w sumie jak patrzę

0: patrzę na temperaturę maksymalną, to widzę, że od 11 do 14 stopni miejscami będzie. Nad morzem w rejonach podgórskich około 9 stopni, czyli w sumie na przeważającym obszarze 11 do 14, a tylko w rejonach podgórskich i nad morzem 9 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 80 km na godzinę, a w Tatrach do 55. No i w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Pod koniec dnia miejscami głównie na wschodzie kraju rozpogodzenia. Przelotny deszcz, głównie po południu na zachodzie i na północy miejscami burze. Patrzę sobie na naszą mapę. Jeśli chodzi o deszcz, to o tej porze deszcz rzeczywiście jest, ale jest w okolicach Koszalina, Gdańska i zahacza północne rewiry kujawsko-pomorskiego, także w Gorzowie Wielkopolskim, w Zielonej Górze, odrobinę w Szczecinie i może odrobinę na krańcach Lubelszczyzny. Tak to wygląda na ten moment. Jak będzie się przedstawiało w ciągu dnia, będę Was informować na bieżąco.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja już oficjalnie kłaniam się pięknie 2,5 minuty po godzinie 10. Zapraszam do nas i jedziemy wspólnie do 13. Dzień dobry.

0: Pomyślałam sobie, żeby dać się dokończyć The Cranberries, bo to bardzo piękny utwór jest. No, ale właśnie się skończył.
1: Można już, tak.
0: No i jako ja to zombie, Kuba to Kuba i zabieramy was w podróż. Cześć, Kuba, dzień dobry,
1: kłaniam się i tobie i państwu.
0: Jesteś z nami troszkę wcześniej, to znaczy, że wiesz, co się dzieje na naszych drogach.
1: Tak, trochę wiem. Poranne godziny szczytu już powolutku się kończą, ale to nie znaczy, że utrudnień nie ma. Zawsze coś się dzieje na polskich
0: właśnie
1: drogach.
0: To jest dziwne, nie? Bo kiedyś było tak, że jak się przychodziło na godzinę 10, to po 10 już było luźno w miastach, a teraz...
1: Tak było? Chyba w XIX wieku, albo w XVIII.
0: Wtedy konne te zaprzęgi jeździły,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, wtedy też luźno. Były korki na pewno.
0: Ale wiesz co, znalazłam ostatnio informację o tym, jak żegnano marszałka Piłsudskiego lat temu 91 i ten kondukt pogrzebowy w Krakowie był naprawdę bardzo duży i wtedy też były korki, a zobacz, to był początek wieku XX, więc faktycznie musiałby być XVIII, żeby tych korków nie

0: nie było.
1: Tak, dobra, chociaż wtedy też się działo na drogach, pewnie więcej awantur może było. Mm-hmm. Teraz jesteśmy chyba troszeczkę bardziej kulturalni.
0: Swoją drogą polecamy wam film, który trafił do Narodowego Archiwum Cyfrowego, a jest to film z pogrzebu marszałka Piłsudskiego i jest to zupełna nowość. Po 91 latach został odzyskany. A my teraz wracamy na drogi, bo jakoś tak późno się zrobiło.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Poważne utrudnienia na trasie ekspresowej S19 w województwie lubelskim pomiędzy węzłami Kock Północ a Kock Południe. Na kilometrze czwartym doszło do pożaru samochodu ciężarowego i trasa ekspresowa S19 jest całkowicie zablokowana w kierunku Lublina. Ruch jest kierowany na objazd na ulicę Kocka, dokładnie na drogę krajową numer 48, a następnie na trasę wojewódzką numer 808 i do węzła Kock Południe. Właśnie na tym węźle jest możliwy powrót na trasę ekspresową S19 i wtedy już ruch w kierunku Lublina odbywa się całą szerokością jezdni trasą ekspresową S19 właśnie. Jeżeli chodzi o sytuację w województwie małopolskim, to tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się na A4 w pobliżu Bochni na jezdni w kierunku Rzeszowa. To w związku z pracami drogowymi i zwężeniem jezdni, a nieco wolniej jedzie się także na obwodnicy Krakowa pomiędzy węzłami Krakowska Wina a Kraków Południe, także w tym samym kierunku, czyli w kierunku Rzeszowa. Dużo wolniej jedzie się także w województwie mazowieckim, chociaż tak jak powiedziałem, poranne godziny szczytu właściwie są za nami, no ale co z tego, jak nadal zatłoczona jest ekspresowa 8 w Warszawie. Zarówno pomiędzy Bemowem a mostem Grotoroweckiego w kierunku Białegostoku, jak i w przeciwną stronę, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka. Spory ruch obserwujemy także, no jak zwykle, na Krajowej 7, pomiędzy Warszawą, Łomiankami a Dziekanowem Leśnym i to w zasadzie w obu kierunkach, a podobnie na drodze krajowej numer 79, pomiędzy Piasecznem a Warszawą, a także niedaleko Góry Kalwarii. Podobnie zresztą jest na fragmencie remontowanym tej trasy, pomiędzy Kozienicami a Zwoleniem, w pobliżu miejscowości Policzna, a także Garbatka Letnisko. I jeszcze województwo pomorskie, tutaj obserwujemy dość spore problemy na trasie ekspresowej S6, zarówno pomiędzy węzłami Gdańsk Południe a Kowale w kierunku Gdyni, jak i w pobliżu węzła Rusocin w obie strony.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i kochani, my już nie czekając zaczynamy naszą zagadkę dzisiejszą. Zimno jest, będziemy się rozgrzewać. I pierwsza podpowiedź, która przychodzi mi do głowy w związku z tym, co znajduje się w naszym samochodzie, to coś, co krąży i jak w życiu musi być w pewnym układzie, inaczej jest bezwartościowe. Co to może być? Gdzie tego szukać? Może już wiecie, o co mi chodzi? Mam nadzieję, że nie jednak, mimo wszystko. Strasznie dużo podpowiedzi mam dzisiaj dla was, więc dajcie szansę. Ale odgadujcie oczywiście, bo jeśli znacie prawidłową odpowiedź, to będę zaskoczona pozytywnie. To coś, co krąży i jak w życiu musi być w pewnym układzie, inaczej jest bezwartościowe. O co dzisiaj pytam? Dajcie znać w naszej aplikacji głosowo albo tekstowo.

Alice in Chains, I Say Way na antenie Polskiego Radia Kierowców. No, taki numer, który też myślę, że pomaga nam w podróżowaniu. I do zagadki za chwilkę wrócimy, bo to Direx chyba nie śpi albo już wstał. Człowiek rano wstaje, włącza, słyszy te cudowne głosy i od razu poprawia sobie humor. I humor, i nastrój pomimo ciemności za szybą. Pozdrowienia ze śpiącej w deszczu i zimnej, bo tylko 12-stopniowej południowej części Georgii. Direxie, drogi, jesteśmy z tobą. U nas w Warszawie w tej chwili już sprawdzam, żeby być na bieżąco. 9,2, także daliśmy troszkę mniej, 7 odczuwalna, nieźle co. Taka sytuacja w maju w Polsce czasem się zdarza, ale chciałoby się troszeczkę więcej zobaczyć na naszych termometrach. Co do naszej zagadki, to już patrzę, o czym do mnie piszecie. Czy chodzi o prąd wysłane przez kogoś z naszych słuchaczy, który się nie podpisał, a miło mi jest, kiedy się podpisujecie. Freon, napisał Krystian. Płyn hamulcowy, Roberts I30. I co my tu mamy? Albo teściowa, też krąży wiecznie, napisał jeden z naszych słuchaczy, wiem, o kogo chodzi, prawda? No i jeszcze dywagacje na temat wieku Dagi, że puste ulice i Piłsudskiego pamięta. No tak, widziałam na filmie, a Piłsudskiego mam nadzieję, że każdy pamięta, bo to jednak postać historyczna, można o niej poczytać na przykład w pamiętnikach adiutanta Piłsudskiego, co polecam bardzo, bo to ciekawa lektura. Zresztą lektur dotyczących Piłsudskiego było więcej, ale ponieważ my dzisiaj jesteśmy bardziej zmotoryzowani na tej antenie, to bardziej trzymajmy się takich tematów. Podpowiedź jeszcze jedną wam podrzucę, albo może nawet i dwie. Sekunda, a nawet sekund pięć. Zagadka na środę, proszę bardzo. To coś, co krąży i tak jak w życiu musi być w pewnym układzie, inaczej jest bezwartościowe. Czuwa nad tym, żeby nasz samochód się nie rozchorował. To druga podpowiedź. No i dobrze, to może lubi krążyć, bo bez ruchu traci sens. Trzy podpowiedzi, taki bonus dla was na ten moment. No dobrze, no to czekam na odpowiedzi. Proszę się wysilić, proszę dać znać, co to takiego jest, o co dzisiaj pytam.

0: A my dojeżdżamy powoli. A, już nawet przekroczyliśmy godzinę 10.30, 31 i 06.
1: Nie Kuba, wiadomo, kiedy ten czas leci nawet.
0: Przed mikrofonem. Czyli teraz w Polskim Radiu Kierowców...
2: Serwis drogowy!
0: A jak...
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No takie zapowiedzi to codziennie mógłbym mieć. No to rzeczywiście teraz troszkę poważniej. Cały czas trochę się dzieje na polskich drogach. Między innymi trasa ekspresowa S19 jest zablokowana w kierunku Lublina pomiędzy węzłami Kock Północ a Kock Południe. Tutaj na 4 kilometrze doszło do pożaru samochodu ciężarowego i ruch kierowany jest na objazdy na ulicę miasta. Na drogę krajową numer 48, a następnie na trasę wojewódzką numer 808 i powrót na trasę ekspresową S19 jest możliwy na węźle Kock Południe. Jeżeli chodzi

0: poranne, właściwie już przedpołudniowe godziny szczytu, to cały czas dużo spowolnień i sporo nawet korków w województwie małopolskim, także na Śląsku, czyli powiedzmy na południu naszego kraju, chociażby na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Kraków-Skawina a Kraków-Południe, to jest oczywiście obwodnica miasta. Podobnie jest zresztą nieco dalej, na wysokości Bochni w kierunku Rzeszowa, a na śląskim odcinku A4 pewne spowolnienie i pewne utrudnienie utrzymują się na fragmentach remontowanych, a zatem w pobliżu Rudy Śląskiej czy Katowic. Zatłoczona jest nadal ekspresowa 8 w Warszawie, a zatem północna obwodnica miasta, i to zarówno w kierunku Białegostoku, jak i w stronę przeciwną, czyli w kierunku Poznania, a dużo wolniej jedzie się także na drodze krajowej nr 79 w pobliżu Góry Kalwarii, także pomiędzy Górą Kalwarią a Piasecznem, a także na odcinku Piaseczno-Stolica. I jeszcze utrudnienia na A1 w województwie kujawsko-pomorskim, tutaj pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz, trwa dość uciążliwy remont na fragmencie ponad 7-kilometrowym i obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu. Rzeczywiście wolniej jedzie się zarówno w kierunku Trójmiasta, jak i w stronę Łodzi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A ja ciągle pytam o naszą zagadkę. To coś, co krąży i jak w życiu musi być w pewnym układzie, inaczej jest bezwartościowe. Czuwa nad tym, żeby nasz samochód nie chorował, to druga podpowiedź. Trzecia, lubi krążyć, bo w bezruchu traci sens. I najlepiej działa wtedy, gdy o nim nie pamiętamy. Co to może być? Pytanie do was, a odpowiedź jedna z jest taka.
3: Cześć, tu Peter Stusona. A propos zagadki. Wydaje mi się, że to jest olej silnikowy. Pozdrawiam.
2: No to niedobrze ci się wydaje. Ale Kuba też patrzy na niego i myśli.
0: Ja myślę, bo na razie do wszystkiego te twoje podpowiedzi pasują.
2: Troszkę pasuje, to prawda. W sumie można pokombinować jeszcze na przykład z kolorami, ale to za chwilę. Jestem ciekawa, czy ktoś z naszych gości wie, o czym mowa, co to może być. To coś, co krąży i jak w życiu musi być w pewnym układzie, inaczej jest bezwartościowe. Czuwa nad tym, żeby nasz samochód nie chorował. Lubi krążyć, bo bez ruchu traci sens. A najlepiej działa wtedy, kiedy o nim nie pamiętamy. Ale cisza.
3: Nie wiem.
2: Słuchajcie, no tak, no bo to nie jest takie proste. To nie takie proste. Coś sobie pokazują tutaj, ale na razie jeszcze chyba nie wiedzą. No to się okaże. Musicie nas słuchać, bo niebawem rozwiązanie tej zagadki. Do godziny 11 pozostało niewiele minut, bo 25, a po 11 rozwiązanie zagadki. A potem to sobie porozmawiamy o holowaniu. Czemu nie?

Podczas tego typu piosenek w Polskim Radiu Kierowców dzieją się bardzo ciekawe rzeczy. Jest tańczenie na siedząco, na stojąco, wybijanie rytmu. Mam nadzieję, że i u was też, byle było bezpiecznie. Ja cały czas pytam was o jedną małą rzecz i wrzucam kolejne podpowiedzi, tak żeby było ich jak najwięcej, żebyście mogli wpaść na to jak najszybciej. To coś, co krąży i jak w życiu musi być w pewnym układzie, inaczej jest bezwartościowe. Czuwa nad tym, żeby nasz samochód nie chorował. Lubi krążyć, bo bez ruchu no, jakby traci sens. Chociaż no, w sumie nawet ładnie wygląda. Najlepiej działa wtedy, kiedy o nim nie pamiętamy. Najbardziej doceniamy go wtedy, kiedy zaczyna go brakować i potrafi zmieniać barwy.

0: ale jego charakter pozostaje dokładnie ten sam. Co to może być? O co ja dzisiaj pytam? Pytanie kieruję do was, a wy odpowiadacie w naszej aplikacji. Fluid w skrzyni biegów od Direxa przyszedł olej, bo inaczej silnik zamieniłby się w zapiekankę. No, na pewno, ale to nie o to chodzi. Paliwo, Chris ze Skani napisał, to może być paliwo, ono krąży w pewnym układzie. No tak, ale nie o to mi dzisiaj chodzi. Co to może być? Pytam was jeszcze raz i nie czekam na odpowiedzi, bo już za chwilę, już za moment będziemy tę zagadkę kończyć, potem poświęcimy się innemu tematowi. Sama jestem zresztą ciekawa, jak na niego zareagujecie, bo chyba każdy z nas miał z tym do czynienia raz, albo chociaż widział, jak to się odbywa. O tym pewnie po godzinie 11 sobie porozmawiamy. Mam jeszcze jeden temat, który mam nadzieję rozgrzeje naszą aplikację do czerwoności, bo akurat będzie poświęcony tematowi, który rozgrzewa was do czerwoności. Nie, absolutnie nie. Nic nie powiem do godziny 11, nie ma żadnej opcji. Możecie mnie ciągnąć za język, jak tam chcecie. Nie ma takiej możliwości. Nic nie powiem do 11. Jeśli chodzi o naszą zagadkę, no to podpowiedzi było na tyle dużo, że myślę, że część z was już dokładnie wie, o co mi chodzi.
1: Zazwyczaj mam tak, że boję się zmian, boję się tego, co mi los przyniesie. Zamykam drzwi, nie ma sensu się bić, nie chcę wystawiać się na to, co będzie.

0: No i dobry moment, żeby wyjechać na drogi. Co myślisz, Kuba?
1: Bardzo genialny moment.
0: A dużo się zmieniło?
1: To znaczy tak, troszkę się dzieje rzeczywiście, więc te przedpołudniowe godziny szczytu, można tak powiedzieć, dają się we znaki w wielu miejscach. No i chyba w niektórych miejscach warunki atmosferyczne nie sprzyjają, więc widać, że jedzie się po prostu wolniej i dobrze.
0: Ale to mówisz o północy kraju?
1: Chociażby, tak.
0: O, czyli pojedziemy sobie na A1?
1: Możemy, jeżeli chcesz, to pojedziemy.
0: Zobaczmy, co się tam dzieje, bo na A1 rzadko bywamy, chyba że w wakacje, bo wtedy więcej się tam dzieje w wakacje, prawda?
1: No to prawda, no ale już wakacje, tuż, tuż.
0: Właśnie wczoraj ktoś mi powiedział, przecież jest okres wakacyjny. A ja mówię, nie, nie, jeszcze nie. A poczekaj, bo faktycznie dopiero przed chwilą zakwitły drzewa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ale na pewno okres już urlopowy w wielu miejscach się zaczyna i widać to chociażby na północy naszego kraju. Rzeczywiście coraz większy ruch obserwujemy w ostatnich tygodniach, w przeciwieństwie do tego, co było chociażby zimą na Pomorzu. W tej chwili wolniej jedzie się i na obwodnicy Trójmiasta, niedaleko węzłów Gdańsk Południe i Kowale, także na drodze krajowej numer 22 w pobliżu Malborka czy na obwodnicy Starogardu Gdańskiego oraz na A1 w pobliżu węzła Kopytkowo, gdzie w związku z remontem obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. I tam rzeczywiście często bardzo albo mamy spore spowolnienia, albo wręcz korki. W tej chwili to są takie przedpołudniowe spowolnienia w obu kierunkach. Poważne utrudnienia na trasie ekspresowej S19 w województwie

0: województwie lubelskim pomiędzy węzłami Kock Północ a Kock Południe. Trasa jest zablokowana w kierunku Lublina. To w związku z pożarem ciężarówki. Ruch kierowany jest na objazd na ulicę miasta i wtedy powrót na trasę ekspresową S19 jest możliwy na węźle Kock Południe. Zdecydowanie wolniej jedzie się na A4 na południu naszego kraju i w pobliżu węzła Kraków-Bielany w kierunku Rzeszowa oraz nieco dalej na wysokości Bochni, także w tym samym kierunku. A wolniej, może nie dużo wolniej, ale wolniej jedzie się na fragmencie przygranicznym na Dolnym Śląsku, na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic na jezdni w kierunku Drezna. Przybywa samochodów także na A2 w Lubuskiem. Co prawda tam korków nie ma jeszcze, ale rzeczywiście wzmożony ruch w pobliżu granicy państwa w Świecku w kierunku Berlina.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko? Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
4: A koszty?
3: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
5: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: To była reklama.

0: Godzina 11 minęła właśnie pół minuty temu i sprawdzamy, co się dzieje na naszych mapach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Młoda panie, jak było zimno, tak jest zimno. Może odrobinę podskoczyła temperatura na wschodzie. Wyobraźcie sobie, prawie 12 stopni, 11,8 stopni we Włodawie. Tam jest najcieplej w tej chwili. 4,2 stopnia w Zakopanem. Właściwie nic się nie zmieniło od godziny. Także temperatura, jeśli idzie to w górę, to bardzo, bardzo powoli. I tak będzie przez cały dzień, bo w sumie maksimum dzisiaj to 14 stopni. Ta minimalna to 9 i to będzie miało miejsce w rejonach podgórskich i miejscami nad morzem, a reszta kraju od 11 do 14 wszędzie porówno i wszędzie porówno padać będzie w sumie w ciągu dnia. Patrzę sobie na naszą mapę, zachmurzenie duże, umiarkowane, ale z przejaśnieniami i rozpogodzeniami na koniec dnia. Jak patrzę sobie na tę naszą mapę deszczową, to właściwie oprócz Katowic i Krakowa, chociaż tam też będą drobne przelotne opady, to tak najsilniej padać będzie w rejonie pomorskim, zachodniopomorskim. Mamy tutaj Zieloną Górę, której też się sporo dostanie. Gorzów Wielkopolski, Poznań, Wrocław, trochę Opole i odrobina w Łodzi. Także nad Mazowszem może popadać. No i oczywiście po wschód naszego pięknego kraju, czyli Suwałki, Białystok i całe Mazury tutaj też nieźle podleje. W Rzeszowie też się może pojawić.

0: koniec dnia. Tak więc wszędzie porówno i wszędzie rzeczywiście będzie odrobina deszczu. Zapowiadaliśmy to. W nocy dzisiaj będą przymrozki przygruntowe miejscami w okolicach Karpat i to będzie nawet od minus 1 do minus 3. Chłodno jest i też w ciągu dnia i wieczorem i w nocy towarzyszyć nam będzie wiatr. Słaby, umiarkowany, porywisty zachodni i południowo-zachodni w ciągu dnia. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 80 km na godzinę i w Tatrach do 55.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja się kłaniam prawie 3 minuty po godzinie 11. Za chwilę rozwiązanie zagadki, ale wcześniej serwis drogowy.

0: No dobrze, my pociągiem jechać nie będziemy, my jeździmy samochodami i chcemy wiedzieć, co się dzieje na drogach, a dzisiaj od godziny 10 jest z nami Kuba Domoracki, który podpowiada nam, no właśnie, co zrobić i którędy pojechać, żeby nie wpaść w korek, albo żeby nie dopadły nas jakieś utrudnienia, których jest chyba coraz więcej.
1: Troszkę się dzieje rzeczywiście, no ale myślę, że na razie w porównaniu z tym, co będzie po południu, chociaż mogę się mylić, na razie jest raczej spokojnie, ale utrudnień nie brak, to tak, prawda.
0: Ja mam taką propozycję, to wsiadajcie do samochodów, póki jest jeszcze łatwiej niż trudniej, a potem jak już będzie trudniej, wysiadajcie i nie wiem, może na jakiś spacer dzisiaj. Rozgrzewka musi być trochę większa, bo jest po prostu chłodno, ale z nami myślę, da się to zrobić.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Cały czas trasa ekspresowa S19 jest zablokowana w kierunku Lublina pomiędzy węzłami Kock Północ a Kock Południe. Na 4 kilometrze doszło do pożaru samochodu ciężarowego i ruch jest tam nadal kierowany na objazd. Do tego zdarzenia doszło ponad godzinę temu, przed godziną 10:00 i ruch kierowany jest na ulicę Kocka. Wtedy powrót na trasę ekspresową S19 jest możliwy na węźle Kock Południe. Jeżeli chodzi o sytuację na Mazowszu, to tutaj rzeczywiście sporo spowolnień cały czas takich przedpołudniowych, czyli może niezbyt uciążliwych, ale jednak.

0: utrzymuje się i w Warszawie, i niedaleko stolicy, no ale także w innych częściach Mazowsza. Na drodze krajowej numer 79, zwłaszcza pomiędzy Górą Kalwarią Piasecznym a stolicą, także w samej Warszawie na ekspresowej 8, pomiędzy Bemowem a Mostem Grotoroweckiego, zwłaszcza w kierunku Białegostoku, oraz na krajowej 7 pomiędzy Warszawą, Łomiankami a Dziekanowem Leśnym. Tutaj w zasadzie i w kierunku Warszawy, i w kierunku północnym, czyli w kierunku Płońska. W województwie śląskim, w województwie małopolskim także obserwujemy pewne spowolnienia, ale już nie na przykład na A4 na obwodnicy Krakowa, ale wolniej jedzie się na fragmencie remontowanym A4 pomiędzy Krakowem a Katowicami na wysokości węzła Chrzanów. Podobnie na krajowej 1 pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska Białej oraz na drodze krajowej numer 7 pomiędzy Jabłonką a granicą państwa w Chyżnem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Pozdrowienia dla prowadzącej i całego Radia Kierowców. Uczniowie klasy 7 M Szkoły Podstawowej Skie numer 86 na Bielanach.
3: 7 M? M?
0: M? To pierwsze słyszę.
3: Ja też. Wow.
0: Chyba, że tam numeracja się zaczyna od M na przykład.
3: Może.
0: Czyli
3: ja,
0: to A.
3: Ja w podstawówce chodziłam do E i to już było naprawdę daleko, jeśli chodzi o alfabet. No, były jeszcze czasem F i w niektórych szkołach były G, ale jestem pod wrażeniem. No, to znaczy, że to jest akurat w szkołach teraz wyż demograficzny,
0: no,
3: chyba.
0: Któryś, prawda? Fajne.
3: Miłe. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia. Ja też was pozdrawiam i przypominam, myślę, że Kuba też wysyła pozdrowienia dla wszystkich.
0: Tak,
3: i przypominam jeszcze zagadkę, bo to jest ostatni moment i za chwilkę będziemy ją rozwiązywać. To coś, co krąży jak w życiu, musi być w pewnym układzie, inaczej jest bezwartościowe. Czuwa, albo jest taką po prostu jednostką, która musi sobie radzić sama. Czuwa nad tym, żeby nasz samochód nie chorował. Lubi krążyć, bo w bezruchu traci sens. Najlepiej działa, kiedy nic o nim nie wiemy. I potrafi zmieniać barwę, ale jego charakter pozostaje ten sam. Kiedy go ubywa, zaczynają się problemy. Tak, różne, bardzo różne. Ale takie nieprzyjemne, bo wtedy samochód nie lubi jeździć.

Kasia Kowalska na antenie Polskiego Radia Kierowców, Domek z kart. Co ja mogę powiedzieć? Każda piosenka ma jakiś głębszy sens gdzieś ukryty, a my tymczasem wracamy do naszej zagadki, bo to czas najwyższy ją w końcu rozwiązać i zająć się innymi tematami i wyciągnąć z was inne wiadomości. Ja pytałam o to, co krąży i jak w życiu musimy być w pewnym układzie, inaczej jest bezwartościowe, czuwa nad tym, żeby nasz samochód się nie chorował, lubi krążyć, bo w bez

0: z ruchu traci sens, ale nawet nieźle wygląda. Najlepiej działa wtedy, gdy o nim nie pamiętamy. Najbardziej doceniamy go wtedy, kiedy go zaczyna brakować, jak w życiu, naprawdę. Potrafi zmienić barwy, ale jego charakter pozostaje ten sam, a kiedy go ubywa, zaczynają się problemy. I co to mogło być? Odpowiadacie na tę zagadkę już właściwie masowo.
1: Witam w sprawie zagadki. Ja myślę, że to może być czynnik chłodniczy w układzie klimatyzacji. Pozdrawiam, Paweł z Kodiaka.
2: A ciocia Dagusia jak zwykle musi zakręcić coś. Tak mnie się coś wydaje, że cioci Dagusi chodzi o układ chłodzenia. No bo gorączki dostanie, jak nie będzie ten układ chodził, nasz samochodzik. Serdecznie pozdrawiam, Wojtas z Pafika. Układ chłodzenia.
1: Witam jeszcze raz w sprawie zagadki. No teraz to już proste, płyn chłodniczy. Paweł z Kodiaka.
3: Witam, Sławek ze Sprintera. Czy to jest może czynnik chłodniczy? Pozdrawiam.
4: Cześć PRK. Myślę, że to jest płyn chłodniczy.
5: Witam całą redakcję i wszystkich słuchaczy. Dopiero się włączyłem, także nie wiem, czy padła ta odpowiedź, ale wydaje mi się, że chodzi o płyn chłodzący. Pozdrawiam. Maniek z Wawy.
0: No, jakby to powiedzieć, żeby jeszcze nie odpowiedzieć, też są wiadomości tekstowe na naszej aplikacji. Jest ich naprawdę cała masa i pierwsza odpowiedź przyszła od Direksa Coolant, no, czyli płyn chłodniczy. Płyn chłodniczy lub cyrkulacja powietrza w zamkniętym obiegu Tomek, płyn chłodzący Robert i 30. Dzień dobry, czy chodzi o płyn chłodzący? Jest układ. Pozdrawiam serdecznie Jacek. Dzień dobry, w sprawie zagadki, może chodzi o płyn chłodniczy? Pozdrawiam Mateusza z Iweko. Dzień dobry, płyn chłodniczy, Bartłomiej. Tutaj jasno i konkretnie do celu. Chodzi o płyn Paweł z Pacyfika. Cześć, czy chodzi o płyn chłodniczy? Tu się ktoś nie podpisał. Poprosimy o podgląd na ścieżkę Zakopane Łódź. Za chwilę to sprawdzę. Nina z rodziną i tutaj też właśnie o płyn chłodniczy. Kochani, no nie wiem, to może do mnie, ale dobra, przyjmuję. Myślę, że chodzi o olej silnikowy, ale to nie jest olej silnikowy, to już sprawdziliśmy, ale Tomek z Eniro też napisał o płynie chłodniczym. W sprawie zagadki obstawiam płyn chłodniczy, aczkolwiek również już dawno została odszyfrowana. Pozdrowienia od naszego słuchacza, który się nie podpisuje, ale zwykle pisze do nas z Wielkiej Brytanii. No dobra, no to co ja mogę zrobić ponad to? No tak, i największe brawa dla Direksa, bo wpadł na tę odpowiedź jako pierwszy. Ja tak sobie myślałam, że was tak zakręcę, że dzisiaj to już w ogóle nie ma opcji, żebyście odpowiedzieli wcześniej niż przed 11. No to walczyłam tutaj dzielnie do samego końca, żeby wam nie podpowiadać jakoś za bardzo. Niestety nie udało się. Tym razem wy wygraliście 1-0. Ja jestem tutaj w porażce, więc proszę mnie teraz ładnie pocieszyć. Będzie mi bardzo miło, już za chwilę zaczynamy nowy temat. Wcześniej posłuchamy muzyki. Mamy do dyspozycji Artura Rojka i myślę, że spokojnie go wykorzystamy. No to jedźmy w takim razie z muzyką, a już za moment, już za chwilę u nas wiadomości drogowe, jak co 20 minut, a potem zajmiemy się tematem holowania.

skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień.

0: dobry, Polskie Radio Kierowców. Droga 91, kierunek Ozorków, wylot ze Zgierza, radzę omijać szerokim łukiem. Bardzo dziwny wypadek, jedno auto pod prąd, cztery auta stracone i koreczek się tworzy. Dziękuję.
1: Widziałeś to, Kuba?
2: Nie mamy informacji jeszcze, ale rzeczywiście widać na mapie spore spowolnienia tam. Mm-hmm. Czyli województwo łódzkie, to jest oczywiście droga krajowa 91.
1: Pięknie,
2: czyli poważny,
1: dziękujemy,
2: jakiś wypadek, poważne zdarzenie.
1: Prawdopodobnie tak. Pięknie dziękujemy za informację. Kolejny głos na naszej antenie. My was zachęcamy do tego, żeby nam zostawiać wiadomości głosowe, dzwonić do naszego studia i też informować o tym, co widzicie na drogach. My to potem sprawdzamy i oczywiście informujemy innych, a to działa także jak dzisiaj. Ktoś poinformuje o tym, że coś się wydarzyło i dzięki temu ktoś inny pojedzie szybciej albo łatwiej sobie poradzi z tą drogą, to potem ta dobroć wraca w takiej samej postaci, jak się słucha Polskiego Radia Kierowców, prawda?
2: Magia radia, to prawda.
1: Dokładnie. Kuba Demaracki, jedziemy razem na drogi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trasa ekspresowa S19 jest nadal zablokowana w kierunku Lublina na obwodnicy Kocka, dokładnie pomiędzy węzłami Kock Północ a Kock Południe. Tutaj doszło do pożaru samochodu ciężarowego i do tego zdarzenia doszło ponad 2 godziny temu. Ruch nadal kierowany jest na objazd na ulicę Miasta i powrót na trasę ekspresową S19 jest możliwy na węźle Kock Południe. A teraz kilka słów o sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej. Tutaj obserwujemy właściwie bardzo duże, wręcz gdzieniegdzie potężne kolejki ciężarówek, które oczekują na rozpoczęcie odprawy i wyjazd z naszego kraju. W Medyce ciężarówki na rozpoczęcie odprawy oczekują około 12 godzin. Niewiele lepiej jest w Korczowej, tutaj ciężarówki oczekują około 8 godzin. Tak samo jest zresztą w Chrebennem, a zatem już w województwie lubelskim. I mamy w województwie lubelskim także jeszcze dwie bardzo, bardzo potężne właściwie kolejki, spore, w Dorohusku i Dołhobyczowie. Tutaj ciężarówki także kilka godzin oczekują na rozpoczęcie odprawy i wyjazd z naszego kraju. Przypomnę, że jest to jedynie szacunkowy czas oczekiwania i zwłaszcza w Medyce ten czas może być zdecydowanie dłuższy. I jeszcze województwo mazowieckie, tutaj cały czas wzmożony ruch na wielu trasach, chociażby na Krajowej Siódemce pomiędzy Warszawą, Łomiankami a Dziekanowem.

0: Leśnym w obu kierunkach, także na Krajowej 79 pomiędzy Górą Kalwarią Piasecznym a Stolicą oraz w samej Warszawie na ekspresowej 8 pomiędzy Aleją Prymasa Tysiąclecia a Mostem Grotoroweckiego w kierunku Białegostoku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Podobno kierowcy najczęściej wzywają pomoc drogową nie po wypadku, ale przez drobiazgi, jak na przykład rozładowany akumulator, rozładowany samochód elektryczny, brak paliwa albo zatrzaśnięte kluczyki, a zdarzają się też historie absurdalne, na przykład holowanie auta na dachu. Ja mam do Was pytanie, powiedzcie, jaka była Wasza najbardziej nieprawdopodobna przygoda z pomocą drogową albo z holowaniem. A w ogóle bardzo chętnie dowiem się, czy kiedykolwiek mieliście okazję jechać na przykład w holowniku, jak tam w środku jest, o czym się rozmawia z takim kierowcą, który ciągnie Wasze auto i czy to w ogóle dozwolone? Chyba tak, prawda? Można jechać w pomocy drogowej w kabinie, prawda? Jak się samochód...
3: Można, można, oczywiście.
2: No właśnie, tak też pomyślałam. Bardzo chętnie przyjmę wszystkie wiadomości. Wiem, że mamy naszego słuchacza z Łańcuta, Sławku, drogi, jeśli jesteś, słuchasz nas, ty masz na pewno miliony takich historii, więc czekam na każdą z nich, a my się dzielimy na antenie Polskiego Radia historiami związanymi właśnie z holowaniem i z pomocą drogową.

Nie ustawiłam tego specjalnie, to Zbyszek Zegler, szef muzyczny Peruskiego Radia Kierowców, tak ustawił ten utwór, że idealnie pasuje do tego, o czym będzie mowa, czyli o holowaniu. Dużo pocieszeń dla Dagmary. Wczoraj z trudnością przeholowała, ale obiecała, że dzisiaj będzie łatwiej. Przeholowałam wczoraj z zagadką. Tak, jeśli chodzi o holowanie, to nie. Nic takiego nie miało miejsca, bo czasem piszecie do mnie, że coś się wydarzyło i dlatego ten temat pojawia się na antenie. Nie, a dziennikarze tak mają, że się po prostu rozglądają. Jak się rozglądają, to wpadają na tematy i czasem wpadają na takie tematy, które można powiązać z jakimś wydarzeniem z ich życia, ale niekoniecznie tak rzeczywiście jest. Dziękuję za zdjęcie z trasy. To zdjęcie od... Właśnie, gdzie ono było? A zaraz zobaczę, jak dotrę, to się wam pochwalę, bo chyba Bartłomiej wysłał zdjęcie. Wożę samochody pomiędzy oddziałami firmy i odbieram też samochody rozbite przez klientów. Moje doświadczenie opiera się na przybieraniu figur geometrycznych i sporego poziomu jogi, żeby wcisnąć się 17

metrowym zestawem po takie auto i wyciągnąć je wyciągarką na przyczepę, czy ma koła, czy też nie. To Bartłomiej napisał, bardzo dziękuję, czyli ten sam, który wysłał zdjęcie, które jest bardzo piękne i tam jest słońce i w ogóle wszystko się zgadza i tak powinno być. Na nowszy model mnie, idę sobie. Nie, nie idź, posłuchaj nas dalej, będą ciekawe historie. Zresztą od was, bo rozpisaliście się w tym temacie. Cześć, miałem kilka przygód z holowaniem. Większość dotyczyło przedziurawionej opony, bo auto nie posiadało koła zapasowego. No właśnie, kiedy to było, jak koło zapasowe było i można było sobie je samemu zmienić i dalej się jechało bez problemu, bo przecież chociaż trochę wolniej. Ale jedna przygoda utkwiła mi w pamięci, jak jechałem autem zastępczym na oponach wielosezonowych i niestety nawigacja poprowadziła mnie przez góry w okolicy Kudowy Zdrój. Nie udało mi się podjechać pod górkę, a potem auto zsunęło się na lodzie blisko rowu, który miał głębokość 3 metrów, więc jedyna możliwość wezwanie pomocy. I udało nam się wyjechać stamtąd, ale prosto nie było i szacunek dla pana z pomocy drogowej. Maciej z Multivana wysłał taką wiadomość. Bardzo dziękuję. No właśnie o tego typu historie mi chodzi. Boże, samochody to było. O tak, jedyny raz, kiedy czułem się nieswojo, to w kabinie holownika. Mój tir rozkraczył się w nocy w Alabamie, więc wysłali holownik, który podczepił moje autko z naczepą, a potem leciał 92 mile na godzinę, czyli ponad 147 km na drodze o prędkości 65 mil, czyli 104 km. Co prawda było puste, ale ludzie, napisał Direx. Też bym się chyba bała, bo taka prędkość pojazdem wielkogabarytowym, powiedzmy to sobie szczerze, i mającym z tyłu pojazd, który jest wielkogabarytowy, chyba bym się bała, no rzeczywiście. Pomoc drogowa u mnie. 2 razy brak paliwa, ale czujnik poziomu się zawiesił. Raz hamulce, pompa padła. Dobrze, że ręczny działał. No jeszcze rozbita szyba i dostawa zastępczego i odbiór uszkodzonego pod domem. Szacun dla nich. Zdecydowanie mają bardzo ciężką pracę. Pracują 24 godziny na dobę. Nie wiadomo, kiedy muszą wyjechać do sytuacji drogowej. No i przede wszystkim faktycznie joga na poziomie no mistrzowskim, powiedziałabym. W związku z tym, że rzeczywiście takim zestawem czasem trzeba się zmieścić w bardzo małe ciasto uliczki. Czekam na wasze propozycje i wasze historie związane z holowaniem. Każda jest na wagę złota, więc dajcie znać w naszej aplikacji. Można opowiedzieć albo można opisać. Ja to wszystko potem przeczytam na naszej antenie.

0: A czy ty miałeś, Kubo drogi, jakąś przygodę z pomocą drogową?
1: Miałem. Nie wiem, czy się mogę przyznać, ale przed południem to chyba mogę. Nikt nie słyszy.
0: Słuchaj, jak to nikt? Przecież aha, nas jest dużo.
1: No dobrze, czyli się nie przyznaję jednak.
0: Dawaj, dawaj.
1: Jechałem
0: nie
1: kiedyś
0: powiemy.
1: Z bratem po prostu i się zagadaliśmy. I tak się zagadaliśmy, że nam paliwa zabrakło.
0: Fajnie.
1: No i trzeba było wzywać lawetę. I później się z panem leweciarzem zagadaliśmy, ale tutaj paliwa
0: nie
1: zabrakło.
0: Dojechaliście na miejsce.
1: Dojechaliśmy, tak? Nieco później, ale z przygodami.
0: A czy to w zasadzie to, o czym mówiłam na samym początku, że my często w błahych sprawach tak naprawdę...
1: To prawda, chociaż to nie była błaha dla nas wtedy sprawa, no tak. I myślę, że dla nikogo nie jest błaha, jeżeli paliwa zabraknie w trasie, a musi się gdzieś spieszyć, czy gdzieś być o określonej godzinie.
0: Ale to było tak, że wholował was do najbliższej stacji benzynowej,
1: tak,
0: czy jak?
1: Tak,
0: a,
1: tak,
0: pomyślałam,
1: tak,
0: że już
1: tak.
0: Na miejsce.
1: Nie, nie, nie, no na stację benzynową, ale było tam już, nie pamiętam, 10-15 kilometrów, no to raczej byśmy nie przepchali auto.
0: No i pewnie też trudno byłoby pójść pieszo, nie?
1: No zdecydowanie.
0: No chyba, tak. Że tam jakiś skuter, czy nie wiem, rower w bagażniku był. Ale to znaczy, że masz dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia i do opowiedzenia ze swoim bratem.
1: No tak, no tak wyszło właśnie.
0: Dobrze wam się rozmawia. No tego typu historie też przyjmuję. Bardzo chętnie dowiem się od was, jak to było z waszym holowaniem i z waszym spotkanie z pomocą drogową. A my tymczasem wyjeżdżamy na drogi, bo my też jesteśmy taką pomocą drogową w różnych trudnych sytuacjach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na autostradzie A1 w województwie śląskim pomiędzy węzłami Zabrze Północ a Bytom, dokładnie na kilometrze 7, doszło do awarii ciężarówki i zablokowany jest tam jeden prawy pas w kierunku Łodzi. Informowali państwo o wypadku na drodze krajowej nr 91 w Zgierzu, dokładnie pomiędzy Zgierzem a Ozurkowem i rzeczywiście trasa jest tam częściowo zablokowana i właściwie korki. Korki już tam obserwujemy i w kierunku północnym i w kierunku południowym. I ten fragment ewentualnie można omijać trasą ekspresową S14, a zatem zachodnią obwodnicą Łodzi. Bez zmian w województwie lubelskim na trasie ekspresowej S19, gdzie pomiędzy węzłami Kock Północ a Kock Południe doszło do pożaru samochodu ciężarowego. Trasa jest tam zablokowana w kierunku Lublina i ruch nadal kierowany jest na objazdy na ulicę Kocka, na drogę krajową numer 48, a potem na trasę wojewódzką numer 808 i wtedy powrót na trasę ekspresową jest możliwy na węźle Kock Południe. I jeszcze województwo małopolskie, tutaj na A4 cały czas obserwujemy spore spowolnienia, wręcz właściwie korek, niewielki, ale jednak korek, na wysokości Bochni na jezdni w kierunku Rzeszowa. To w związku z pracami remontowymi jezdnia jest tam zwężona, natomiast na innych odcinkach A4, chociażby na obwodnicy Krakowa, gdzie zwykle mamy albo spowolnienie, albo korki, ruch odbywa się w sposób płynny. I to zarówno w kierunku Rzeszowa, jak i w stronę Katowic.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Snoop Dogg na antenie Polskiego Radia Kierowców. Do godziny 12 pozostało już półtorej minuty. Ja was pytam dzisiaj o to, jakie przygody mieliście z pomocą drogową i z holowaniem swoich pojazdów. Dajcie znać w naszej aplikacji, a tymczasem przypominam sobie taką sytuację z Wrocławia, bodaj, tak, z Wrocławia. Po zdarzeniu drogowym, w której kierowca zamiast standardowego, bezpiecznego holowania zorganizował transport auta w sposób uznany za skrajnie nieprawidłowy i niebezpieczny przez policję, bo jednak wyszło na jaw, a chodziło o to, że samochód nie był zabezpieczony, tak jak przewidują przepisy dla lawety czy holowania, co oczywiście zwróciło uwagę służb i mediów. Generalnie kierowcy chodziło o to, żeby ukryć ślady i poprosił o holowanie własnego auta, ale które właśnie było nie było ciągnięte w prawidłowy sposób. Są też bardziej dramatyczne sytuacje, na przykład na autostradzie A1 ciężarówka wjechała w stojący holownik pomocy drogowej podczas akcji ratunkowej. Operator dosłownie kilka sekund wcześniej był przy pojeździe. To jedna z tych historii, które przypominają, jak niebezpieczna jest praca służb drogowych, dlatego mocno kłaniamy się w pas każdemu, kto w ten sposób pracuje i pomaga innym. No i wreszcie codzienność, która bywa najciekawsza. Firmy pomocy drogowej określają i podkreślają, że większość interwencji nie dotyczy wypadków, tylko właśnie banalnych awarii, na przykład tych rozładowanych akumulatorów, braku paliwa, o którym mówił Kuba Domracki, czy choćby drobnych usterek, które unieruchamiają nasze auto bardziej niż poważne kolizje. Czy bardziej stresuje was awaria auta w środku miasta, czy jednak klasyczna kolizja i co według was najczęściej naprawdę powoduje, że nasze samochody trafiają na lawetę? Też możecie się podzielić. Czekam na wasze wiadomości, a tymczasem mam dla was informacje pogodowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Temperatura rośnie, ale naprawdę bardzo, bardzo powoli w Terespolu. W tej chwili prawie 12 kresek na termometrach. 5,3 w Zakopanem. Tutaj właściwie tak jakby się uparła temperatura, że nie pójdzie wyżej niż 5 stopni. Koniec, kropka. W górach i nad morzem ma być tych stopni w ciągu dnia w najcieplejszym momencie, czyli za jakieś 2-3 godziny 8, czyli niewiele. Ma też padać w całym kraju. Więcej ciemnych chmur i większe zachmurzenie nad Mazurami i w północno-zachodniej części Polski, troszkę może Poznań, Wrocław i południowa część aż po Kraków, Katowice. Tutaj właściwie słońce będzie się przebijać, bo niewielkie przejaśnienia będą, ale nie będzie tego słońca bardzo dużo. Trochę mniej ciemnych chmur w centrum i na wschodzie. Niestety temperatura dzisiaj nie będzie wyższa niż 15 stopni. Miejscami nad morzem, tak jak wspomniałam, do 8-9, a wiatr słaby i umiarkowany, ale porywisty zachodni i południowo-zachodni też się może pojawić. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 80 km, a w Tatrach 55 na godzinę będzie wiało. I jak wspomniałam, przelotne opady deszczu głównie po południu, na zachodzie i na północy, miejscami także burze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czekam na wasze historie związane z holowaniem, z pomocą drogową. Dajcie znać w naszej aplikacji głosowo albo tekstowo.

0: Niech nam świat nie wiruje, zobaczmy, co się dzieje na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na trasie ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim pomiędzy węzłami Babigoszcz a Miękowo, to na trasie Świnoujście-Goleniów, doszło do kolizji auta osobowego. Mamy informację, że na 60 kilometrze pojazd uderzył w bariery i zablokowany jest tam pas lewy w kierunku Szczecina. Ruch jest możliwy drugim wolnym pasem. Cały czas utrudnienia utrzymują się w województwie śląskim na autostradzie A1, gdzie pomiędzy węzłami Zabrze Północ a Bytom doszło do awarii ciężarówki. Na 7 kilometrze mamy zwężenie w kierunku Łodzi. Trasa ekspresowa S19 w województwie lubelskim jest zablokowana w kierunku Lublina, pomiędzy węzłami Kock Północ a Kock Południe. Na 4 kilometrze doszło do pożaru ciężarówki. Do tego zdarzenia doszło przed godziną 10 i nadal jezdnia w kierunku Lublina jest zablokowana, a ruch kierowany jest na objazd na ulicę Kocka. Powrót na trasę ekspresową S19 jest możliwy na węźle Kock Południe. Autostrada A4 w województwie małopolskim nadal jest zatłoczona, właściwie zakorkowana na wysokości Bochni i właściwie pomiędzy Bochnią a Brzeskiem w kierunku Rzeszowa. Tutaj w związku z pracami remontowymi jezdnia jest zwężona właśnie w kierunku stolicy województwa podkarpackiego. I jeszcze województwo mazowieckie. Tutaj cały czas obserwujemy spowolnienia, ale już nie przedpołudniowe, a popołudniowe. Wczesno popołudniowe. Zwłaszcza na ekspresowej 8 w Warszawie, na północnej obwodnicy miasta i to w obu kierunkach. Także na drodze krajowej 79 pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznem a Warszawą oraz na remontowanym odcinku krajowej 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: O holowaniu, o pomocy drogowej, o waszych przypadkach i sytuacjach i przygodach związanych właśnie z tą czynnością pytam i rozmawiamy o tym sobie. I może skoro o holowaniu mowa, to może warto powiedzieć, że na drogach A i S to tylko pomoc drogowa, a na innych są ograniczenia co do prędkości i żeby trójkąta używać, a nie świateł awaryjnych.
3: Reklama. Tak brzmi twój wymarzony samochód? Mamy go w ofercie. Sprawdź auta nowe, używane i elektryczne na platformie mamygo.pl i wybierz najlepszą dla siebie formę finansowania. Mamygo.pl. Kupujesz, wynajmujesz, leasingujesz. Organizatorem platformy Mamygo jest BNP Paribas Group Service Center SA. Za dostępność i stan techniczny aut odpowiadają dilerzy. Materiał nie jest ofertą.
4: To była reklama.

0: No i teraz temat, który mam nadzieję też was troszkę rozgrzeje. Cały czas czekam na informacje od was w sprawie pomocy drogowej. Może nie informacje, może bardziej historie, bo tak to zwykło bywać w tym właśnie paśmie, w trasie. Pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy będą wspierać rozwój elektromobilności w Polsce. Wyobraźcie sobie, dzisiaj w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma zostać podpisana umowa w tej sprawie. Chodzi o 4,5 miliarda złotych. Tak, 4,5 miliarda złotych. W ubiegłym tygodniu poinformowano, że pierwszy samochód elektryczny z linii produkcyjnej ma zjechać w 2029 roku. W Jaworznie powstanie hub elektromobilności. W projekt zaangażuje się tajwański koncern, który będzie partnerem strategicznym spółki polskiej, czyli Electromobility Poland. A minister aktywów państwowych Wojciech Balczun mówił wtedy właśnie, że w pierwszej fazie mają być produkowane 3 modele samochodów.
1: Fabryka powstanie w Polsce i local content będzie na poziomie 70%. To jest zupełnie inne podejście niż ten historyczny projekt Izery, który spoza prezentacji PowerPointowych nigdy nie wyszedł, poza oczywiście wykupieniem działki i wycięciem drzew. W tej chwili zupełnie w innym systemie, dzięki również środkom z KPO, zaangażowaniu się państwa polskiego, będziemy realizowali takie przedsięwzięcie. Planujemy, że do końca tego roku podpiszemy już wszystkie umowy inwestycyjne.
0: Ja tylko przypomnę, że większościowym udziałowcem Electromobility Poland od 2021 jest Skarb Państwa. No i pytanie do was, co wy na to? Czy pasuje wam to, że będziemy mieli swoją fabrykę, że będziemy produkować swoje samochody, że będą to samochody elektryczne, że 4,5 miliarda złotych będzie wsparcie od Skarbu Państwa? Dajcie znać w naszej aplikacji. Ciekawa jestem, dokąd nas ta dyskusja zaprowadzi.

0: że
1: nikt nie mówi, jaka to ma być marka. Już nie Izera. Jak większość udziałów ma Skarb Państwa, to słabo to widzę, napisał do nas Paweł. Słuchajcie, no jak szukam sobie informacji na ten temat, to mam wrażenie, że tu chodzi o to, żeby pożegnać już i odprowadzić do pokoju z napisem Historia marka Izera. Podobno projekt elektromobilności został przedstawiony na nową koncepcję. Nie podobno, na pewno z zagranicznym partnerem, o tym mówiłam, i te nowe auta nie będą sprzedawane pod marką Izera. I chodzi o to, żeby stworzyć zupełnie nową markę o międzynarodowym charakterze. Jeszcze nazwa nie została wybrana. Ogłoszony konkurs ma być podobno na nową nazwę. Co byś proponował, Kubo?
2: No, jakaś polska nazwa, może Lech albo Orzeł.
1: O, dobre, dobre. No dobrze, to do was pytanie w takim razie. Jaką marką powinniśmy jeździć my Polacy i czy wsparcie elektromobilności w takiej postaci jest dobrym pomysłem? Dajcie znać w naszej aplikacji. Bo słuchaj, ja nie wiem jak ty, ale jak jeździsz pomiędzy miastami i po mieście, coraz więcej jest samochodów z zielonymi tablicami, nie?
2: Tak, to prawda, to prawda.
1: I nawet
2: to
1: kolejki prawda się tworzą na ładowarkach.
2: No tak, tak, ale to dlatego może, że mało ładowarek. Dalej.
1: Ja bym powiedziała, że coraz więcej.
2: Samochodów.
1: I samochodów i ładowarek w sumie też, bo to się rozwija z dnia na dzień właściwie i też skróciły się czasy oczekiwania podłączenia do sieci, także nie jest tak źle, jakby nam się wydawało, chociaż...
2: Ale to chyba zależy też od regionu Polski. Ja często bywam na południu i wydaje mi się, że chyba na południu jest troszkę mniej tych elektrosamochodów niż tutaj w Warszawie czy na Mazowszu.
1: Na północy też tam brakuje, są białe plamy jeszcze ciągle w niektórych miejscach i trudno jest dojechać w niektóre miejsce, no ale jak się zaplanuje podróż, to pewnie można. No dobrze, czyli co, Lech albo Orzeł, tak?
2: To propozycja. Taka luźna propozycja.
1: Ktoś by chciał jechać Lechem albo Orłem?
2: Albo ja Gniezno.
1: Ty, no słuchaj, na pewno. Dobrze. Jakbym miała w garażu Orła, to no, każdy dzień byłby ważny. Tak myślę. Dobrze, dajcie znać. No a my tymczasem damy wam znać, co słychać na drogach. Kuba Domoracki.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas trasa ekspresowa S19 jest zablokowana w kierunku Lublina pomiędzy węzłami Kock Północ a Kock Południe. I to wszystko związane jest ze zdarzeniem drogowym na kilometrze czwartym, do którego doszło kilka godzin temu. Chodzi o pożar samochodu ciężarowego. Ruch jest tam kierowany na objazdy na ulicę Kocka, na drogę krajową numer 48 oraz trasę wojewódzką numer 808 do węzła Kock Południe. Na ekspresowej trójce w województwie zachodniopomorskim auto osobowe uderzyło w bariery pomiędzy węzłami Babigoszcz a Miękowo, to niedaleko Goleniowa. Na kilometrze 60 zablokowany jest jeden lewy pas w kierunku Szczecina. Na A1 natomiast mamy utrudnienia w województwie śląskim, gdzie do awarii ciężarówki doszło na kilometrze 7 pomiędzy węzłami Zabrze Północ a Bytom. Jezdnia jest tam zwężona w kierunku Łodzi. Na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim już coraz większy ruch obserwujemy na fragmencie przygranicznym w pobliżu Zgorzelca i Jędrzychowic, i to zarówno w kierunku Drezna, ale także w kierunku Wrocławia i Krakowa. Podobnie jest na trasach mazowieckich, tutaj także wzmożony ruch na wielu trasach, chociażby na ekspresowej 8 w Warszawie, no to oczywiście tak jest właściwie od samego rana. Chodzi o północną obwodnicę miasta i właściwie jest nie w obu kierunkach, ale także zdecydowanie wolniej jedzie się na drodze krajowej 79 pomiędzy Warszawą, Piasecznem a Górą Kalwarią, a także na krajowej 7 na wysokości Dziekanowa Leśnego, a także Łomianek. I jeszcze jedna informacja z województwa małopolskiego. Tutaj na A4 cały czas spore spowolnienia na wysokości Bochni w kierunku Rzeszowa. Ten fragment ewentualnie można omijać starą czwórką, a zatem krajową 94 przez Targowisko, miejscowość Łapczyce i oczywiście przez Bochnię.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to ja po staremu, czy elektryczny, czy też nie. Czy z Tajwanu, czy...

czy z Islandii. I jeśli będzie miał ekran pośrodku światła LED-owe i rozleci się szybciej niż Spice Girls, to niech sobie stoi w fabryce. Napisał nasz słuchacz, który postanowił się jednak podpisywać i podpisuje się Koza. Może być. No dobrze, słuchajcie, no to rozwinijmy ten wątek, zanim się pożegnamy. Może ktoś z was ma pomysł na to, jak nazwać naszą nową markę, markę, która będzie bardziej międzynarodowa niż tylko polska, no i zastąpi Izerę. Dajcie znać.

0: Wy tymczasem razem ze mną szukacie nowej nazwy do starej Izery, która już poszła w zapomnienie. I też w tym temacie pojawił się jeden komentarz od Pawła, trochę bardziej polityczny. Ja tutaj się w politykę nie bawię, więc przepraszam, Pawle, że zacytuję tylko fragment. Izera to też polska nazwa, pochodzi od gór izerskich, symbolizując szybkość i siłę. Tak, to zdecydowanie o tym się mówiło w ogóle w momencie, kiedy wpadliśmy na pomysł tego, żeby pojawiła się nasza nowa marka. Zresztą wiele lat na to czekaliśmy, wiele dziesięcioleci. I powiem wam, że rozpisujecie się na temat nazwy i chcecie też dołożyć swoją, tak myślę, cegiełkę, więc posłuchajmy jednej z propozycji.
1: Dzień dobry. Jeśli chodzi o tą polską elektromobilność i polskie auto elektryczne, to proponowałbym nazwy albo Szczerbiec, albo Wawel. O, to brzmi dumnie. Pozdrawiam, Kasiu z Hyundai'a.
0: I mi się to podoba. Myślę, że niektórym z was też, bo Paweł napisał, a dlaczego nowa nazwa ma być międzynarodowa? Nie, my nie chcemy międzynarodowej nazwy. To polskie auto, to chyba powinna być bardzo polska nazwa, a nie światowa czy europejska. Zdecydowanie tak, ja jestem tego samego zdania. Zresztą sami poddajecie swoje pomysły do tego, jak nazwać tę naszą polską markę, która w 2029 roku obiecała, że wyjedzie pierwszy pojazd z fabryki. No to jest na przykład taka propozycja.
2: Dzień dobry. Proponuję nazwę dla tego samochodu. Jak już powstanie, to może jest przez Y albo Poltai. Chociaż to kiepsko, chyba ta druga nazwa wychodzi, bo można mylić z Pultaj w Polsce. Pozdrawiam, Piotr.
0: A mi się podoba Poltaj i ta pierwsza podpowiedź jest, też jest super, ale ja bym zostawiła J zamiast jest. Też się dobrze kojarzy i jest to, w sumie Y też jest w naszym alfabecie, więc myślę, że jedno i drugie i trzecie i czwarte bardzo pasuje, jeśli macie ochotę podzielić się na przykład waszymi pomysłami na to, jak nazwać naszą polską markę samochodową. No to dajcie znać w naszej aplikacji. Jest informacja od Łukasza z Zamościa. Polska marka dla SUV-a Żubr, dla kupę Ryś. Fajne, podoba mi się jak najbardziej. Łukaszu, dzięki wielkie za komplement też. My teraz jedziemy z naszą muzyką. Gramy i za chwilę nas

0: Ale świetne propozycje macie dla nowej marki polskiej samochodowej. W sprawie nazwy samochodu Stachu z Mondeo napisał może Bocian, Husarz albo Geralt. Bocian mi się najbardziej podoba, fajny znaczek by był. Co ty na to, Kuba?
1: Super, w ogóle te nazwy są świetne. Na przykład Szczerbiec, nie wiem jakby to BBC mówiło na przykład, czy CNN.
0: Nowa marka w Polsce
1: jest. O, czyli ty już wiesz jak.
0: A ja proponuję Wawel. Polska nazwa i znana, i rozpoznawalna na całym świecie, i na ładne logo się nadaje. To Sly chyba napisał do nas. Czekaj, coś my tu mamy jeszcze. No pewnie, że mamy i sporo nawet. Rodzinka proponuje nazwę dla marki aut elektrycznych pochodzącą od nazw naszych rzek, Wisła albo Odra. Albo nawiązując do cech auta elektrycznych, na przykład Cichacz. No chyba, że możemy, że ocenimy nasze możliwości, to wyjedzie klekot. Pozdrawiamy. Nina z Mondeo. Bardzo dziękujemy za te nazwy, bo są ciekawe, prawda?
1: Ładne, bardzo ładne.
0: Ale jesteście kreatywni, super. Myślę, że Kuba też jest kreatywny co do tego, co się dzieje na drogach, więc nie zabierajmy mu możliwości opowiedzenia o tym.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Środek tygodnia, nie ma godziny 13, a na Zakopiance spory ruch na fragmencie podhalańskim w pobliżu Białego Dunajca, Poronina i samego Zakopanego, i to w zasadzie i w kierunku Krakowa, i w kierunku Tatr. Na Zakopiance mamy także utrudnienia oczywiście pod Krakowem na fragmencie remontowanym w Gaju i w Libertowie, i tutaj także ruch zwalnia w obu kierunkach. Przypominam o remoncie autostrady A4, także w województwie małopolskim, w pobliżu węzła Bochnia. Prędkość jest tam ograniczona do 80 km na godzinę. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Rzeszowa i tam również utrzymuje się dość spory korek. Ten fragment ewentualnie można omijać starą czwórką. Na autostradzie A4 pewne utrudnienia utrzymują się także w województwie dolnośląskim i na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic w obu kierunkach, i pomiędzy węzłami Lubiatów a Złotoryja w kierunku Wrocławia. Tutaj w związku z kolizją jezdnia została zwężona i właściwie już obserwujemy tam ponad 2-kilometrowy korek. Trasa ekspresowa S19 jest nadal zablokowana w kierunku Lublina pomiędzy węzłami Kock Północ a Kock Południe. W związku z pożarem ciężarówki na 4 kilometrze, do tego zdarzenia doszło ponad 3 godziny temu, ruch nadal kierowany jest na objazdy na ulicę miasta. I jeszcze ekspresowa trójka w Zachodniopomorskiem, niedaleko Goleniowa. Tutaj osobówka uderzyła w bariery pomiędzy węzłami Babigoszcz a Miękowo. Na kilometrze 60 mamy zwężenie w kierunku Szczecina.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i mamy jeszcze kilka waszych pomysłów na to, jak nazwać naszą polską markę. Proponuję Lach od naszych praprzodków. Od dziś

Nasi sąsiedzi mawiają Laszki i Lach o Polakach, więc czemu nie? LRKK. Ireneusz na nas napisał w sprawie samochodu. Gdzie to był? Była taka fajna nazwa, która gdzieś mi umknęła, ale już tej szukam, a na pewno się podzielę, bo bardzo ciekawa i taka w sumie naprowadzająca. Odnośnie do nazwy nowego polskiego samochodu musi nawiązywać od choćby do profesora Czochralskiego, ojca polskiej elektroniki. Nie zapominajmy, że mamy też orła w herbie, no i kolory na fladze też są ważne. Sumując to wszystko, nie mamy wyboru Prodisz. Jedna nazwa łącząca wszystko w jedną całość. To też od naszego słuchacza wiadomość. Jest ich więcej, ale wszystkie za jakąś chwilkę zacytuję na naszej antenie.

0: A to może i Ryda. Pozdrawiam, koza.
1: A mnie przyszła na myśl taka propozycja, żeby nazwać nową polską mizerę nazwą Struś. Od Strusia pędzi wiatr. Pozdrawiam, Mariusz i Weko.
2: Ale to będzie bardzo amerykańskie, powiedziałabym. A jest od Miśka z Trójmiasta jedna propozycja. A czy była już propozycja tak ewidentna, że boję się, że nie będę pierwszy? Jesteś pierwszy i byłeś pierwszy. Polsze. Nieźle, co?
3: Pozdrawiam. Słuchacz przed momentem dzwonił, mówił, że Lem.
2: Lem, też fajne. Tylko
3: proste,
2: jak to narysować? Jadę Lemem, albo jadę polskim Polsze. Bardzo mi się podoba. Bardzo, bardzo dużo ciekawostek i fajnych pomysłów macie. Z potencjałem marketingowym chrząszcz. Nie wiem, czy da się to jakoś zmiękczyć.
3: Myślę, że ten potencjał trzeba, tego potencjału trzeba szukać w przypadku chrząszcza.
2: I będzie szukał Piotr Firan. Pociągniesz temat?
3: Tak, oczywiście, bo będziemy mieć ten temat w ogóle tak od strony inwestycyjno-logistyczno-ludzkiej.
2: No dobrze, dobrze, dobrze. Aż mnie zaciekawiłeś, zostanę na dłużej.
3: Zapraszam.
2: Do samej 18. No dobrze, to jedźmy w takim razie. Ja za dzisiaj dziękuję. Zapraszam na jutro. Piotrek Firan już do waszej dyspozycji.

0: Na zegarze minęła 13.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Pogoda cały czas dynamiczna, zmienia się w całym kraju, dominować będzie dziś duże zachmurzenie, ale od czasu do czasu pojawią się większe przejaśnienia, a pod koniec dnia miejscami także rozpogodzenia, a przede wszystkim na wschodzie Polski. W wielu regionach pojawią się przelotne opady deszczu, a po południu na zachodzie i północy lokalnie możliwe będą również burze. Wysoko w górach zrobi się już naprawdę zimowo, bo prognozowane są opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Temperatura maksymalnie dzisiaj od 11 do 14 stopni, chłodniej będzie nad morzem i w rejonach podgórskich. Tam około 9, wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty. Wiatr z kierunków zachodnich i południowo-zachodnich najmocniej powieje tradycyjnie w górach. W Sudetach porywy do 80 km na godzinę.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Teraz w polu aktualnie najcieplej, nieco ponad 13 stopni, najchłodniej w Zakopanem, niespełna 6. Piotr Filan, kłaniam się i zapraszam na wysokie obroty.

0: i samochód elektryczny. Gość po godzinie 14, Jakub Faryś w tej sprawie, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. A wasze propozycje? A dlaczego nie wskrzesić Poloneza? FSO, 4 drzwi, coupé, analog, rodzinny SUV. I mamy propozycję od Michała. Mamy także w sprawie polskiego samochodu elektrycznego, a nawet kilku wersji. Moja propozycja to Bolek, Lola, a nawet Tosia. Czyli cała rodzina samochodów elektrycznych. Mogłaby się... Tylko czym by się od siebie różniły? Trzeba by było jakieś takie subtelne cechy charakteru wydobyć.
1: No
0: Bolka,
1: tak,
0: Lolka.
1: No tak.
0: Czyli jeden musiałby
1: wagą
0: być wysoki,
1: tak,
0: i szczupły, smukły. Drugi troszeczkę bardziej no taki w sobie. Mm-hmm. Tak. No, a to,
1: no i kobieta.
0: Wola, taka dla pani fura raczej.
1: Mm-hmm. Czyli już widzę, plany są.
0: Ale
1: w twojej
0: na przykład
1: głowie na
0: mogliby być też tacy panowie, którzy mówią, no ja tolą jeszcze. Tak?
1: No tak, tak, tak.
0: Dlaczego nie? Też mm-hmm mogłoby tak być. Dobrze, czy mamy tutaj jeszcze jakieś... Mamy bociana. Taternik Wisla.
1: Ale to
0: V.
1: Bocian musiałby do ciepłych krajów na zimę. To chyba nie...
0: No właśnie idealnie. Jak jest zima, to wsiadamy w bociana i lecimy.
1: Aha.
0: Nie?
1: Jeszcze lecimy. No dobrze, no ale kto w Polsce
0: do Hiszpanii.
1: Aha.
0: Tam, wiesz...
1: Afryka.
0: No, różne są naprawdę możliwości. Jeszcze byśmy słuchali, jakie są utrudnienia po drodze. No Kuba, no.
1: No dobrze.
0: Przyjemne z pożytecznym. Okay. 10 po 13. Podsyłajcie swoje propozycje, jeśli chodzi o auto elektryczne polskie. Jak miałoby się nazywać? A teraz sprawdzamy, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Trasa ekspresowa S19 w województwie lubelskim pomiędzy węzłami Kock Północ a Kock Południe nadal jest zablokowana w kierunku Lublina. Kilka godzin temu na 4. kilometrze doszło do pożaru ciężarówki i tutaj ruch nadal kierowany jest na objazdy na ulice miasta. Natomiast na A4 coraz więcej utrudnień w województwie dolnośląskim. Mówiłem jakiś czas temu, że korek pojawił się pomiędzy węzłami Lubiatów a Złotowy, a w tej chwili niestety już ten korek jest zdecydowanie dłuższy i zaczyna się za węzłem Chojnów. Liczy mniej więcej 5 km i chodzi o korek na jezdni w kierunku Wrocławia. Na fragmencie małopolskim A4 natomiast cały czas utrudnienia utrzymują się na wysokości Bochni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa. Tutaj w związku z pracami remontowymi prędkość jest ograniczona do 80 km na godzinę i zablokowany jest jeden pas właśnie w kierunku wschodnim. Tam także spory korek właśnie obserwujemy jeszcze przed węzłem Bochnia. Ten fragment ewentualnie można omijać starą czwórką, a zatem krajową 94. W województwie mazowieckim sporo takich popołudniowych spowolnień, na razie tylko spowolnień, ale one już chyba gdzieniegdzie przekształcają się w korki i tak jest chociażby na Krajowej 7 pomiędzy Dziekanowem Leśnym, Łomiankami a Warszawą, także na Krajowej 79 na odcinku Góra Kalwaria, Piaseczno, Warszawa oraz w samej stolicy na ekspresowej 8 pomiędzy Bemowem a węzłem Łabiszyńska, zarówno w kierunku Białegostoku, jak i w stronę Wrocławia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I na początek zagadka słowna. Ja wam podaję podpowiedzi. Wy zgadujecie, o co może chodzić. Często służy do poruszania się i nie jest to samochód. To raczej w obrębie samochodu. Często służy do poruszania się. Czekam na wiadomości w naszej aplikacji. Oczywiście nazwy dla polskiego elektryka także. Temat cały czas aktualny.

Go nie ma, no i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: Pojawiają się poważne zapowiedzi, że polskie auto elektryczne jednak powstanie, chociaż projekt Izera trafił do kosza. A skoro trafił do kosza, to potrzebna jest nam nowa nazwa dla polskiego samochodu elektrycznego. No i wasze propozycje. Mamy Chopina. Mamy także... co my tutaj mamy? Dobrze, tu jeszcze jest zagadka oczywiście. Orzeł, bo to chodzi o to, żeby był jednak polską dumą narodową i mamy jeszcze taką propozycję.
1: Cześć, Rysiek z RAV4. Moja propozycja dla takiego samochodu elektrycznego to może by się nazywał Kartuz. Mamy miejscowość na Kaszubach Kartuzy, prawda? Ale jakby się nazywał Kartuz, to by się kojarzyło nami z angielska z samochodem i z tuzem, prawda? Pozdrawiam was wszystkich, cześć, szerokiej drogi.
0: Dziękujemy za tę propozycję Kartuz. Trochę tak z łacińska by to brzmiało, albo nawet im bym powiedział z niemiecka. Czy to jest dobry pomysł na polski samochód elektryczny? No, pozostawiam wam już tutaj ocenę, ale oczywiście można zgłaszać swoje propozycje. A propos naszej zagadki, a tu jeszcze Sawa się pojawiła. Proponuje nazwę Sawa, tak. A jeśli chodzi o zagadkę, to pierwsza podpowiedź za nami często służy do poruszania się. Mamy tutaj takie kierownica od Łukasza, mamy skrzynię biegów, pozdrawiam Tomek z CRX i na razie tyle. A jeśli chodzi o drugą podpowiedź, działa bez użycia dużej siły. O co może chodzić? Czekam na wasze propozycje w naszej aplikacji tekstowo, głosowo, jak wam wygodniej. 21 po 13.

Mamy tutaj jeszcze, jeśli chodzi o nazwy polskiego samochodu, Polon na cześć Marii Skłodowskiej-Curie ma, to jest propozycja od Bartłomieja. Bardzo dziękujemy. I mamy jeszcze tutaj Elektrodyszel, ktoś napisał. Ktoś z okolic Poznania. Trudne byłoby to w wymówieniu, a poza tym też, no, wyobraźmy sobie, gdyby była kampania reklamowa, to do jakich elementów Polski ten spot mógłby się odwoływać, tak? Elektrodyszel, no to raczej kojarzy się z końmi, z powozami, z czymś, co zupełnie nie pasuje do dzisiejszej motoryzacji, poza jakby, no, konie mechaniczne, tak? To gdzieś tam nam się pojawia, ale chcielibyśmy jednak pokazać się od strony nowoczesnej, postępowej, takiej, gdzie można powiedzieć, że jednak nad Wisłą powstają dobre, nowe technologie i fajny samochód polski. Jak miałby się nazywać? Czekamy na kolejne propozycje, a za kilka minut u nas informacje.

0: Najbardziej z Polską, może niekoniecznie z motoryzacją, kojarzy się orzeł Bielik, może po prostu Bielik. Pozdrawiam, Tomek. Zdaje się, że mamy już sztuczną inteligencję, która występuje pod hasłem Bielik, więc to nie odpada. Jest najlepsza propozycja, raczej odpada. No ale dziękujemy, a teraz sprawdzamy, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas utrudnienia utrzymują się, i to poważne utrudnienia, na trasie ekspresowej S19 w województwie lubelskim pomiędzy węzłami Kock Północ a Kock Południe. Kilka godzin temu doszło tam do pożaru ciężarówki i trasa ekspresowa jest zablokowana w kierunku Lublina. Ruch kierowany jest na objazd na ulicę Kocka, na drogę krajową numer 48, a następnie na trasę wojewódzką numer 808 i wtedy powrót na trasę S19 jest możliwy na węźle Kock Południe. Do tego zdarzenia doszło przed godziną 10 rano. Jeżeli chodzi o korki i spowolnienia, to ich jest sporo w naszym kraju, chociażby w województwie dolnośląskim na autostradzie A4. Tutaj nie spowolnienia, ale korki, to dosyć poważne. Pomiędzy węzłami Chojnów, Lubiatów a Złotoryja na jezdni w kierunku Wrocławia i Krakowa. Ale wzmożony ruch obserwujemy także na wysokości Jędrzychowic, zarówno w kierunku Drezna, jak i w stronę Wrocławia, a także na małopolskim odcinku A4 na wysokości Bochni w kierunku Rzeszowa. Tutaj w związku z pracami remontowymi jezdnia jest zwężona, a prędkość ograniczona do 80 km na godzinę. Zakończyły się utrudnienia na ekspresowej Trójce w Zachodniopomorskiem, niedaleko Goleniowa, gdzie pomiędzy węzłami Babigoszcz a Miękowo auto osobowe uderzyło w bariery. Na 60 km ruch odbywa się już całą szerokością jezdni. I jeszcze województwo pomorskie, trasa ekspresowa S6 pomiędzy węzłami Gdańsk Południe a Kowale. Trwa remont, mamy korek na jezdni w kierunku Gdyni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Podpowiedzi do naszej zagadki często służy do poruszania się, działa bez użycia dużej siły. Słuchamy.
3: Cześć, ja w sprawie zagadki. Czy tu może chodzi o fotel elektryczny z napędem? Dzięki, pozdrawiam, Maciek.
0: Trzecia podpowiedź pewnie by się przydała, ale to za chwil kilka. Nie chodzi o fotel, chociaż pasowałoby. Czyż nie, Jakubie?
2: Oj tak, wszystko by pasowało prawie.
0: Nie,
2: że...
0: właśnie nie wszystko.
2: Ale prawie.
0: Szyberdach by nie pasował zupełnie. Tak, ty.

0: Przypominam podpowiedzi w naszej zagadce. Często służy do poruszania się. Działa bez użycia dużej siły. Trzecia podpowiedź, zanim się pojawi, to najpierw poczytajmy sobie wasze odpowiedzi. Myślę, że chodzi o system wspomagania parkowania. To Przemek z Kupry. Chodzi o pedał gazu, pisze Łukasz. A może elektryczny hamulec postojowy, to od Sławasa. Odpowiedź na pytanie droga od Piotra z Nowego Sącza. I mamy tutaj jeszcze, czy chodzi o sprzęgło? Pozdrawiam, Jacek z Volvo. Nie chodzi o to. Trzecia podpowiedź, bywa umieszczone na środku, to coś. Czyli mamy tak, często służy do poruszania się, działa bez użycia dużej siły, bywa umieszczone na środku. A jeśli chodzi o nazwę polskiego samochodu elektrycznego, jak miałaby brzmieć?
1: Nie, ja myślę, że jedna nazwa dla polskiego samochodu elektrycznego jest tylko możliwa i ten samochód powinien się nazywać PR-Car. PR-Car po prostu. Szerokości Michał z Elektryka.
0: No ja ewidentnie zgłaszam już tę nazwę. To znaczy w imieniu Michała oczywiście. Pozdrawiamy serdecznie, bardzo nam miło i myślę, że przyjemnie także takim autem by się jeździło i oczywiście jedna z funkcji to musiałoby mieć bardzo dobry system audio. Tak, jedziemy dalej. To a propos pogody piosenka. No bo wiadomo, że po 15 dopiero się poprawi, kiedy będą imieniny Zofii, a teraz zdaje się trzech ogrodników, więc chłodno jeszcze będzie. W związku z tym mamy w pogodzie wyjątkowo zimny maj.

0: propos nazwy na samochód elektryczny, polski samochód elektryczny, kolejna propozycja.
1: Cześć Marcin, z tej strony. Ja w sprawie tego nazwy tego elektrycznego auta, to ja bym to nazwał Electric Eel. To albo węgorz, tak? No to Electric Eel po prostu. Ciekawe. Na razie, hej.
2: Węgorz to taki smakowity samochód.
0: Albo no, szybki, elektryczny, no
2: i
0: bo
2: morski.
0: Są te węgorze, wiesz, no one chyba tam poradzić mogą. I taki zwinny musiałby być. Tak zgrabne autko, chociaż pewnie wersja długa musiałaby też powstać.
2: Kombi,
0: dosyć.
2: Tak.
0: Bardzo dziękujemy za tę propozycję. Jakub Domoracki na miejscu, sprawdzamy co na drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Autostrada A4 poważnie zakorkowana jest w województwie dolnośląskim pomiędzy węzłami Chojnów, Lubiatów a Złotoryja na jezdni w kierunku Wrocławia. Ten fragment ewentualnie można omijać starą czwórką, a zatem krajową 94 i kierować się na Chojnów, a potem w kierunku Legnicy. Jeżeli chodzi o A4 w Małopolsce natomiast, to tutaj korek cały czas utrzymuje się na wysokości Bochni, gdzie w związku z pracami remontowymi jezdnia jest zwężona, a prędkość ograniczona do 80 km na godzinę. Chodzi tutaj o autostradę w kierunku Tarnowa i Rzeszowa. W tej chwili mniej więcej taki 3-kilometrowy zator się tam utrzymuje i ten fragment także można omijać starą czwórką, a zatem krajową 94. A teraz województwo lubelskie i trasa ekspresowa S19, gdzie pomiędzy węzłami Kock Północ a Kock Południe utrzymuje się blokada w kierunku Lublina. Kilka godzin temu doszło tam do pożaru ciężarówki i ruch kierowany jest na objazdy na ulicę Kocka. Powrót na trasę ekspresową jest możliwy na węźle Kock Południe. W województwie mazowieckim coraz więcej samochodów, już takie no wczesno popołudniowe godziny szczytu się powoli zaczynają, bowiem zakorkowana i to dosyć poważnie w obu kierunkach jest ekspresowa 8 w Warszawie, północna obwodnica, zarówno pomiędzy Bemowem a mostem Grotoroweckiego w kierunku Białegostoku, jak i w przeciwną stronę pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka. Dosyć dużo cierpliwości przyda się także na Krajowej 7 pomiędzy Warszawą, Łomiankami a Czosnowem oraz na Krajowej 79 pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznym a Stolicą.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeśli chodzi o kolejną podpowiedź naszej zagadce, to mamy tak, kojarzy się z nowoczesną technologią, a wcześniejsza bywa umieszczona na środku i działa bez użycia dużej siły. O co może chodzić? The heart is a blue.

0: zegarze minęła 14.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pogoda w środku tygodnia pozostaje zmienna i chwilami kapryśna. Dziś nad Polską dużo chmur, choć nie zabraknie też przejaśnień. W ciągu popołudnia przez zachodnią i północną część kraju mogą przechodzić przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze. To wszystko przy temperaturach raczej umiarkowanych od 11 do 14 stopni. Natomiast nad morzem i w rejonach podgórskich będzie wyraźnie chłodniej. Tutaj około 9. Wysoko w górach możliwe opady śniegu i deszczu ze śniegiem, więc turyści wybierający się na szlaki muszą przygotować się na bardzo trudne warunki. Wieczorem pogoda zacznie się stopniowo poprawiać, głównie na wschodzie kraju, gdzie pojawi się więcej rozpogodzeń. Zupełnie inaczej sytuacja wyglądać będzie na zachodzie oraz częściowo w centrum i na północy. Tam nocą nadal możliwe przelotne opady deszczu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przypominam podpowiedzi w naszej zagadce. Często służy do poruszania się, działa bez użycia dużej siły, bywa umieszczone na środku, kojarzy się z nowoczesną technologią i najnowsza podpowiedź ułatwia obsługę multimediów i nawigacji. Jakie mamy tutaj propozycje? Dźwignia automatycznej skrzyni biegów. Co do zagadki, gałka skrzyni biegów, łożysko od Tomka, system wspomagania parkowania. No nie. Myślę sobie, że w świetle tej najnowszej podpowiedzi to zupełnie nie. Przypominam, ułatwia obsługę multimediów i nawigacji. To najnowsza podpowiedź, a w tej godzinie także gość. Porozmawiamy sobie o autach elektrycznych, które mają powstawać w naszym kraju. 2 minuty po godzinie 14:00.

0: ekspresowa S19 jest nadal zablokowana w kierunku Lublina na obwodnicy Kocka, dokładnie pomiędzy węzłami Kock Północ a Kock Południe. Tutaj kilka godzin temu, przed godziną 10 rano, czyli już ponad 4 godziny temu, na 4 kilometrze doszło do pożaru samochodu ciężarowego i ruch kierowany jest tam na objazdy. Mamy informację, że na drogę krajową numer 48, a następnie na trasę wojewódzką numer 808 i wtedy powrót jest możliwy na węźle Kock Południe. Tyle informacji z województwa lubelskiego, teraz Dolny Śląsk i autostrada A4. Tutaj niestety korek, i to dosyć poważny, wielokilometrowy, utrzymuje się pomiędzy węzłami Chojnów, Lubiatów a Złotoryja na jezdni w kierunku Wrocławia. Ten fragment ewentualnie można omijać starą czwórką, a zatem krajową 94 przez Chojnów na przykład pobliskie miejscowości aż do Legnicy i można wtedy odbić na ekspresową trójkę i właśnie na węźle Legnica Południe powrócić na autostradę A4. Coraz większy ruch na trasach małopolskich. Autostrada A4, ona jest zakorkowana właściwie od wczesnych godzin porannych na wysokości Bochni, ale już teraz popołudniowe spowolnienia pojawiły się na obwodnicy Krakowa, pomiędzy węzłami Kraków-Skawina a Kraków-Bielany, zwłaszcza w kierunku Balic. Podobnie jest na Zakopiance, na fragmencie podhalańskim oraz na drodze krajowej numer 28, niedaleko Wadowic, Limanowej, Nowego Sącza i Gorlic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to czas rozwiązać naszą zagadkę. Mam takie wrażenie, że ta najnowsza, ostatnia podpowiedź usługa ułatwia obsługę multimediów i nawigacji was naprowadziła. Mamy tutaj pokrętło do obsługi multimediów. Pozdrawiam Grzesiek z B9, ale to nie o pokrętło chodziło, ale chodziło chyba o coś zupełnie innego. Na przykład Przemek z Kupry pisze, że to touchpad do sterowania multimediami i nawigacją i touchpad lub joystick konsoli środkowej, napisał Sebo. I to jest dobra odpowiedź. No bo tak, często służy do poruszania się po menu. Działa bez użycia dużej siły, też się zgadza. Bywa umieszczony na środku, tak. Kojarzy się z nowoczesną technologią, oczywiście, że tak. I ułatwia obsługę multimediów i nawigacji. Nie we wszystkich samochodach jest, ale chodziło o tak zwany gładzik. 12 minut po godzinie 14. Jedziemy dalej. Za chwilę u nas gość.

Polska od lat zapowiada wejście do gry o własny samochód elektryczny. Projekt, który przez wielu był symbolem ambicji przemysłowych, no jak Izera, miał stać się początkiem nowej ery w krajowej motoryzacji. Dziś jednak wokół tych planów jest

0: jest więcej pytań niż odpowiedzi. Zmiany partnerów technologicznych, finansowanie z KPO, przesunięcia terminów i rosnąca konkurencja globalna. Czy Polska rzeczywiście ma jeszcze szansę zbudować własne auto elektryczne? A jeśli tak, to kiedy i w jakim modelu biznesowym? Naszym gościem jest Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Na jakim etapie realnie jesteśmy dziś, jeśli chodzi o polski samochód elektryczny? To jest naprawdę serial pełen zwrotów akcji i miał już być koniec. Można powiedzieć, że sezon pierwszy już się zakończył, ale pojawiły się zapowiedzi drugiego.
2: No tak, ale ja myślę, że na tyle mało wiemy, bo właściwie wiemy tyle, że został wybrany partner technologiczny i rzecz będzie się działa. To właściwie tyle wiemy.
0: I pieniądze są.
2: I wiemy, że są pieniądze i więcej szczegółów nie znamy, więc trudno o tym mówić. Natomiast wydaje się, że myślę, że bardziej powinniśmy porozmawiać o samej koncepcji niż o tym konkretnym przypadku, bo wydaje się, że została chyba podjęta decyzja najrozsądniejsza, a mianowicie taka, że został wybrany partner technologiczny, który jest w stanie zaoferować możliwości budowania samochodu. I po naszej stronie będzie zapewnienie, żeby ten samochód, najpierw żeby pojawiła się fabryka, potem żeby w tej fabryce te samochody zaczęły być produkowane, no i potem, żeby te samochody zostały sprzedane. I tu jest też bardzo duże wyzwanie, bo o ile w przypadku budowania fabryki wydajemy pieniądze, no więc dość łatwo można znaleźć tych, którzy nam tę fabrykę zbudują, ustawią proces technologiczny, możemy ustawić łańcuchy dostaw. No to duże wyzwanie będzie w momencie, kiedy te samochody zaczną zjeżdżać z taśmy.
0: No dobrze, ale skąd takie ambicje? Tak sobie myślę o innych, chociażby o Turcji, która też miała taki projekt samochodu elektrycznego i on rzeczywiście dosyć dobrze na lokalnym rynku sobie radzi, więc wygląda na to, że tego typu pomysły w niektórych krajach jak się sprawdzają.
2: Turcja, Wietnam to są te kraje, gdzie pojawiły się nowe samochody, nowe marki i faktycznie one są produkowane. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy. Wedle zapowiedzi Komisji Europejskiej, no, jeżeli nie 100%, to na pewno zdecydowana część pojazdów, samochodów osobowych, bo w tym momencie o takich rozmawiamy, w Europie w 2035 roku będzie musiała być zeroemisyjna. No a więc pojawi się rynek mniej więcej 10-milionowy. Jeżeli okaże się nawet, że on trochę spadnie, że tych samochodów będziemy my, Europejczycy, mniej kupowali, no to i tak z całą pewnością będzie to 7, 8, 9 milionów. Nawet zakładając, że on spadnie. No ale dzisiaj mówimy o rynku 10 milionów plus. No to znalezienie kilkuset tysięcy nabywców na samochód, którego marka będzie nową marką, no bo tak z całą pewnością się wydarzy, czy na nowych graczy, wydaje się być realistycznym oczekiwaniem. Oczywiście jest bardzo dużo ale, no ale na przykład musimy pamiętać o konkurencji chińskiej, która jest bardzo silna i która jest bardzo dynamiczną konkurencją. Musimy pamiętać o tych graczach, którzy są na rynku europejskim od bardzo, bardzo dawna, jako producenci samochodów spalinowych, ale teraz elektrycznych. Oni wszyscy oferują swoje produkty. Więc musimy o tym wszystkim pamiętać. To będzie wyzwanie.
0: Jeśli chodzi o kalendarz, to zdaje się, że pada taka data 2029 rok. Pytanie, czy to jest realne. No mało czasu, ale 3 lata i firma z Tajwanu Foxconn, która ma naprawdę gigantyczne zaplecze i duże doświadczenie w budowaniu szybko i solidnie.
2: Gigantyczny partner technologiczny z wielkim doświadczeniem, z wielkim kapitałem, z technologią absolutnie najnowocześniejszą, więc wydaje się, że wybranie, powtórzę to, co już powiedziałem, ale wybranie koncepcji, że wybieramy partnera, który daje technologię, który oferuje technologię i to technologia naprawdę na najwyższym poziomie, a po naszej stronie jest cała reszta. Pamiętajmy, że ten partner też buduje już samochody, tyle tylko, że na

0: lokalny rynek, nie na świat. Ale, jak rozumiem, ma też ambicje otwarcia się na Europę i przy tej okazji chce się pojawić w Europie.
1: No bo tak naprawdę chyba sporo sprzętów z nadgryzionym jabłkiem to właśnie jest produkowanych przez tę firmę. Jeśli chodzi o takie zdolności produkcyjne i elastyczność, to jest raczej dobra wiadomość, bo oni mają duże doświadczenie.
0: No, produkują też baterie i z technologicznego punktu widzenia to nie mamy, to właściwie nie ma o czym rozmawiać, bo to jest taki partner, który jest w stanie zaoferować tę technologię. Ale jak zwykle istotne są szczegóły i w zależności od tych szczegółów zobaczymy, jaka będzie umowa, bo my tego wszystkiego jeszcze w tej chwili nie wiemy. Na razie to jest wstępna umowa, czy wstępnie...
1: Zapowiedź.
0: Zapowiedziano do wybór partnera, natomiast oczywiście teraz przychodzi czas na tę taką bardzo mrówczą i pozytywistyczną robotę dzień po dniu, dzień po dniu.
1: Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, a rozmawiamy o polskim samochodzie elektrycznym, który ma zacząć, który będzie produkowany od 2029 roku. Ciąg dalszy nastąpi, a teraz 26 minut po 14.

0: Czas na informacje drogowe. Jakub Domoracki i pół godziny do 15.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Już popołudniowe godziny szczytu powoli się zbliżają. No jeszcze nie trwają, ale na pewno się zbliżają. Coraz większy ruch chociażby obserwujemy w województwie mazowieckim. Już teraz zakorkowana jest S8 w Warszawie w obu kierunkach. Także Krajowa 7 pomiędzy Czosnowem, Ułomiankami a Warszawą. Oraz droga krajowa numer 79 pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznem a Warszawą. Coraz większy ruch, coraz większe spowolnienia także na Krajowej 50 pomiędzy Wiskitkami a Sochaczewem oraz na drodze krajowej numer 92 pomiędzy Sochaczewem, Ożarowem Mazowieckim a Warszawą także. Autostrada A4 w województwie dolnośląskim jest zakorkowana i to dosyć poważnie pomiędzy węzłami Chojnów, Lubiatów a Złotoryja na jezdni w kierunku Wrocławia. Ten fragment ewentualnie starą czwórką można omijać. Mamy także korek na A4 w województwie małopolskim, właściwie korki, bo to tak i na wysokości Bochni w kierunku Rzeszowa jedzie się zdecydowanie wolniej na odcinku kilkukilometrowym i tutaj trwa remont i jezdnia jest zwężona, prędkość ograniczona, ale także na obwodnicy Krakowa coraz więcej spowolnień, już takich popołudniowych obserwujemy pomiędzy węzłami Kraków-Łagiewniki a Kraków-Bielany w kierunku Balic. Trasa ekspresowa S19 w województwie lubelskim jest nadal zablokowana w kierunku Lublina. Pomiędzy węzłami Kock Północ a Kock Południe doszło do pożaru auta ciężarowego i do tego zdarzenia doszło przed godziną 10 rano. Ruch kierowany jest na objazd na węźle Kock Północ na drogę krajową numer 48.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my za moment wrócimy do rozmowy o polskim samochodzie elektrycznym, który ma powstać do 2029 roku.

0: Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Rozmawiamy o polskim samochodzie elektrycznym, bo pojawiły się zapowiedzi, że jednak auto produkcji polskiej powstanie. Jakie dziś są w praktyce największe albo największa bariera dla nowych graczy w motoryzacji, jeśli chodzi o zupełnie nową markę motoryzacyjną, o której rozmawiamy?
1: No wydaje się, że wejście na rynek, dlatego że trzeba zbudować pozycję tej nowej marki, trzeba przekonać nowych użytkowników, że warto ten samochód kupić, a konkurencja jest bardzo, bardzo ostra, dlatego że wszyscy dotychczasowi gracze europejscy, bo ograniczmy się do rynku europejskiego, wszyscy dotychczasowi gracze mają samochody elektryczne, oferują samochody elektryczne, oferują coraz więcej modeli. Oprócz tego jest przecież wielka firma amerykańska, która oferuje też samochody.

0: samochody elektryczne już od dawna i nawet jest swoistą w niektórych obszarach, czy w niektórych krajach swoistą ikoną. Mamy wreszcie, o czym nie możemy zapominać, a wręcz przeciwnie, bardzo powinniśmy o tym pamiętać, mamy chińskie firmy, które pojawiły się w Europie mniej więcej 2 lata temu z zapowiedzią, że będą sprzedawały samochody elektryczne. Jak okazało się, że Europa nie idzie tak szybko, jak to było oczekiwane, czy było planowane, no to natychmiast te firmy zaczęły dostarczać samochody, na przykład hybrydy plug-in, czy hybrydy, no i w ten sposób budują swoją markę. Czyli jeżeli za 2, 3 czy 4 lata okaże się, że tych samochodów elektrycznych więcej się w Europie rejestruje, więcej się ich sprzedaje, no to natychmiast te firmy chińskie pojawią się z ofertą właśnie elektrycznych samochodów, ale z markami już znanymi. To wejście na rynek jest bardzo kosztowne, długotrwałe i jak życie pokazuje, trwa czasem nawet nie 3, 5 czy 10, a nawet więcej.
1: Czyli tutaj widzimy trudności, no bo jeżeli sobie pomyślimy o motoryzacji chociażby, nie wiem, francuskiej, japońskiej, niemieckiej czy amerykańskiej, to ona ma długą tradycję i także no, swoistą elastyczność. Tak jak pan wspomniał, kiedy pojawiają się nowe potrzeby, to także że oni bardzo szybko reagują, bo mogą. A tutaj w przypadku polskiej marki samochodu elektrycznego zaczynamy niejako od zera.
0: No tak, no, niejako, bo w ogóle od zera zaczynamy. Marki, które się pojawiają na rynku, nowe marki. Taka chyba jedna z ostatnich, największych prób to była na rynku amerykańskim. Była wprowadzona taka marka Saturn, która była marką jednego z największych producentów samochodów na świecie. No i niestety po kilkunastu, może kilkudziesięciu latach ta marka zniknęła z rynku, a za nią stał gigantyczny producent, gigantyczne pieniądze. Więc życie i doświadczenie pokazuje, że to nie jest proste, no ale ja bardziej twierdziłbym, że to może nie trudność, a wyzwanie. No, jeżeli człowiek nic nie robi, no, to ale na pewno nie będzie miał sukcesu.
1: Popatrzmy na Teslę. No, oni zrobili taki marketing i taki produkt, że ostatecznie zawojowali cały świat. To też nie jest jakoś specjalnie długa historia, jeśli chodzi o samochód Ilona Muska.
0: Tylko pamiętajmy, że to był troszeczkę inny projekt. To był projekt chyba na początku bardziej marketingowy. Krótko mówiąc, udało się im zbudować poczucie, że jeździsz Teslą, a więc jesteś wyjątkowa, wyjątkowy. To jest coś specjalnego, to nie jest tylko samochód, to jest coś więcej. I to był właściwie pierwszy samochód, który w takiej skali zaczął być produkowany na świecie, elektryczny. Więc tutaj ja nie jestem do końca przekonany, czy przykład Tesli jest najlepszy, bo Tesla nie... Tak jak powiedziałem, ona była promowana, czy jest dalej promowana nie tylko jako samochód, ale też coś więcej. Cokolwiek by to nie było.
1: Gadżet nawet,
0: jakkolwiek to by nie było.
1: Technologiczne, motoryzacyjne.
0: Coś, co warto mieć, coś, czym wyróżnię się, coś, oczywiście do czasu, kiedy pan Elon Musk nie zabrał się za politykę, bo wtedy to zaczęło działać dokładnie odwrotnie. Ale to już zupełnie inna historia.
1: Czy my mamy zaplecze? Bo jeśli chodzi o produkowanie różnych rzeczy na motoryzacji dla, no, dla innych marek, dla światowych marek, to zdaje się, że ekspertów mamy. Ale tutaj chodzi też o inżynierów, o projekty, o platformę multimedialną do takiego samochodu. Trochę tego jest, żeby ostatecznie ten produkt powstał.
0: Tak, mamy świetnych inżynierów, mamy świetnych pracowników. Jesteśmy krajem, no mniej więcej na 5., 6. miejscu, jeżeli chodzi o produkcję części, podzespołów i samochodów. I o ile samochody produkujemy no, w kilku fabrykach, to części i podzespoły w bardzo, bardzo wielu. No, to jest na pewno powyżej 1000 liczących się producentów części i podzespołów, dostarczających na rynek tak zwany OEM-owy, czyli ten pierwszego montażu, czyli do produkcji nowych samochodów, ale też te zakłady dostarczają na rynek tak zwany aftermarketowy, czyli rynek, który jest rynkiem, gdzie sprzedaje się części do samochodów już jeżdżący. Więc mamy kompetencje, mamy naprawdę, powtórzę to jeszcze raz, bo jestem z tego dumny.
1: Ale to jest tak, że nie wiem, do polskiej firmy przychodzi Toyota i mówi, zróbcie nam skrzynię biegów. Albo tu macie projekt, to ma tak wyglądać, do takich modeli. Jak to wygląda?
0: Tak to nie wygląda. Producent samochodu po pierwsze

0: Pierwsze, żeby zostać dostawcą producenta samochodów, trzeba przejść dość długą drogę, ścieżkę sprawdzenia technologii i bardzo wielu rzeczy, jakości produkcji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To trwa czasem rok i więcej. Jak już się jest na liście dostawców danego producenta, to wtedy jest prościej. I tu znowuż czasami faktycznie dzieje się tak, że przychodzi producent samochodu do firmy, która na przykład produkuje reflektory i powie, i mówi, słuchajcie, mamy taki model samochodu, jest on tutaj jest mniej więcej taki reflektor, zaprojektujcie go nam. Bo pytanie jest, kto wyłoży pieniądze na ten, najpierw na projekt, potem na produkcję. Czy to wykłada producent pojazdów? No jeżeli tak, to wtedy taniej płaci za reflektor. Jeżeli nie wykłada tych pieniędzy i pieniądze wykłada producent reflektora, no to ten reflektor jest droższy. Natomiast musimy pamiętać o tym, że zbudowanie łańcuchów dostaw też trwa. I to jest kluczowe w przypadku produkcji samochodu, bo samochód składa się z kilkudziesięciu tysięcy części. Więc samochód elektryczny z nieco mniejszej ilości części, ale w dalszym ciągu to jest bardzo, bardzo dużo. I musi zostać zgrane dostarczenie tych wszystkich części do konkretnego pojazdu w jednym momencie. Mało tego. Dzisiaj produkuje się samochody tak, że na jednej linii produkuje się bardzo różne samochody.
1: No tak. Ile trzeba takich samochodów byłoby sprzedać, żeby ten projekt się spiął?
0: No, zwykle mówi się, że żeby był sens ekonomiczny produkowania samochodów, to musi być kilkaset tysięcy sztuk. Oczywiście mówimy o wielkoseryjnej produkcji, no nie mówimy o jakichś super samochodach, bo te są produkowane często w dziesiątkach czy setkach sztuk, ale to już zupełnie inny rynek, zupełnie inni klienci. Myślę, że powinniśmy mówić o, tak jak powiedziałem, no kilkaset tysięcy sztuk, żeby to miało sens ekonomiczny i żeby na tym dało się zarabiać.
1: No tak, projekt jest, zapowiada się, że te samochody powstaną. Sporo pracy przed tymi wszystkimi, którzy będą pracować właśnie przy tym projekcie.
0: Bardzo dużo.
1: Wyzwań także i myślę, że no, tylko trzeba trzymać kciuki, żeby to wszystko się udało. Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, był moim gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: Nasz słuchacz proponuje nazwę dla polskiego samochodu Tour, od Tura, który był przodkiem żubra.
1: Mhm. No ale wyginął.
0: No właśnie. A i byśmy nie chcieli, żeby też ten samochód
1: no
0: podzielił
1: właśnie,
0: ten los.
1: Tak, tak, tak.
0: Ale krótka nazwa, zapadająca w pamięć.
1: Tak, to prawda. I chyba obcokrajowcy by nie mieli problemów.
0: Tour. Ale mogliby na przykład myśleć, że to jest auto produkcji tureckiej właśnie.
1: Aha, no tak.
0: To
1: no
0: myśleliśmy, tak. Pol musiałby się nazywać. Jakub Domoracki o tym, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada A4 nadal jest zakorkowana i to dosyć poważnie w województwie dolnośląskim. Pomiędzy węzłami Chojnów, Lubiatów a Złotoryja na jezdni w kierunku Wrocławia. Ale także mamy korek nieco dalej, w pobliżu węzłów Kąty Wrocławskie, Pietrzykowice i Wrocław Południe na jezdni w kierunku Krakowa. Na A4 zdecydowanie wolniej jedzie się także w Małopolsce. Zwłaszcza na fragmencie remontowanym, to na wysokości Bochni i tutaj już korek zaczyna się za węzłem Targowisko. Kilka kilometrów za toru na jezdni w kierunku Rzeszowa. Przypomnę, w związku z remontem jezdnia jest tam zwężona, a prędkość ograniczona do 80 km na godzinę. Trasa ekspresowa S19 jest zablokowana w kierunku Lublina, pomiędzy węzłami Kock Północ a Kock Południe. Tutaj kilka godzin temu na 4 kilometrze doszło do pożaru ciężarówki i ruch nadal kierowany jest na objazd, na węźle Kock Północ. Jeżeli chodzi o spowolnienia i korki na Pomorzu, no to już coraz więcej ich jest, więc widać, że popołudniowe godziny szczytu już się tam powoli zaczynają, bowiem zakorkowana jest już trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku, od gdańskiego portu w kierunku obwodnicy. Podobnie trasa ekspresowa S6 pomiędzy węzłami Gdańsk Południe a Kowale, a także droga krajowa numer 91 w Rusocinie, Pruszczu Gdańskim, a także na wysokości Tczewa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeszcze wracając do naszej zagadki, w której rozwiązaniem był gładzik dzisiaj. Słuchacz pisze, ale wiesz, że joystick iDrive nie jest we wszystkich samochodach montowany, prawda? A może powinien być, skoro nie jest. No tak, niektórzy uważają, że jest tylko jedna słuszna marka.

0: Za chwilę będzie godzina 15. Sprawdźmy, co w pogodzie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Przed nami chłodny wieczór i miejscami jeszcze bardziej chłodna noc. Dziś przez większą część dnia utrzymuje się duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, szczególnie na zachodzie i północy kraju. Lokalnie mogą pojawiać się także burze. Temperatura dzisiaj umiarkowana od 11 do 14 stopni, ale odczucie chłodu może potęgować porywisty wiatr. W górach warunki bardzo trudne. Wysoko w Tatrach i Sudetach pojawiają się opady śniegu oraz silniejszy wiatr. Im bliżej wieczora, tym więcej rozpogodzeń na wschodzie Polski. W nocy jednak zachód, centrum i północ nadal z możliwością przelotnych opadów deszczu. Temperatura minimalna spadnie do 3-6 stopni, a w rejonach podgórskich lokalnie nawet poniżej zera. Przy gruncie możliwe spadki temperatury do minus 3, dlatego kierowcy i wszyscy zmotoryzowani powinni zachować szczególną ostrożność.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Czyli noc będzie chłodna, miejscami nawet na minusie. Aktualnie w Terespolu najcieplej 13 stopni, a w Elblągu najchłodniej 7. My jedziemy dalej, jesteśmy na wysokich obrotach. Przed nami kolejni goście i także będą kolejne zagadki.

0: 8 minut po godzinie 15. Jak miałoby się nazywać to polskie auto elektryczne, samochód osobowy, który powstanie do 2029 roku? Tak wynika z zapowiedzi. Kolejna propozycja, słuchamy.
1: Dzień dobry. Jeśli chodzi o polskie auto elektryczne, to nadal obstaje przy swojej nazwie Szczerbiec, ponieważ wiadomo, że to będzie najlepsze auto elektryczne na świecie. I my tyle lat musieliśmy się uczyć i łamać sobie język, na przykład wymawiając Volkswagen, to teraz niech taki Niemiec, Włoch czy inny Anglik, chcąc kupić nasz wspaniały samochód, spróbuje wymówić Szczerbiec. Pozdrawiam, Kaziu z Hyundai'a.
0: Co pan na to?
2: No właśnie, nie wiem. Chyba Volkswagen dla Polaka jest łatwy do wymówienia niż Szczerbiec dla kogo? Dla Francuza na przykład.
0: Nie, no my mówimy Volkswagen.
2: A.
0: Tak się mówi w naszym kraju raczej.
2: No tak, to prawda.
0: Chociaż powinno się mówić Volkswagen, a no jeszcze bardziej tak trzeba było powiedzieć, ale już dajmy
2: no
0: sobie
2: proszę,
0: spokój.
2: Kącik lingwistyczny tutaj.
0: Natomiast właśnie tu są dwa podejścia, bo niektórzy, na przykład Anglicy, czy też Hiszpanie, czy to Francuzi, a może nawet Francuzi,

0: powinni znaleźć na pierwszym miejscu. Oni sobie nie zawracają głowy tym, żeby to było wymawiane zgodnie z oryginałem, tylko tak, jak jest im wygodnie i jak wynika z ich języka. Więc myślę sobie, że my też jakoś tak specjalnie nie powinniśmy się przejmować tym, jak coś powinno się wymawiać. Jest taki chiński samochód i pisze się Jaecu. Podobno mówi się Jaecu.
1: No tak.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Popołudniowe godziny szczytu już niewątpliwie zaczęły się w województwie małopolskim. Zdecydowanie wolniej jedzie się na A4 na obwodnicy Krakowa, pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe i to w obu kierunkach, a także na innym odcinku A4 pomiędzy węzłami Targowisko a Bochnia. Tutaj w związku z remontem na wysokości Bochni jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zwężona, a prędkość ograniczona. I ten fragment ewentualnie można omijać starą czwórką drogą krajową numer 94 przez węzeł Targowisko i później miejscowość Łapczyce czy Bochnie, ale no, ta trasa także jest oczywiście zakorkowana. Korki także w Wadowicach na drodze krajowej numer 28, podobnie w Limanowej i w Gorlicach, to także ta sama trasa, a także coraz większy ruch obserwujemy na Zakopiance na fragmencie podhalańskim oraz na drodze krajowej 79 pomiędzy Chrzanowem a Trzebinią. Autostrada A4 jest zakorkowana na Dolnym Śląsku cały czas pomiędzy węzłami Chojnów, Lubiatów a Złotoryja w kierunku Wrocławia, a duży ruch obserwujemy także pomiędzy Kostomłotami, Kątami Wrocławskimi a Pietrzykowicami, także w tym samym kierunku. Ponad 5 godzin temu na trasie ekspresowej S19 w województwie lubelskim doszło do pożaru samochodu ciężarowego pomiędzy węzłami Kock Północ a Kock Południe. W związku z tym pożarem trasa została zablokowana w kierunku Lublina i cały czas utrzymuje się tam ta blokada. Ruch kierowany jest na objazdy na węźle Kock Północ. I jeszcze jedna informacja z województwa pomorskiego. Tutaj no coraz większy korek na trasie Majora Sucharskiego w Gdańsku, a zatem na drodze krajowej numer 89. Chodzi o korek na jezdni w kierunku południowym, czyli w kierunku obwodnicy od gdańskiego portu.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
6: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
5: A koszty?
6: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
7: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: To była reklama.
8: Jak miałby nazywać się polski samochód?
9: Polskie auto elektryczne powinno nazywać się Miś, bo jak w końcu powstanie, to to będzie to auto, w którym otworzymy oczy niedowiarkom.
8: Ładna nazwa, krótka, zapadająca w pamięć z kontekstem także cinematic, czyli kinematograficznym.

0: ze mną przy naszym telefonie Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zacznijmy od utrudnień, albo może nawet od przyjemnych rzeczy. No bo tak, sporo się zmienia. W niektórych miejscach mamy remonty, w niektórych miejscach inwestycje. Jak dziś wygląda mapa najważniejszych dróg ekspresowych i autostrad w Polsce z perspektywy kierowcy?
1: Wygląda kolorowo, bo dużo się na niej dzieje. Mamy odcinki, które oddajemy, udostępniamy kierowcom. Kilka dni temu obwodnica Wąchocka, jeszcze wcześniej na Majówkę odcinki autostrady A2 czy odcinek drogi ekspresowej S6. Mamy odcinki, które są w trakcie realizacji, zarówno już na tym takim, bym powiedział, finalnym etapie, gdzie w zasadzie widać przyszłą drogę, brakuje tylko jeszcze kropki na D, ale też budowy, które są w trakcie realizacji, niektóre jeszcze na etapie prac ziemnych. Są też inwestycje, które jeszcze nie wyszły z biur, czyli są na etapie przetargów, są na etapie prac przygotowawczych, więc mapa drogowa naszego kraju zmienia się bardzo. Tuż przed Majówką przekroczyliśmy 5,5 tysiąca kilometrów dróg szybkiego ruchu. Taką siecią dróg szybkiego ruchu mogą poruszać się dzisiaj kierowcy. To ponad 1900 kilometrów autostrad i prawie 3600 kilometrów dróg ekspresowych.
0: No to teraz jeszcze tak szczegółowo bardziej S7, czyli obwodnica Metropolii Trójmiejskiej konkretnie. Co ta inwestycja realnie zmieniła w ruchu między Gdańskiem, Gdynią i Kaszubami?
1: Jest to na pewno inwestycja, która ma i duże znaczenie lokalne, ale też znaczenie ogólnopolskie, czy nawet międzynarodowe. Po pierwsze, to jest inwestycja, która w pewnej mierze odciąży starą obwodnicę Trójmiasta, która już naprawdę jest na granicy swojej przepustowości. Planujemy jej oczywiście i rozbudowę. To jeżeli chodzi o takie ujęcie regionalne. Oczywiście kwestia wszystkich tych miejscowości, które są pod Trójmiastem i mogą teraz łatwiej dostać się na przykład do autostrady A1 czy do drogi ekspresowej S7 idącej dalej na południe, ale też do S6, która będzie się wydłużała. Wydłużyła się przed Majówką, wydłuży się jeszcze bardziej przed wakacjami. To też dodatkowa droga dla tranzytu, który podróżując na przykład autostradą A1 z południa, chcąc dostać się do portu Szczecina czy Świnoujścia, nie będzie już wjeżdżał na starą obwodnicę Trójmiasta, ale będzie mógł szerszym łukiem ominąć Trójmiasto, wysłużoną obwodnicę, która powstała jeszcze w latach 70., czy zaczęła powstawać w latach 70. ubiegłego wieku i dalej włączy się we S6 w trasę kaszubską i będzie mógł się kierować dalej nią na zachód. Więc i znaczenie lokalne, regionalne, ale też krajowe czy międzynarodowe.
0: Czy można powiedzieć już, że północna część S7 funkcjonuje w pełnym docelowym układzie?
1: Tak, S7 w ten sposób funkcjonuje. Tam jeszcze przy okazji S7, tej obwodnicy, dużej obwodnicy Trójmiasta, zbudowaliśmy obwodnicę Żukowa. Ją oddamy w częściach. Część już została oddana, a ostatnie fragmenty oddamy do końca maja. To jest droga krajowa numer 20, więc nie siódemka, ale inwestycja towarzysząca. Poza tym S7 jest gotowa. Jedziemy S7 tak naprawdę aż za Wisłę pod Warszawą, aż do Modlina i tutaj zaczynamy niedługo pracę na kolejnym odcinku i tak naprawdę zostanie nam ostatni, ten taki wjazdowy do Warszawy, bardzo skomplikowany z dwoma tunelami już na terenie miasta stołecznego Warszawy, ale ta trasa pomiędzy Warszawą a Gdańskiem czy Trójmiastem już naprawdę jest komfortowa, kiedy na nawigacji są

0: samochodowej widzimy, jedź prosto przez ponad 250 kilometrów. Ci, którzy jeszcze kilka lat temu jeździli po kraju, wiedzieli, że jeżeli wjeżdżają na odcinek Eski, to on czasami kończył się po kilkunastu czy po kilkudziesięciu kilometrach.
1: Wie pan, to jeszcze pół roku temu tam się jechało trochę z duszą na ramieniu, jeśli chodzi o południe S7-ki tutaj przy wjeździe do Warszawy, bo tam działy się cuda, jeśli chodzi o pasy i w ogóle zmiany organizacji ruchu, a dzisiaj już jest naprawdę spokojnie.
0: To były cuda i magia się działa, bo było faktycznie trochę utrudnień, ale teraz proszę mi wierzyć, że gdy zapytamy kierowców, oni szybko zapominają o tych utrudnieniach i całe szczęście, bo teraz korzystają z kolejnych kilkudziesięciu kilometrów bezpiecznej, trzypasowej Eski w obu kierunkach. To też jest ważne, że ta cała magia i te cuda, które się tam działy, skutkują tym, że teraz są po trzy pasy w obu kierunkach i tak będzie do samego wjazdu do Warszawy. Oczywiście czekają nas kolejne utrudnienia, ale tak jak mówię, po tych utrudnieniach jest ta magia i mamy drogę, która naprawdę, no myślę, jest warta tych wyrzeczeń w trakcie budowy.
1: No dobrze, a gdzie ta S7 będzie docelowo, bo przyznam się, że nie czytałem planów, gdzie ona będzie wpadać, bo pan mówi o tunelach i o tym najtrudniejszym, ostatnim odcinku, który będzie łączył się już z Warszawą.
0: Bemowo-Bielany i połączenie z S8, to jest docelowy
1: czyli
0: przebieg.
1: Czyli tam będzie jeszcze więcej samochodów?
0: Będzie więcej samochodów, znaczy te samochody są już dzisiaj tam, ale muszą na przykład spać w korkach w Łomiankach albo innych podwarszawskich miejscowościach, gdzie mamy skrzyżowania kolizyjne, gdzie mamy sygnalizacje świetlne. No wszyscy ci, którzy mieszkają i dojeżdżają w okolicach Warszawy i dojeżdżają do pracy, czy do szkoły, czy na studia, wiedzą, ile czasu marnują w korkach. Ten warszawski węzeł drogowy, jak my to nazywamy, czyli cała ta infrastruktura dróg szybkiego ruchu wokół Warszawy, ona zacznie perfekcyjnie funkcjonować, gdy będzie kompletna. Czyli na przykład, kiedy uzupełnimy wschodnią obwodnicę Warszawy, automatycznie ruch zacznie się inaczej rozkładać. Niektórzy wolą w tej chwili objechać całą Warszawę od zachodu, byleby tylko nie wbijać się, mówiąc kolokwialnie, w małe miejskie uliczki na Wawrze. Więc wolą objechać drogami szybkiego ruchu całość, żeby dalej sobie skręcić, nie wiem, na S8 czy S7, albo nie chcą wjeżdżać do centrum miasta. Więc docelowy kształt warszawskiego węzła drogowego, czyli tego małego ringu, ale też wszystkich dojazdów, w tym dojazdu od strony północy S7, pozwoli w naturalny sposób rozłożyć ten ruch, czyli kierowcy będą wybierali najkrótszą z możliwych dróg, a nie decydowali, czy jadę krócej, ale gdzieś przez miejskie uliczki, czy jadę dłużej, ale już tą gotową częścią ringu. Te wybory chcemy odebrać kierowcom, tak żeby pozostawić im tylko te najprostsze, czyli jadę najbezpieczniej, najkrócej, najszybciej.
1: Panie Szymonie, jest jeszcze naprawdę kilka pytań, nie tylko dotyczących Warszawy, bo jest jeszcze pytanie o ten duży ring, bo zdaje się, że tutaj też już jakieś prace projektowe są prowadzone. Tymczasem ten mały ring też jest jeszcze niedomknięty od wschodu, więc sporo się będzie działo w stolicy i też myślicie o tym, żeby ten ruch jakoś rozładować, bo tych aut no niestety z roku na rok przybywa i pojawiają się nowe utrudnienia.
0: Aut przybywa, mamy wstępne wyniki generalnego pomiaru ruchu. W ciągu ostatnich 5 lat ruch na drogach krajowych wzrósł o 10%, a na drogach, które wchodzą w skład tych międzynarodowych szlaków komunikacyjnych, aż o 19%. I to w przeciągu 5 lat, więc wzrosty są na pewno duże. Widać to po Warszawie, jeżeli już jesteśmy przy stolicy. Wszystkie odcinki, które średnio dziennie mają przekroczone 100 tysięcy pojazdów, są w okolicach Warszawy. S2, A2, S8, S7. Nie ma innych w skali kraju odcinków dróg szybkiego ruchu, gdzie mamy średnie przekroczenie powyżej 100 tysięcy. Są odcinki, które się do tego zbliżają. A4 w okolicach Krakowa, okolice Katowic, tam jest S86 i A4 i niektóre odcinki obwodnicy, starej obwodnicy Trójmiasta, o której krótko rozmawialiśmy.
1: Jasne. Więc pozwoli pan, że wrócimy jeszcze do tematu.
0: Oczywiście.
1: Bo u nas za kilka minut informacje drogowe, jeszcze posłuchamy sobie muzyki. Tymczasem Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jeszcze nam poopowiada o tym, gdzie jeszcze musimy uzbroić się w cierpliwość i w których miejscach jeździ się już całkiem przyjemnie.

0: I gdzieś tam cały czas w tle pojawiają się kolejne propozycje dotyczące nazwy dla polskiego samochodu elektrycznego.
1: Moja propozycja nazwy dla samochodu elektrycznego powinna brzmieć

0: brzmi polon, po prostu polon. Tak jak radioaktywny pierwiastek, a jednocześnie i polski. Pozdrawiam, Janek z Warszawy.
1: Jeśli chodzi na przykład o taką wizualizację, to słuchacz proponuje, żeby pisać rozłącznie pol i on, że wiesz, włączasz, nie? I czy jedziesz. Jest jeszcze Vistar.
2: Vistar?
1: Tak.
2: A to ładne właściwie.
1: Bardzo ładne. Czekamy na jeszcze, chociaż zresztą jeśli chodzi o Polon, to już jest kolejna propozycja. Polonus Wiarus jeszcze się pojawił. W naszej aplikacji oczywiście można pisać, można się nagrywać, a teraz sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Na drodze krajowej numer 94 w województwie dolnośląskim pomiędzy autostradą a Chojnowem na wysokości miejscowości Krzywa doszło do wypadku auta osobowego i busa. To było czołowe zderzenie tych pojazdów. Mamy informację, że dwie osoby zostały w tym wypadku ranne, a droga jest zablokowana w obu kierunkach. Ruch kierowany jest na objazd pobliskimi drogami lokalnymi. W województwie dolnośląskim także dosyć nieciekawa sytuacja na samej autostradzie A4, gdzie właściwie cały czas utrzymuje się korek, i to bardzo poważny, wielokilometrowy właściwie, pomiędzy węzłami Chojnów, Lubiatów a Złotoryja w kierunku Wrocławia, ale także A4 korkuje się już bliżej Wrocławia, pomiędzy węzłami Udanin a Gościsław i Kostomłoty, i także dalej w pobliżu węzłów Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice. Cały czas utrudnienia utrzymują się na trasie S19 w województwie lubelskim, gdzie pomiędzy węzłami Kock Północ a Kock Południe doszło do pożaru ciężarówki. Do tego zdarzenia doszło przed godziną 10 rano i cały czas trasa ekspresowa jest zablokowana w kierunku Lublina. Ruch kierowany jest na objazdy. W województwie mazowieckim już coraz więcej korków, nawet nie już popołudniowych spowolnień, po prostu korków. S8 jest zakorkowana w Warszawie, także S2. Podobnie Krajowa 79 pomiędzy Górą Kalwarią Piasecznym a Warszawą oraz Krajowa 7 na północ od stolicy, zwłaszcza w kierunku Płońska, ale także dużo samochodów obserwujemy w przeciwną stronę. Jeszcze jedna informacja, autostrada A1. Fragment remontowany w pobliżu węzła Toruń Południe, czyli w Kujawsko-Pomorskiem, także się korkuje, i to zarówno w kierunku Trójmiasta, jak i w stronę Łodzi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A my za moment wrócimy do rozmowy z Szymonem Piechowiakiem a propos inwestycji w naszym kraju i tego, gdzie jeszcze powinniśmy liczyć się z remontami, a gdzie jeździ się już całkiem przyjemnie.

0: Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Panie Szymonie, ustaliliśmy już, że jeszcze skupmy się na Warszawie na chwilę, że tych aut jest dużo, że tak naprawdę gigantyczne wzrosty są notowane w świetle waszych badań także. Jeśli chodzi o ten większy ring, czyli większą obwodnicę w Warszawie, na jakim etapie są dzisiaj prace?
1: Jesteśmy na etapie prac przygotowawczych dla zachodniej części tego ringu, czyli od, powiedzmy, od Płońska na południe przez A2, S8 aż do S7. Jesteśmy tutaj już po spotkaniach, po dwóch turach spotkań z mieszkańcami. Przedstawiliśmy pewne propozycje, warianty przebiegu. Część z tych wariantów spotyka się z większym uznaniem, część spotyka się z mniejszym uznaniem. Oczywiście są różne

0: różne zdania. Wszyscy są za drogą, ale najlepiej u sąsiada, a nie u siebie. Ale to jest klasyczny przykład inwestycji drogowej na tym etapie. Do końca tego roku chcemy złożyć wniosek o pozwolenie, przepraszam, wniosek o decyzję środowiskową dla całej zachodniej części, czyli właśnie od S7 na północy do S7 na południu, zachodnia część. Decyzja środowiskowa określi nam przebieg tej drogi w przyszłości, więc już będzie wiadomo wtedy, gdy ją otrzymamy, oczywiście, którędy ta droga w przyszłości pobiegnie. Ruszamy też niedługo z pracami dla północno-wschodniej części tej obwodnicy, czyli od S7 do S8 na północy i tam te prace będą ruszały. Mam nadzieję, że w drugim półroczu już będziemy w stanie rozpocząć te prace przygotowawcze. Mhm. I na razie
1: Ile kilometrów będzie miała? Jaką długość ta duża obwodnica Warszawy?
0: To wszystko zależy od tego, jaki będzie miała ostateczny przebieg. Mhm.
1: To mniej więcej nie możemy powiedzieć.
0: Nie potrafię teraz powiedzieć dokładnie, bo to się może wydawać, że ten przebieg jest minimalnie różny na pojedynczych odcinkach, ale gdy sumuje się całość, to te różnice mogą być naprawdę duże, dochodzące nawet do kilkudziesięciu kilometrów od takiej, powiedzmy, wersji maxi do wersji mini, no ale na pewno to będzie wynik trzycyfrowy. To nie ma co się łudzić.
1: No właśnie. Gigantyczne przedsięwzięcie. Bardzo skomplikowane, no ale miejmy nadzieję, że, no bo te zapowiedzi są, że to chyba 2030 jakoś tak, nie wiem, czy się zacznie, czy no ale trzymajmy kciuki w każdym razie, bo taka droga jest potrzebna, czy też taka obwodnica. Przejdźmy teraz do Małopolski. Wschodnia obwodnica Krakowa. Na jakim dzisiaj etapie jest ten projekt?
0: Brakuje tam nam dosłownie 2 700 km, żeby domknąć ring wokół Krakowa. Węzeł Mistrzejowice, znany wszystkim sympatykom drogownictwa, wszystkim tym, którzy śledzą nasze działania. Ten węzeł Mistrzejowice jest sam w sobie bardzo okazały, wielkie estakady. Chcemy udostępnić go, ten węzeł i krótki odcinek S7 mu towarzyszący jesienią tego roku i tym samym domkniemy ring wokół Krakowa, czyli na wzór tego brakującego fragmentu, którym w Warszawie jest wschodnia obwodnica Warszawy, tam właśnie domykamy węzłem Mistrzejowice ring wokół Krakowa i Kraków będzie mógł się poszczycić jako drugie miasto w kraju po Łodzi takim pełnym ringiem, który my jesteśmy w stanie zaoferować jako Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
1: To teraz najbardziej chimeryczna gwiazda wśród polskich autostrad, czyli A4. Jakie tutaj projekty wiążą się z tą autostradą i utrudnienia?
0: Z tą autostradą wiążą się przede wszystkim rozbudowy. Rozbudowy, które będą w pierwszej kolejności realizowane w województwie śląskim, w województwie małopolskim, ale też w województwie dolnośląskim. Tamte odcinki będą poszerzane, czyli na odcinki od Legnicy do Wrocławia, od Katowic do Krakowa i obwodnica Krakowa. To będą te odcinki, które pierwsze pójdą pod nóż, mówiąc tak kolokwialnie, czyli pierwsze będą poszerzane. Na A4 też taka zmiana, która ucieszy wielu kierowców w marcu przyszłego roku. Kończy się koncesja, umowa koncesyjna na odcinek Katowice-Kraków. Przejmuje to Skarb Państwa. My jako Generalna Dyrekcja będziemy tym zarządzać i od kiedy przejmiemy ten odcinek A4, zwolnieni z opłat będą kierowcy samochodów lekkich, czyli wszystkich do 3,5 tony, w skrócie osobówek i motocykli, więc połowa marca to taki prezent, bonus dla wszystkich tych, którzy kursują Kraków-Katowice albo na dłuższej trasie przez ten odcinek przejeżdżają. To są te główne plany, bo jako takich inwestycji twardych, które już teraz trwają, na A4 nie ma. Jasne. Ona jest kompletna od wschodu do zachodu. Będziemy też burzyć bramki. Ogłosiliśmy już przetargi na to, żeby likwidować bramki, które już nie są potrzebne, które nie będą musiały już spełniać swoje roli, tak aby też te place poboru opłat były bardziej komfortowym odcinkiem do pokonania.
1: Mamy niecałe 2 minuty jeszcze na autostradę A2 i tutaj odcinek Warszawa-Terespol. Jak to wygląda? I druga sprawa, czyli to będzie z Warszawy do Łodzi, bo tam będą na pewno remonty i dobudowywanie pasów.
0: Tak, jeżeli mamy 2 minuty, to szybko.

0: szybko. Mhm. Od Warszawy na wschód na razie jedziemy do Siedlec, później mamy przerwę i dalej od węzła Łukowisko jedziemy do Białej Podlaskiej. To się zmieni jeszcze przed wakacjami tegorocznymi. Uciąglimy ten odcinek, czyli oddamy fragment od Siedlec do węzła Łukowisko i tym samym będzie można przejechać autostradą A2 od Warszawy przez Mińsk, Siedlce aż do Białej Podlaskiej. Uderzając na zachód od Warszawy, faktycznie czeka nas około 1,5 roku utrudnień związanych z poszerzeniem autostrady A2 o dodatkowe pasy. Od Łodzi do Pruszkowa do 3 pasów, od Pruszkowa do Konotopy do 4 pasów. To co ważne, na cały okres budowy zapewniamy ruch po 2 pasy w obu kierunkach, czyli nie przewidujemy zwężenia do 1 pasa, no bo to by się związało już nie z dużymi, ale ogromnymi utrudnieniami, więc 2x2 utrzymamy przez czas budowy. Oczywiście ograniczenia prędkości, bo będzie to rozbudowa pod ruchem, czyli będą jeździły samochody, a tuż obok będą pracowały maszyny i będą pracownicy budowy, więc dla bezpieczeństwa jednych i drugich i trzecich, czyli kierowców, będą obowiązywały ograniczenia prędkości. Będzie odcinkowy pomiar prędkości, tak żeby kierowcy nie zapominali o tych ograniczeniach i liczymy, że te prace, najbliższe prace ruszą jeszcze przed wakacjami.
1: Czyli sporo będzie się działo na polskich drogach. O tym wszystkim opowiadał Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A zacznę od dobrej informacji z województwa lubelskiego. Zakończyły się kilkugodzinne utrudnienia na trasie ekspresowej S19, gdzie przed godziną 10 rano doszło do pożaru samochodu ciężarowego na kilometrze 4. To pomiędzy węzłami Kock Północ a Kock Południe. Mieliśmy tam całkowitą blokadę w kierunku Lublina przez kilka godzin. Dosłownie kilka minut temu drogowcy poinformowali nas, że utrudnienia się tam zakończyły i na trasie ekspresowej S19 można już w kierunku Lublina jechać całą szerokością jezdni. Na drodze krajowej nr 94 w województwie dolnośląskim trasa jest zablokowana niedaleko miejscowości Krzywa, czyli pomiędzy autostradą a Chojnowem, gdzie na kilometrze 4 doszło do czołowego zderzenia busa i auta osobowego. Dwie osoby zostały w tym wypadku ranne. Droga jest zablokowana, a zatem ruch jest musi się odbywać objazdem. Mamy też informację, że policja kieruje tam na pobliskie trasy lokalne. A czwórka jest nadal zakorkowana pomiędzy węzłami Chojnów, Lubiatów a Złotoryja w kierunku Wrocławia, ale także mamy spory korek w Małopolsce na wysokości Bochni w kierunku Rzeszowa. Tutaj trwa remont na kilometrze 458. Mamy zwężenie i ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Popołudniowe godziny szczytu komunikacyjnego w pełni w wielu miejscach naszego kraju, ale także w województwie mazowieckim. Zakorkowana jest S8 i pomiędzy Bemowem a Mostem Grotoroweckiego w kierunku Białegostoku i w przeciwną stronę pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka. Na S2 natomiast dużo wolniej jedzie się pomiędzy warszawskim Ursynowem a węzłem Opacz i to w zasadzie w obu kierunkach, a na drodze krajowej nr 79 sporo cierpliwości przyda się pomiędzy Piasecznym a Górą Kalwarią.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I mamy kolejne propozycje, jeśli chodzi o nazwę dla polskiego samochodu elektrycznego.
3: Witam Radio Kierowców. Myślę, że ciekawą nazwą dla tego samochodu elektryka mogłaby być nazwa Poly. P-O-L-Y. Fajnie brzmi, dobrze się kojarzy z naszym krajem. Serdecznie pozdrawiam.
2: Pozdrawiamy. To pan na taką nazwę?
1: To my tych samochodów powinniśmy przynajmniej z 15 produkować, żeby każda nazwa się przyjęła. No bo ładne te nazwy.
2: Bardzo ładne i zdaje się, że mamy jeszcze jeden głos.
4: Dzień dobry. Z tym wymawianiem zagranicznych nazw niekoniecznie musi być tak jak w oryginale. Na przykład dla mnie BID to jest Bydek. Pozdrawiam serdecznie.
2: No tak.
1: No tak.
2: A Jake'u to Jacek.
1: A Peugeot Peugeot.
2: Stąpasz po cienkim lodzie, bo Patryk Kuniszewicz na pewno słucha i wie, że nie należy drwić z marki samochodu, jakim on jeździ. Bo chyba nic się nie zmieniło.
1: Ja się zatrzymałem, chyba tak. Tak? Myślisz, tak, myślisz, że, no, myślę, że słucha nas.
2: No i od razu widzę, że pominie. Widzę, że od razu czujesz respekt. Więc tak. Zmieniając temat, siemanko, meldunek ze Szczecina. Chmury deszczowe w centrum i gdzieniegdzie na obrzeżach intensywne opady deszczu. Stopni odczuwalnych 7. Przyczepność się pogorszyła. Ja razem z wami jadę do Mańka z Fiesty na chwilę. No ciekawe, jak ta chwila będzie długo trwała. Wszystkim kierowcom życzę szerokości przyczepności i spokojnego, miłego popołudnia. Antek z Gryfina, bardzo nam miło. Przekazujemy wszystkim kierowcom pozdrowienia od Antka i także pozdrawiamy.

0: Na zegarze minęła godzina 16.
1: PRK.

0: Polskie Radio Kierowców.
1: Popołudnie upływa pod znakiem stopniowej poprawy pogody na wschodzie kraju, gdzie pojawiają się rozpogodzenia i więcej spokojniejszego nieba. Jednak zachód, centrum oraz część północy nadal pozostaną pod wpływem bardziej wilgotnej i niestabilnej masy powietrza. Tutaj nocą możliwe będą przelotne opady deszczu i utrzymujące się większe zachmurzenie. Przed nami również bardzo chłodna noc, jak na połowę maja. W większości regionów temperatura spadnie do około 3-6 stopni, ale w rejonach podgórskich możliwy jest spadek nawet do minus 1, a przy samym gruncie do około minus 3. To oznacza ryzyko przygruntowych przymrozków. Nadal będzie też dość wietrznie, szczególnie na południu kraju i w górach. W Sudetach porywy wiatru mogą w nocy osiągać nawet 100 km na godzinę. W Tatrach do 60. Wszystko wskazuje na to, że ciepły maj jeszcze musi poczekać.
0: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: W Opolu najcieplej aktualnie 13 stopni, a najchłodniej w Resku 8. A przed nami zagadka serialowa. Serial 40-latek, dobrze znany wszystkim, zresztą bardzo lubię, na pewno wy też lubicie. I rozmowa kobiety pracującej z Magdą Karwowską. I pojawia się pytanie, na które będziemy szukać razem odpowiedzi. No to słuchamy.
2: Kominiarz jest przesądny podwójnie. Oczywiście, że to są zabobony. Państwo w jakie zabobony wierzą?
1: No właśnie, co w imieniu rodziny Karwowskich odpowie kobiecie pracującej Magda Karwowska? Czekam na wiadomości od was, na odpowiedzi potencjalne w naszej aplikacji tekstowo albo głosowo.

0: Scena z serialu 40-latek. Kobieta pracująca rozmawia z Magdaleną Karwowską. Pada pytanie. No i szukamy odpowiedzi na to pytanie. Posłuchajmy.
1: Kominiarz jest przesądny podwójnie. Oczywiście, że to są zabobony. Państwo w jakie zabobony wierzą?
0: No właśnie. I co odpowiada kobiecie pracującej Magda Karwowska?

0: kierowców.
1: W województwie małopolskim poważnie zakorkowana jest autostrada A4, zarówno na obwodnicy Krakowa w obu kierunkach, jak i pomiędzy węzłami Targowisko a Bochnia w kierunku Rzeszowa. Tutaj na wysokości Bochni trwają prace remontowe i jezdnia jest zwężona, oczywiście także prędkość ograniczona. W województwie śląskim coraz więcej samochodów, coraz więcej spowolnień, a także oczywiście korków i na trasie ekspresowej S86 pomiędzy Katowicami a Sosnowcem i na autostradzie A4 na odcinku Katowice-Mysłowice i na Krajowej Jedynce pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej. Krajowa 94 na Dolnym Śląsku jest zablokowana w obu kierunkach niedaleko miejscowości Krzywa, a zatem pomiędzy Chojnowem a autostradą A4. Tutaj na 4 kilometrze doszło do czołowego zderzenia auta osobowego i busa. Dwie osoby zostały w tym wypadku ranne. Ruch kierowany jest na objazd, na pobliskie trasy lokalne. Do tego zdarzenia doszło, już prawie 2 godziny temu. W województwie pomorskim popołudniowe godziny szczytu wyglądają tak, że na odcinku kilkunastokilometrowym dużo wolniej jedzie się na obwodnicy Gdańska, pomiędzy węzłami Gdańsk-Port, Gdańsk-Lipce, a Gdańsk-Południe. Podobnie na trasie numer 91 pomiędzy Gdańskiem a Pruszczem Gdańskim oraz może nie zakorkowana ta trasa jest, ale na pewno zatłoczona droga krajowa numer 20 pomiędzy Egiertowem a Żukowem.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Uzupełniamy zdanie, które zostało wycięte z wypowiedzi. Scena serialu 40-latek, taka właśnie.
3: Kominiarz jest przesądny podwójnie. Oczywiście, że to są zabobony. Państwo w jakie zabobony wierzą?
2: No i co odpowiada kobiecie pracującej Magdalena Karwowska? Jakie tutaj mogą paść odpowiedzi? Czekamy w naszej aplikacji. Tymczasem na zegarze mamy już 13 minut po godzinie 16. Cały czas jesteśmy na wysokich obrotach.
4: Róż.

0: Wracamy do serialu 40-latek i do rozmowy pani, która zapukała do drzwi. Wiadomo, jest to Irena Kwiatkowska i rozmawia z Magdaleną Karwowską. Posłuchajmy tego fragmentu.
1: Kominiarz jest przesądny podwójnie. Oczywiście, że to są zabobony. Państwo w jakie zabobony wierzą?
0: No właśnie, i to pytanie pada do kierowane jest do Magdaleny Karwowskiej. Co odpowiada kobiecie pracującej? Jakie są wasze propozycje? Tutaj jest jedna a propos pieluch. Zabobon w okolicach moich się utrzymał. To fakt, że nie wolno wypranych pieluch tetrowych suszyć na zewnątrz, pisze słuchacz, ale to nie o to chodzi. O co może chodzić? Jaka tutaj odpowiedź pada? Krótka czy długa? W naszej aplikacji możecie uzupełnić to zdanie, które wypowiada ostatecznie w stronę kobiety pracującej Magdalena Karwowska. Czekam na propozycje z waszej strony.

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych uruchomiła nowy portal infokierowca.pl, który zastępuje dotychczasowy system InfoCar używany do zapisów na egzaminy w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego, czyli w popularnie zwanych WORD-ach. Co to oznacza dla zdających? Połączymy się za chwilę z instruktorem jazdy Andrzejem Łapą. Wcześniej oczywiście informacje drogowe.

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: Jeśli chodzi o propozycję polskiego elektryka i nazwy Eagle, a właściwie E-Eagle, a może nawet White Eagle.
1: White Eagle.
0: Edka z paska. Trudne.
1: Trudne i nie po polsku właściwie. Ale
0: no
1: nie, ładne.
0: Ale mogłoby... tak? Bardzo.
1: No pomysłowe, no, pomysłowe, prawda? Tak, nie szablonowe. Właśnie.
0: No to... jest tutaj też taka gra, prawda? Jest gra z półgłoskami i samogłoskami.
1: O, właśnie, właśnie.
0: A w zasadzie samogłoskami.
1: Dobrze więc, to zinterpretowałeś.
0: No można tutaj, no jednak punkt przyznajemy.
1: Tak, albo nawet dwa.
0: Jakub o tym, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Na drodze krajowej nr 17 w województwie lubelskim, w pobliżu miejscowości

0: miejscowości Chomęciska Małe, to pomiędzy Zamościem a Krasnym Stawem, doszło do dachowania samochodu osobowego na kilometrze 163. Na miejscu ruch jest możliwy, ale jedynie jednym pasem na zmianę. Natomiast Krajowa 94 w województwie dolnośląskim pomiędzy autostradą a Chojnowem, niedaleko miejscowości Krzywa, jest nadal zablokowana w obu kierunkach na kilometrze 4. To w związku z czołowym zderzeniem auta osobowego i busa. Dwie osoby zostały w tym wypadku ranne. Ruch nadal kierowany jest na objazdy na pobliskie trasy lokalne. Zakorkowana i to bardzo, bardzo poważnie jest ekspresowa 8 w Warszawie, północna obwodnica, zarówno pomiędzy Bemowem a mostem Grotoroweckiego w kierunku Białegostoku, jak i w przeciwną stronę pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka. Coraz większy ruch obserwujemy także na północ od Warszawy i na Krajowej 61 i na Krajowej 7, ale także na południe od stolicy, na Starej 7 pomiędzy Warszawą a Tarczynem, a także na drodze Krajowej 79 pomiędzy Warszawą Piasecznym a Górą Kalwarią. I jeszcze autostrada A1. Tutaj mamy właściwie korki, może by tak należało powiedzieć, w obu kierunkach. Na fragmencie remontowanym w Kujawsko-Pomorskim pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych uruchomiła nowy portal info-kierowca.pl, który zastępuje dotychczasowy system InfoCar używany do zapisów na egzaminy w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Łączymy się z instruktorem jazdy Andrzejem Łapą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam słuchaczy Polskiego Radia Kierowców.
0: Skąd taka zmiana? Dlaczego stary portal przestał działać?
1: Stary portal był narażony po prostu na duże nieprawidłowości związane z rezerwacją terminów przez tak zwane boty, przez automaty. Po prostu był przestarzały technologicznie, wystarczyło podać PKK, wystarczyło podać PESEL i zewnętrzne podmioty wyspecjalizowały się w tym, żeby wyłapywać te terminy na egzamin na prawo jazdy i odsprzedawać je po prostu drożej. To było bardzo nieuczciwe, to było też niesamowicie denerwujące, kiedy uczciwa osoba dostawała termin za 2 miesiące, a ktoś, kto zapłacił 200 zł jeszcze więcej ekstra podmiotowi zewnętrznemu, miał ten termin w ciągu na przykład 5 dni.
0: Czyli też te kolejki były generowane sztucznie, bo te miejsca były niejako puste?
1: To znaczy te miejsca, one były wykorzystywane przez kandydatów na kierowców, tylko w ramach właśnie tych zewnętrznych aplikacji. I tutaj po prostu było bardzo dużo sygnałów przez miesiące, nawet bym powiedział przez lata, że takie systemy zewnętrznych podmiotów istnieją. No i niestety trzeba było coś z tym zrobić. PWPW dostało z KPO dofinansowanie na stworzenie właśnie info-kierowca.pl i stworzono właśnie ten nowoczesny portal, gdzie dzisiaj, żeby kandydat na kierowcę zarezerwował sobie termin na egzamin na prawo jazdy, musi zalogować się profilem zaufanym.
0: I rozumiem, że to ukróci ten proceder, który do tej pory kwitł.
1: Tak, on już go ukrócił, tylko jest jeszcze ten jeden minus. Czasami ośrodki szkolenia kierowców w swojej ofercie miały coś takiego, że załatwiały kursantowi od A do Z wszystko, włącznie z rezerwacją terminu egzaminu. Dzisiaj jest problem, ponieważ ośrodek szkolenia kierowców, który chciałby umówić egzamin swojemu kursantowi przez platformę, już tego nie jest w stanie zrobić. Wcześniej, mając PKK i PESEL, mógł w stanie zarezerwować taki termin, dzisiaj już tego zrobić niestety nie może, więc kandydat na kierowcy musi sam zapisać się już na egzamin.
0: No dobrze, ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że skończyliśmy kurs, no i dostajemy właśnie termin za 2 miesiące. To niezbyt dobrze wpływało, zdaje się, na kursantów, którzy prawdopodobnie też musieli odświeżać sobie wiedzę albo jeszcze zapisywać się na dodatkowe jazdy tuż przed egzaminem, no bo 2 miesiące oczekiwania to jednak jest długo.
1: Tak, tutaj trzeba coś uprecyzować. Termin pierwszy jest wyznaczony do 30 dni, czyli taki kandydat na kierowcę, który chciałby podejść do egzaminu praktycznego, gdyby zapisał się w okienku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, on termin otrzyma w ciągu 30 dni. Natomiast termin poprawkowy już niestety nie musi być wyznaczony do 30 dni i teraz najczęściej właśnie wtedy kandydaci na kierowców albo w okienku rezerwują sobie, albo rezerwują sobie w domu przez ten portal info-kierowca.pl. Więc tak, ten czas oczekiwania na egzamin poprawkowy jest bardzo duży, dlatego też właśnie będziemy mieć zmiany w egzaminach na prawo jazdy, żeby troszeczkę coś tutaj zmienić, no bo nie ukrywajmy, no 2 miesiące oczekiwania to nie jest akceptowalny okres.
0: Absolutnie. Czy widzi pan takie ryzyko, że boty przeniosą się do nowych systemów mimo zabezpieczeń?
1: Myślę, że nie. Myślę, że to jest już tak zabezpieczone przez profil zaufany, że tutaj nie będzie raczej możliwości. Więc myślę, że na ten czas możemy odetchnąć z ulgą, że te boty, te automaty nie będą w stanie obejść. I tutaj też taka ciekawostka. Na info-kierowca.pl też możemy sprawdzić zdawalność instruktora nauki jazdy i zdawalność ośrodków szkolenia kierowców. Tam jest jeszcze kilka więcej funkcjonalności i ten serwis będzie bardziej rozwijany. Więc dzisiaj, gdyby ktoś poszedł na kurs prawo jazdy, jeśli zna numer ewidencyjny instruktora, a ośrodki takimi numerami będą się zapewne chwalić, to możemy sprawdzić zdawalność konkretnego instruktora lub konkretnego ośrodka szkolenia kierowców.
0: No właśnie, czyli tutaj także pojawi się taka funkcja, że jeżeli ktoś będzie chciał mieć sprawdzonego instruktora z sukcesami, to także taki ranking będzie do wglądu. Tak, opinia pana osobista, czy ten system można uznać za krok w stronę bardziej uczciwego i transparentnego zdobywania prawa jazdy?
1: Tak, to jest krok w stronę cyfryzacji i w stronę właśnie takiej transparentności. Bardzo dobry krok. Myślę, że aplikacja będzie jeszcze

0: bardziej rozwijana. Dzisiaj też już między innymi też możemy złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy przez tą stronę, więc to jest bardzo dobry krok i usprawnienie dla każdego obywatela.
1: Andrzej Łapa, instruktor jazdy, a rozmawialiśmy o portalu info-kierowca.pl. Bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.

0: Pozdrawiamy Rafała, który wraca spod Dębic do Warszawy. Rafale, daj znać, jak wygląda sytuacja i droga do Warszawy. Przekażemy te informacje innym kierowcom i mam nadzieję, że przyjemnie się jedzie. Wracając do naszej zagadki, bo chciałbym przyznać, że jednak tych odpowiedzi dużo nie ma. Być może jest trudna. Słuchamy pani pracującej, kobiety pracującej, która rozmawia z Magdą Karwowską, chociaż Magdaleny Karwowskiej w tym fragmencie nie słyszymy, ale pytanie, co odpowie.
1: Kominiarz jest przesądny podwójnie. Oczywiście, że to są zabobony. Państwo w jakie zabobony wierzą?
0: No właśnie, i co odpowiada Magdalena Karwowska? A kto dziś wierzy w zabobony? B. W naszej rodzinie unika się czarnego kota. Tak mi doradziła zakonnica, która uczy Marka katechezy. I C. W zasadzie żadne. A, B czy C? Odpowiedzi w naszej aplikacji. A teraz już nieco ponad 10 minut do 17. Jakub Domoracki o tym, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Popołudniowe godziny szczytu w województwie mazowieckim mają się całkiem dobrze. Zakorkowana jest i ekspresowa 8, i ekspresowa 2 w Warszawie. Także krajowa 79 na odcinku Warszawa-Piaseczno-Górę-Kalwaria oraz krajowa 7 na północ od stolicy, niedaleko Łomianek, Dziekanowa Leśnego czy oczywiście Czosnowa. Na krajowej 17, uwaga, pomiędzy Krasnym Stawem a Zamościem, niedaleko miejscowości Chomęciska Małe. Tutaj na kilometrze 163 obowiązuje ruch naprzemienny i to w związku z dachowaniem auta osobowego. Krajowa 94 cały czas jest zablokowana na Dolnym Śląsku pomiędzy autostradą a Chojnowem niedaleko miejscowości Krzywa. Na kilometrze 4, gdzie doszło do czołowego zderzenia auta osobowego i busa, utrzymuje się blokada obu kierunków właśnie i mamy informację, że cały czas policja kieruje na objazd na pobliskie trasy lokalne. Zdecydowanie wolniej jedzie się na A4 na obwodnicy Krakowa i to w obu kierunkach, a przypominam także o pracach remontowych w pobliżu węzła Bochnia. Na kilometrze 458 zwężona jest jezdnia w kierunku Rzeszowa, a prędkość ograniczona do 80 km na godzinę. I utrzymują się tam także

0: także spore spowolnienia. I jeszcze jeden korek, kilkukilometrowy właściwie, a zatem poważny, na trasie ekspresowej S7 na Pomorzu, pomiędzy węzłami Gdańsk-Port, Gdańsk-Lipce, a Gdańsk-Południe w kierunku zachodnim. Ale też taka, jakby to powiedzieć, dobra informacja z S7, że w kierunku wschodnim, czyli w kierunku Elbląga, ruch odbywa się w zasadzie w sposób płynny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: To była reklama.

0: I na zegarze właśnie teraz, punktualnie 17.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W nocy na wschodzie kraju będzie pogodniej, zachmurzenie małe i umiarkowane. Im dalej na zachód, tym chmur więcej. Tam dominować będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, a miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, szczególnie na zachodzie oraz punktowo w centrum i na północy. Temperatura w nocy od 3 do 6 stopni, na zachodzie lokalnie do 7. Chłodniej w rejonach podgórskich. Tam możliwy spadek nawet do minus 1, a przy gruncie do minus 3. Wiatr raczej słaby i umiarkowany, na południu chwilami silniejszy. A jutro przyniesie już bardziej dynamiczną aurę. Nie wiem, czy bardziej dynamiczną niż dziś. Będzie przeważnie umiarkowanie dużo chmur, tylko rano i późnym popołudniem na północy.

0: Północy i wschodzie chwilami więcej przejaśnień. W wielu miejscach wystąpią przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie także burze, lokalnie z gradem. Na północy i północnym zachodzie może spaść do 15 mm deszczu. Temperatura jutro w ciągu dnia dość zróżnicowana, od około 12-14 stopni na północnym zachodzie, przez 16 w centrum, do 18 na Podkarpaciu. A najcieplej właśnie w okolicach Sanoka, tam około 20 stopni. Chłodniej nad samym morzem, około 10. Wiatr słaby i umiarkowany, ale w czasie burz może osiągać do 70 km na godzinę. W większości kraju południowy i południowo-zachodni. W górach znów bardzo silne podmuchy. W Sudetach do 90 km, a w Tatrach do 60.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Słuchamy zagadki i próbujemy dopasować odpowiednią odpowiedź. Kobieta pracująca rozmawia z Magdaleną Karwowską.
2: Kominiarz jest przesądny podwójnie. Oczywiście, że to są zabobony. Państwo w jakie zabobony wierzą?
0: No właśnie, tutaj następuje odpowiedź A. A kto dziś wierzy w zabobony? B. W naszej rodzinie unika się czarnego kota. Tak mi doradziła zakonnica, która uczy Marka katechezy. I C. W zasadzie żadne. A, B czy C. Oczywiście komunikujemy się za pomocą naszej aplikacji. To są wysokie obroty w Polskim Radiu Kierowców. 2:30 po 17:00.

0: A w naszym studiu pojawił się Mariusz Dąbrowski. Dzień dobry.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
0: I od razu ruszamy na drogi, bo 10 minut po 17.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Krajowa trasa numer 17, odcinek Krasny Staw Zamość w pobliżu miejscowości Chomęciska Małe na 164 kilometrze dachowało auto osobowe. Ruch w obu kierunkach jest możliwy, choć tylko jednym pasem. Droga krajowa numer 94, odcinek Krzywa Chojnów w pobliżu 4 kilometra doszło do czołowego zderzenia auta osobowego i busa. W tym wypadku dwie osoby zostały ranne, droga jest zablokowana, ale udało się służbom wytyczyć objazd trasami lokalnymi. Spore spowolnienia na autostradowej obwodnicy Krakowa, czyli na frakcji

segmencie Autostrada 4, który okala gród Kraka. Sporo prac remontowych w rejonie węzła Bochnia na 458 kilometrze. Tam jest ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Cóż jeszcze? Z siódemka na Pomorzu między węzłem Gdańskim

0: Reklama. Tak brzmi twój wymarzony samochód? Mamy go w ofercie. Sprawdź auta nowe, używane i elektryczne na platformie mamygo.pl i wybierz najlepszą dla siebie formę finansowania. Mamygo.pl. Kupujesz, wynajmujesz, leasingujesz. Organizatorem platformy Mamygo jest BNP Paribas Group Service Center S.A. Za dostępność i stan techniczny aut odpowiadają dilerzy. Materiał nie jest ofertą.
1: To była reklama.
2: Są już dobre odpowiedzi, jeśli chodzi o naszą zagadkę serialową, więc słuchamy przypomnienia.
3: Komijasz jest przesądny podwójnie. Oczywiście, że to są zabobony. Państwo w jakie zabobony wierzą?
2: A kto dziś wierzy w zabobony? B. W naszej rodzinie unika się czarnego kota, tak mi doradziła zakonnica, która uczy Marka. I C. W zasadzie żadne. I jeśli chodzi o odpowiedź na przykład C. Nie wierzę w żadne zabobony. Ania Starnowa tak napisała. No w zasadzie w żadne. Pozdrawiam Todę. No to sprawdzamy.
3: Komijasz jest przesądny podwójnie. Oczywiście, że to są zabobony. Państwo w jakie zabobony wierzą?
4: No, w zasadzie w żadne.
5: Niemożliwe. W czarnego kota, jak pani drogę przebiegnie, pani wierzy, co? Postawi pani buty na stole?
3: Nigdy. Albo położy pani kapelusz na łóżku. A jak pani wychodzi z mieszkania, a potem pani musi wrócić, to siada pani na krześle, co?
4: Ta.
3: No idzie pani.
4: To są zabobony?
3: A?
4: My zawsze tak robimy.
3: Tak.
2: Brawa dla Ani i dla Todego. A my, moi drodzy, jedziemy dalej. 13 po 17.

A teraz, moi drodzy, tramwaj zwany pożądaniem. To na ulicach Kielc specjalny autobus, w którym można dziś spotkać studentów medycyny i porozmawiać na temat chorób przenoszonych drogą płciową. Wiktoria Krumpiec.

0: Kielecka, koordynatorka akcji Tramwaj zwany pożądaniem, informuje, że liczba osób zakażonych chorobami przenoszonymi drogą płciową rośnie z roku na rok. O swoim zakażeniu HIV dowiaduje się kilka osób dziennie, natomiast prawie 20% Polaków żyjących z tym wirusem nie zdaje sobie sprawy ze swojego statusu serologicznego i może zakażać innych.
1: Chcemy odczarować stygmatyzację zakażenia HIV, bo myślę, że w Polsce jest to temat tabu, temat, który wydaje nam się, że nas nie dotyczy, a tak naprawdę bardzo mały ułamek Polaków wykonuje testy w kierunku HIV i my dzisiaj przez tą akcję chcemy edukować i też pokazać, że nie można się bać tego testu. Im szybciej wykrywamy tego wirusa, tym większa szansa, że leczenie, przebieg życia będzie wydłużony i tak naprawdę jak u standardowej osoby.
0: Także dziś od godziny 18 do 21 czynne będzie stanowisko stacjonarne, w którym będzie można bezpłatnie otrzymać szybkie testy w kierunku wirusa i dowiedzieć się, jak zapobiegać zakażeniu. Stanowisko będzie na terenie Akademików przy ulicy Śląskiej 11 w Kielcach. Podobne akcje odbywają się w 19 polskich miastach, m.in. w Katowicach, Opolu, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie, Zielonej Górze i Gdańsku. Kampania zorganizowana została przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny.

0: Za 3 lata z taśmy ma zjechać pierwszy produkowany w Polsce samochód elektryczny. W ubiegłym tygodniu poinformowano, że w projekt zaangażuje się tajwański koncern, który będzie partnerem strategicznym polskiej spółki. Dziś podpisano umowę na dofinansowanie tej inwestycji pieniędzmi z Krajowego Planu Odbudowy. Zawarł ją Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz polska spółka Electromobility Poland. No właśnie, powstanie pierwszy samochód elektryczny już niebawem, do 2029 roku. Tylko jaką nazwę mu nadamy? Poldek, pisze Sławek, z białego samochodu, zdaje się. Jeśli chodzi o inne propozycje, to czekamy, bo dzisiaj cały czas pojawiają się nowe, a jeśli chodzi o informacje bieżące, to także teraz już Mariusz Dąbrowski na miejscu, więc sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Rozpocznę od sporego zamieszania na autostradzie A2 między węzłem Łódź Północ a węzłem Łyszkowice. Epicentrum całego zamieszania jest rejon parkingu autostradowego Nowostawy Dolne. Od północy, od południa MOP, to jest parking trasy parking autostradowy Niesułków. Z miejscowości Zawady, Ząbki, Wiesiołów, aż po ten parking Nowostawy Dolne i jeden wielki korek dla jadących w stronę Łodzi, w stronę Poznania, a od węzła Łódź Północ po Niesułków, Nowostawy Dolne, korek w stronę Warszawy. To jest utrudnienie na autostradzie A2. I to jest najpoważniejsza w tej chwili przeszkoda dla podróżujących. S2, południowa obwodnica Warszawy, od węzła Opacz po wyjazd z tunelu autostradowego. Korki są w obu kierunkach. Krajowa 6, odcinek Słupsk-Lęborg w pobliżu miejscowości Poganice na 235 kilometrze. Przewróciła się ciężarówka. Ruch w obu kierunkach jest możliwy, ale tylko jednym pasem. Krajowa trasa numer 7, od Łomianek po most północny w Warszawie, korek dla wjeżdżających do stolicy. S8, od Bemowa po Marymont, korek dla jadących w stronę Białegostoku. Krajowa 17, odcinek Krasnystaw, Zamość, w pobliżu miejscowości Chomęciska Małe na 164 kilometrze. Dachował samochód osobowy, obowiązuje ruch w obu kierunkach tylko jednym pasem. Droga krajowa numer 58, odcinek Pisz-Szczuczyn, w pobliżu miejscowości Kaliszki na 134 kilometrze. Auto osobowe wjechało do rowu, o ruch wahadłowy. Droga krajowa numer 73, odcinek Busko-Zdrój, Dąbrowa-Tarnowska. W pobliżu Buska, rejon ulicy Objazdowej, 59 kilometr, zderzenie dwóch autosobowych, jednoosobowych.

0: Baranna wahadło. I dobra wiadomość z Ligi Krajowej numer 94 z odcinka Krzywa Chojnów. W pobliżu Krzywej na 4 kilometrze czołowe zderzenie auta osobowego z busem. Dwie osoby były ranne. W tym wypadku droga była zablokowana. Trzeba było korzystać z objazdu trasami lokalnymi. Teraz drogą krajową numer 94 między Krzywą a Chojnowem przez 4 kilometr jedzie się już bez jakichkolwiek kłopotów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cześć chłopaki, Toczek wita się z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Panie Mariuszu, to na pewno też do pana. Pozdrawiamy Toczka i cieszymy się, że z nami jest. Nie do...

0: Jedna podróż, jeden bilet to propozycja Komisji Europejskiej. Pakiet pasażerski, jaki proponuje Bruksela, ma ułatwić rezerwację biletów kolejowych i podróż po Europie. Polskie Koleje Państwowe z rezerwą podchodzą do pomysłu. Ma być stworzona specjalna platforma, na której pasażerowie będą mogli kupić jeden bilet na całą trasę, nawet jeśli będzie realizowana przez różnych przewoźników w różnych krajach. Dyrektor brukselskiego biura PKP Tomasz Lachowicz mówi, że polskie koleje są gotowe na taki pomysł, ale wymaga on jeszcze doprecyzowania.
1: Publikacja Komisji Europejskiej nie stanowi dla nas zaskoczenia. Jako grupa PKP i Europejski Sektor Kolejowy mamy przygotowany harmonogram wypracowania wspólnego systemu sprzedaży biletów. Zależy nam na stałym podnoszeniu jakości usług, ale też na tym, aby obciążenia regulacyjne w równym stopniu wpływały na poszczególne gałęzie transportu i były transparentne na tym konkurencyjnym rynku usług.
0: Od propozycji Komisji do wejścia w życie regulacji jeszcze długa droga. Najpierw unijne kraje i Parlament Europejski będą musiały porozumieć się co do ostatecznego kształtu, a potem będzie jeszcze rok na dostosowanie się do nowych przepisów. Pytanie, co wy na taki pomysł, dokąd byście pojechali pociągiem w podróż po Europie? Jaki kraj i jakie miasto najbardziej was kuszą i dlaczego?

0: Jak mogłoby się nazywać polskie auto elektryczne? No właśnie, ciekaw jestem, jaka nazwa ostatecznie przejdzie. Takie auto ma zjechać z linii produkcyjnej w 2029 roku. Tymczasem pojawiają się propozycje od Was.
1: Witam, z tej strony Andrzej Gdynia-Chłodniarz, a może ten autko, mimo że by miało nazwę PEC, Polish Electric Cars. Pozdrawiam serdecznie z Gdyni cieplutko, Andrzej.
2: Witam, tu Sławomir z Brzoszy Bydgoskiej. Dzwonię w sprawie nazwy samochodu polskiego.

0: elektryka. Ja bym myślał, że nazwa by była E-Pol. Dziękuję. Pozdrawiam.
1: Dziękujemy bardzo. No i bardzo prosto i patriotycznie E-Pol. Może się by przyjęła taka nazwa, ale nie wiem. Nie wiem, czy to ostrzał w dziesiątkę. W każdym razie bardzo dziękujemy. Za kilka minut u nas informacje drogowe.

0: Za 9 minut będzie godzina 18. Sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to przypominamy, autostrada A2 w rejonie parkingu autostradowego Nowostawy Dolne, Niesułków. Korek dla obu kierunków od miejscowości o ciekawej nazwie Rozdzielnia po Nowostawy dla jadących w stronę Poznania i od zjazdu z węzła Łódź Północ po Nowostawy Dolne, Niesułków. Korek dla jadących w stronę Warszawy. S2, południowa obwodnica Warszawy od węzła Opacz po wyjazd z tunelu autostradowego, korki w obu kierunkach. Autostrada A4, autostradowa obwodnica Krakowa, korki, spowolnienia w obie strony od Balic po Kraków Południe. Krajowa 6, odcinek Słupsk-Klęborg w pobliżu miejscowości Poganice. 235 km, przewróciła się ciężarówka, ruch wahadłowy. S7, korek zaczyna się przed węzłem Gdańsk-Lipce, a kończy się przed węzłem Gdańsk Południe dla jadących w stronę węzła Gdańsk Południe. Krajowa trasa numer 7 od Łomianek po most północny w Warszawie. Korek dla wjeżdżających do stolicy. S8 od Bemowa po Marymont. Korek dla jadących w stronę Białegostoku. Krajowa 17, Krasnystaw, Zamość w pobliżu miejscowości Chomęciska Małe. Na 164 km dachowała auto osobowe. Obowiązuje tam ruch dla obu kierunków jednym pasem.

0: Ogień, tak, ogień, ale widzę, Zbyszku, że jesteś fanem tej samej kawy, co i ja.
1: Nie jestem fanem, bo bardzo często jest popsuty automat, ale dzisiaj nie miałem wyjścia.
0: Aha, no dobrze, a ja się tak przyzwyczaiłem do tego. Niektórzy mówią, że jest chemiczna, ale...
1: No, jaka by nie była, to czasami trzeba.
0: Otóż to, a ty masz jakieś ilustracje i zapiski.
1: Słuchaj, mam ilustracje i zapiski, bo jest fantastyczna nazwa piosenki nowej Mietka Szcześniaka, z którą dzisiaj do nas przyjdzie. Słuchaj, tytuł brzmi Everybody and Soul. Zobacz, jaki dwupoziomowy Everybody and Soul.
0: Takie, to jest takie community.
1: Tak, a do tego jeszcze zrobione z muzykami ze Stanów, z chórem gospel. No, szykuje się nowy rozdział w życiu Mietka Szcześniaka, więc musimy o tym porozmawiać. I o samochodach oczywiście też. I o ogrodnictwie, jak znam życie.
0: No dobrze, to zapowiada się bardzo ciekawie. Jeśli chodzi o wysokie obroty, to dziękuję za wspólnie spędzony czas. Piotr Firan, do usłyszenia.
2: Biegłam przez ciemny las, mgła wisiała mi nad głową.

0: Dry Skull, jedyny i niepowtarzalny, niesamowity z albumu Salon z Jagodą Kret śpiewającą Mam czyste niebo nad głową. Minęła 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w Polskim Radio Kierowców rozpoczynamy na luzie. Oczywiście od stanu pogody musicie wiedzieć, w jakich okolicznościach meteorologicznych w najbliższym czasie przyjdzie wam się poruszać. W tej chwili najzimniej jest w Resku, 6,9 stopnia w tym zachodniopomorskim mieście. Najcieplej w Raciborzu, 15,3 stopnia, to są te temperatury z termometrów odczytywane, a odczuwalna najwyższa w Nowym Sączu 13 stopni, w Resku 3 stopnie, także odczuwalna jest najniższa. W najbliższych godzinach no nie będzie jakoś zdecydowanie lepiej, co więcej wróciły przymrozki. Na wschodzie kraju zachmurzenie będzie małe w nocy i umiarkowane, a na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Na zachodzie oraz miejscami w centrum i na północy, w związku z tym, że będzie duże zachmurzenie, przelotne opady deszczu dzisiejszej nocy. Temperatura minimalna od 3 do 6 stopni na przeważającym obszarze kraju, na zachodzie miejscami 7, szaleństwo, a w rejonach podgórskich Karpat spadek miejscami do minus 1, a przy gruncie nawet minus 3. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu miejscami w porywach do 55 km na godzinę. Wiać będzie z południa i z południowego zachodu, właściwie tak jak przez cały dzisiejszy dzień, tylko troszeczkę mocniej niż teraz. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru nawet do 100 km na godzinę, a w Tatrach do 60.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiejsze na luzie będzie obfitowało w, mam nadzieję, mnóstwo wyznań Mietka Szcześniaka. Po godzinie 19 Mietek Szcześniak dołączy do nas. Gramy dla was w składzie: Ewelina Dobrzyńska za sterami jest realizatorką, Paulina Olak wydawczynią, Mariusz Dąbrowski już za 8 minut będzie raportował z dróg. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Zapraszam bardzo serdecznie do spędzania każdej chwili z Polskim Radiem Kierowców, ale dziś, teraz do 22 szczególnie. Jedziemy, zaczynamy od prędkości światła zespołu Coldplay, który no na początku swojej działalności może czasami nawet był szybki.

0: Ale bym chciał, żeby się spełniło to, co Tomek Lipiński wyśpiewywał w latach 80. Runął już ostatni mur, nie dzieli nas nic. No, przynajmniej starajmy się, żeby tak było. 10 minut temu minęła godzina 18. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. W Naluzie też mamy dla was oczywiście wiadomości z dróg. Mariusz Dąbrowski jest najlepiej poinformowany. Za chwileczkę powie, jak wygląda sytuacja na polskich ekspresówkach, drogach. O statusie autostrady, jakieś mniejsze też coś będzie?
1: Będzie wszystko, co sobie tylko zażyczysz, może poza drogami gminnymi i powiatowymi.
0: No to posłuchaj.
1: Może być tak?
0: Tak.
1: Dziękuję.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Droga krajowa nr 73, Busko-Zdrój, Dąbrowa-Tarnowska, w pobliżu Buska na 59 kilometrze po zdarzeniu dwóch autosobowych. W tym wypadku jedna osoba została ranna, obowiązuje ruch na drodze 73 w obu kierunkach tylko jednym pasem. Krajowa trasa nr 58, odcinek Pisz-Szczuczyn w pobliżu miejscowości Kaliszki na 134 kilometrze. Autoosobowe wjechało do rowu. Ruch wahadłowy. Krajowa 17, odcinek Krasnystaw-Zamość w pobliżu miejscowości Chomęciska Małe. Na 164 km dachowały auto osobowe, ruch wahadłowy. S8

0: Odcinek Słupsk-Lęborg w pobliżu miejscowości Poganice na 235 kilometrze przewróciła się ciężarówka. Ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: 12,5 minuty po godzinie 18. Zapraszam Was do Kielc. Za minut 7 będziemy się przyglądać temu, co tam się dzieje, a co można by było skopiować także i do innych miast.

0: Będzie się działo. 20 minut po godzinie 18 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w Naluzie. Będą momenty, tak jak w sztuce Tennessee Williamsa, był tramwaj zwany pożądaniem i tramwaj zwany pożądaniem dziś jeździ po ulicach Kielc, mimo że to specjalny autobus, w którym można i warto spotkać studentów medycyny i porozmawiać na temat chorób przenoszonych drogą płciową. Wiktoria Krumpiec, kielecka koordynatorka akcji Tramwaj zwany pożądaniem, informuje, że liczba osób zakażonych chorobami przenoszonymi drogą płciową rośnie z roku na rok. Nie miałem pojęcia, myślałem, że to już jest w odwrocie. O swoim zakażeniu HIV dowiaduje się nawet kilka osób dziennie, natomiast prawie 20% Polaków żyjących z tym wirusem nie zdaje sobie sprawy ze swojego statusu serologicznego, że jest zakażone i może zakażać innych.
1: Chcemy odczarować stygmatyzację zakażenia HIV, bo myślę, że w Polsce jest to temat tabu, temat, który wydaje nam się, że nas nie dotyczy, a tak naprawdę bardzo mały ułamek Polaków wykonuje testy w kierunku HIV. I my dzisiaj przez tą akcję chcemy edukować i też pokazać, że nie można się bać tego testu. Im szybciej wykrywamy tego wirusa, tym większa szansa, że leczenie, przebieg życia będzie wydłużony i tak naprawdę jak u standardowej osoby.
0: Także dziś, 13 maja, właśnie teraz, bo od godziny 18 do 21 czynne jest stanowisko stacjonarne, w którym będzie można bezpłatnie otrzymać szybkie testy w kierunku wirusa HIV i dowiedzieć się, jak zapobiegać zakażeniu, choć wydawać by się mogło, że to oczywiste. Stanowisko znajduje się w Kielcach na terenie akademików przy ulicy Śląskiej 11, ale nie tylko, bo podobne akcje odbywają się w 19 polskich miastach, m.in. w Katowicach, Opolu, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie, Zielonej Górze i Gdańsku. Kampania zorganizowana została przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny i FMSA Poland i to bardzo cenna inicjatywa i dlatego o niej mówimy. No bo jak sobie pojeździmy, to czasami też trzeba zajrzeć do alkowy i warto wiedzieć o

0: Tonight we are young. O nas piosenka, Mariuszu. Dzisiejszej nocy będziemy młodzi. Piękni, młodzi, przystojni i długowłosi.
1: I wish.
0: Zachęcamy do komentowania wszystkiego, co widzicie na swojej drodze. Można korzystać z aplikacji Polskie Radio Kierowców, tam pisać wiadomości tekstowe, jeżeli macie taką możliwość, albo nagrywać. Do dyspozycji jest aż minuta wolnej przestrzeni w doskonałej jakości. Później jak na antenie się usłyszycie, to po pierwsze inni kierowcy będą was słyszeli i będą mogli skorzystać z tego, co powiecie, a po drugie być może włączymy do naszego raportu to, o czym powiecie. Raportu takiego jak ten, który teraz Mariusz Dąbrowski przedstawi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada 2 w rejonie parkingu autostradowego Nowostawy Dolne, Niesułków. Korek dla obu kierunków, od rozdzielni po Nowostawę dla jadących w stronę Poznania. I był korek od zjazdu z węzła Łódź Północ po Nowostawę Dolne, Niesułków dla jadących w stronę Warszawy, ale widzę, że ten korek został już zlikwidowany. A więc jest tylko korek od rozdzielni po Nowostawy Dolne dla jadących w stronę węzła Łódź Północ, w stronę Łodzi, w stronę Poznania. S2, południowa obwodnica Warszawy od węzła Opacz po wyjazd z tunelu autostradowego. Korki w obu kierunkach dla obu jezdni. Autostrada 4, autostradowa obwodnica Krakowa. Korki spowolnienia w obu kierunkach od Balic po Kraków Południe. S7, korek zaczyna się przed węzłem Gdańsk-Lipsa, kończy się przed węzłem Gdańsk-Południe. Krajowa trasa numer 7, od Łomianek po most północny w Warszawie. Korek dla wjeżdżających do stolicy. S8, od Bemowa po Marymont, korek dla jadących w stronę Białegostoku. I droga krajowa numer 72, odcinek Turek-Uniejów w pobliżu miejscowości Wichertów na 41 kilometrze. Auto osobowe wypadło z drogi, wjechało

0: do rowu, dachowało, jedna osoba jest ranna. Strażacy wprowadzili ruch dla obu kierunków jednym pasem i przypominam, droga krajowa nr 73, odcinek Busko-Zdrój, Dąbrowa Tarnowska, w pobliżu Buska, na 59 kilometrze po zdarzeniu dwóch autosobowych. W wypadku tym jedna osoba odniosła rany i obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dziś gruchnęła wiadomość o tym, że polski samochód elektryczny jednak ma powstać. Przez cały dzień praktycznie w Polskim Radiu Kierowców i Dagmara, i Piotrek opowiadali o tym. Wy wymyślaliście nazwę dla tego samochodu, a ja podsumuję to wszystko i za kilka chwil opowiem o tym, co się dotychczas udało ustalić w tej sprawie.

0: Za 20 minut będzie godzina 19. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Bardzo dziękujemy, że tak właśnie jest. Słuchajcie dalej, bo będzie, myślę, że warto. Zdecydowanie warto, chociażby w kwestii tego, co dziś ustaliliśmy z prezesem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, panem Jakubem Farysiem, który o budowie fabryki samochodów elektrycznych w Jaworznie, planowanej, wypowiadał się w dzisiejszych Wysokich Obrotach u Piotrka Firana. Pierwszy polski samochód elektryczny ma wyjechać z linii produkcyjnej już, no, aż nie mogę uwierzyć, za 3 lata, w 2029 roku. Dzisiaj Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowę z Electromobility Poland w sprawie budowy fabryki aut elektrycznych w Jaworznie. Inwestycja ma kosztować 4,5 miliarda złotych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakub Farys zwrócił uwagę, że w końcu zapadły decyzje w sprawie polskiego samochodu elektrycznego, no takie wiążące.
1: Ten partner to jest gigantyczna firma technologiczna z wielkim doświadczeniem w obszarze, który w tej chwili z punktu widzenia branży motoryzacyjnej jest kluczowy, a więc nie tylko sam samochód, ale również całe oprogramowanie i cała ta część, nazwijmy to IT w samochodzie.
0: W ocenie prezesa Farysia największym wyzwaniem będzie zbudowanie marki.
1: Jest bardzo ostra konkurencja na rynku motoryzacyjnym. Na rynku właściwie wszyscy producenci dzisiaj oferują lub są w stanie oferować samochody elektryczne, więc to nie jest tak, że jak tylko pojawi się nowa marka, to natychmiast klienci będą ją chcieli kupować. No, trzeba ich do tego przekonać i to będzie dużym bardzo wyzwaniem.
0: Prace nad pierwszym polskim samochodem elektrycznym, no, muszą się rozpocząć jeszcze w tym roku. 70% części ma pochodzić od dostawców z terenu Polski i Unii Europejskiej. To sporo. Pojazdy wyprodukowane w fabryce w Jaworznie mają być sprzedawane nie tylko w Polsce, ale także za granicą, co oczywiste w czasach globalizacji. Natomiast w kontekście tego, co prezes PZPM Jakub Farys mówił o budowaniu marki, wy bardzo dzisiaj się wykazaliście i mnóstwo padło propozycji nazw tego samochodu, który, miejmy nadzieję, że w przeciwieństwie do Izraela

0: jednak powstanie. No ale nie do końca jesteście przekonani. Takie między innymi się pojawiały głosy.
1: Moim zdaniem polski samochód elektryczny powinien nosić nazwę Mirage, dlatego że nikt go nigdy na publicznych drogach nie zobaczył.
0: No na razie nie, ale może jednak będzie z tym troszeczkę lepiej niż było z tym pierwszym projektem. Przypominam tylko, że Mirage to jest producent takich plastikowych modeli, więc no może to dobry prognostyk, to w Polsce, a za granicą no chyba najpopularniejsze są samoloty Mirage 2000 na przykład, takie słynne ponaddźwiękowe odrzutowce, myśliwce francuskie. No to akurat dobry wzorzec. Jeżeli wam przychodzi do głowy i nie możecie się powstrzymać, żeby zaproponować nazwę dla tego samochodu elektrycznego, który by miał taką, no może zabawną, tak jak słuchacz przed chwileczką zasugerował, a może taką bardziej serio nazwę, to zachęcam, korzystajcie z aplikacji Polskie Radio Kierowców. Zbieramy te wszystkie wasze propozycje z całego dzisiejszego dnia. Przekażemy komu trzeba.

0: Beth Ditto i jej Gossip Moving the Right Direction to jest piosenka, którą moglibyśmy mieć jako hymn w polskim radiu kierowców. Ruszajmy w dobrym, we właściwym kierunku, a będziemy wiedzieli, jaki on jest, jak posłuchamy kolejnego raportu z dróg w wykonaniu Mariusza Dąbrowskiego. Mariuszu, mam nadzieję, że jesteśmy w stanie wskazać właściwy kierunek, mówiąc, gdzie są utrudnienia.
1: Czy jesteśmy w stanie wskazać właściwy kierunek? Zadałeś
0: może
1: tak trudne pytanie, że ja teraz muszę zebrać wszelkie myśli.
0: To powiem ci, jak to interpretuję. Wydaje mi się, że jak powiesz, gdzie są utrudnienia, to słuchacze już sami sobie wyciągną wniosek i podejmą decyzję, gdzie jest ten właściwy kierunek.
1: Dobra.
0: Posłuchajmy. Mariusz Dąbrowski, serwis drogowy w PRK w Polskim Radiu Kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada A2 w rejonie parkingu autostradowego Nowostawy Dolne, Niesułków, Korek, od miejscowości o sympatycznej nazwie Rozdzielnia po Nowostawy dla jadących w stronę Łodzi i Poznania. S2, południowa obwodnica Warszawy od węzła Opacz po wyjazd tunelu autostradowego, korki w obu kierunkach. Autostrada A4, autostradowa obwodnica Krakowa, korki, spowolnienia w obu kierunkach, ale już nie od Balic po węzeł Kraków Południe, a w rejonie Wisły z jednej i z drugiej strony. Na czwórce korki pod Wrocławiem dla jadących w stronę stolicy Dolnego Śląska w rejonie Nowej Wsi Wrocławskiej. Przy dojeździe do węzła Kostomłoty, korek dla jadących w stronę Wrocławia i pod Legnicą, zarówno przed Czerwonym Kościołem, jak i przed Legnickim Polem, korki dla jadących w stronę Wrocławia. S7, korek przed węzłem Gdańsk-Lipca, kończy się przed węzłem Gdańsk-Południe. I droga krajowa nr 72, odcinek Turek-Uniejów w pobliżu Wichert.

0: Towa na 41 kilometrze. Auto osobowe wypadło z drogi, dachowało, jedna osoba jest ranna. Strażacy wprowadzili ruch wahadłowy i droga krajowa nr 73, odcinek Busko-Zdrój, Dąbrowa-Tarnowska. 59 kilometr, zdarzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. Mam nadzieję, że te informacje pozwolą Państwu określić, jaki kierunek wybrać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Właściwy, a jakże właściwy. Za 7 minut będzie godzina 19, po 19. Mietek Szcześniak, artysta wszechstronny, jak bardzo wszechstronny, okaże się już podczas naszego spotkania. Będzie nowa piosenka, będzie informacja na temat nowych przedsięwzięć, nowego zespołu. No dzieje się u Mietka, dzieje, więc na pewno usłyszymy Everybody and Soul, najnowszą piosenkę. No i posłuchamy też o motoryzacyjnych zdarzeniach w życiu artysty. Zapraszam serdecznie.

0: Nie do wiary, że dokładnie 25 lat temu i 3 tygodnie temu ukazała się płyta Marchew w butonierce, z której właśnie graliśmy piosenkę Twoja generacja, Pijamy Porno. Minęła 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zaczynamy od stanu pogody. Jak na wczasy, to do Raciborza. 15 stopni w tej chwili. Najcieplejsze miasto w Polsce. Najchłodniej w Helu. Na Helu 7,9. Odczuwalna temperatura. Najwyższa w Częstochowie 13 stopni. Najniższa w Suwałkach 5. Stan na 19.00. 13 maja 2026 roku, a 14 jutro w czwartek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Rano i pod koniec dnia na północy i południowym wschodzie kraju miejscami pojawi się troszeczkę przejaśnień, będzie małe zachmurzenie. Przelotne opady deszczu w ciągu dnia z wyjątkiem południowego wschodu kraju, ale możliwe burze i to z gradem lokalnie. Prognozowana wysokość opadów jutro napada do 15 mm wody na metr kwadratowy na północy i północnym zachodzie kraju. Temperatura maksymalna jutro od 12-14 stopni na północnym zachodzie, czyli w Nizina Szczecińska, około 16 w centrum, Mazowsze, Ziemia Łódzka, do 20 na południowym wschodzie, Roztocze, Lubelszczyzna, Rzeszowszczyzna. Chłodniej miejscami nad samym morzem, średnio około 10 stopni Celsjusza. Wiatr będzie jutro słaby i umiarkowany, z wyjątkiem południowego wschodu kraju, gdzie powieje mocniej w porywach do 55 km na godzinę. Południowo-zachodni to będzie wiatr i południowy. W zasięgu burz porywy wiatru nawet do 70 km na godzinę, a jeszcze mocniej będzie wiało w szczytowych partiach Sudetów, bo nawet do 90 km na godzinę. Tak będzie jutro. O dzisiejszej nocy powiem za godzinę po 20. Za kilka chwil spotkanie z gościem. Dzisiaj to Mietek Szcześniak. Zapraszam serdecznie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

A poza Mietkiem Szcześniakiem program Na Luzie w PRK w Polskim Radiu Kierowców realizujemy w składzie Ewelina Dobrzyńska, realizatorka, Paulina Olak, machająca radośnie zza szyby, jest wydawczynią dzisiejszej audycji. Mariusz Dąbrowski informuje o tym, co na drogach, a ja nazywam się Zbyszek Zegler. Linda Perry do nas dołącza jeszcze na kilka chwil ze swoim zespołem Four Non Blondes. What's up? Na początek tej godziny naszego spotkania w Radiu Kierowców.

0: Marika i Widok, piosenka o Warszawie, jak Marika dopiero co przyjechała do Warszawy właściwie. 10 minut temu minęła godzina 19, słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców, już za chwilę spotkanie z gwiazdą dzisiejszego Na Luzie, to będzie Mietek Szcześniak, a wcześniej gwiazda całego Polskiego Radia Kierowców, Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ale mi pan powiedział, to teraz muszę ciężko pracować, żeby sobie zarobić na...
0: Aha.
2: Tak.
0: To się nazywa motywacja.
2: Po kilku godzinach w końcu wiemy od specjalistów, od drogowców z Generalnej Dyrekcji, co się stało na autostradzie A2 między węzłem Łowicz a węzłem Łódź Północ. Od kilku godzin mówimy o problemach i o korku, który jest... dość długo i dość długi to korek od miejscowości o wdzięcznej nazwie Rozdzielnia po Nowostawy. Na 369 kilometrze doszło do zdarzenia czterech autosobowych busa. Zablokowany został jeden pas w kierunku Poznania. Służby twierdzą, że jeszcze 2,5 godziny kłopotów na tym odcinku. Pierwotnie korki były w dwie strony, zarówno w stronę Poznania, jak i w stronę Warszawy, ale ten korek Apache bardzo szybko został zlikwidowany i w tej chwili kłopoty są tylko po jednej stronie autostrady A2. S2, południowa obwodnica Warszawy, od węzła Opacz po wyjazd z tunelu autostradowego, korki w obu kierunkach. Na autostradowej obwodnicy Krakowa ruch spowolniony w rejonie Wisły dla obu kierunków. I droga krajowa nr 72, odcinek Turek-Uniejów w pobliżu Wichertowa na 40

31 kilometrze. Auto osobowe dachowało, wpadło do rowu, jedna osoba jest ranna. Strażacy ochotnicy wprowadzili ruch dla obu kierunków jednym pasem. Jeszcze droga krajowa nr 73, odcinek Busko z Luj Dąbrowa Tarnowska. W pobliżu Buska na 59 kilometrze doszło do zderzenia dwóch aut osobowych.

0: Alfa Bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: To była reklama.

0: Dokładnie 20 minut po godzinie 19 z ogromną radością. Zaszczycony jestem, no nie ukrywam. Witam Mietka Szcześniaka. Cześć Mietku, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Witam bardzo serdecznie, ale nam się zbiegło Everybody and Soul. Jaki fajny tytuł, taki dwupoziomowy. To jest dzisiaj premiera singla, który powstał z twoją przyjaciółką
1: Wendy Waldman.
0: Wendy Waldman, z którą już masz do czynienia od dłuższego czasu, bo zaśpiewaliście też piosenkę, którą Vanessa Carlton kiedyś, Vanessa Williams śpiewała, a zaśpiewała się z Basią, Save the Best for Last.
1: Tak.
0: A teraz
1: piosenka Wendy.
0: Chyba teraz będzie troszeczkę więcej tej współpracy, ale zanim to jeszcze chciałem wrócić, to właśnie świadczy o tym, jak bardzo jestem podekscytowany i szczęśliwy, że mnie takie z nami. Jak słyszeliśmy przed śniadaniem, który to był rok, bo ja cały czas się kłócę z żoną, czy 88, czy 90? Okej, 90.
1: 90. W 89 właśnie nagrałem tę płytę. To była pierwsza płyta, którą dane mi było nagrać. Wcześniej nie chcieli, dopiero musiało zostać ogłoszone, że mamy wolny kraj. I dopiero ja mogłem nagrać płytę. I to na dodatek jeszcze w jakimś prywatnym studiu, bo tylko taką propozycję dostałem.
0: No ale przed transformacją już miałeś okazję zaprezentować się społeczeństwu, bo...
1: Tak, to prawda, ale płyty nagrać nie mogłem.
0: No i co, były jakieś opory, w sensie, że to no nie polityczna sprawa, tylko bardziej organizacyjna jakieś kwestie?
1: Nie, ja wiem. No po prostu nie byli zainteresowani, wiesz, pewnie
0: wszystko. Ale sukces w Opolu był naprawdę sukcesem. To nie było tak, zobacz, w dzisiejszych czasach tych festiwali, konkursów jest mnóstwo. Wtedy pojawienie się i wygrałeś w Opolu, to było wydarzenie...
1: Ale to był 85 rok, kurczę, dlatego obchodzę właśnie jubileusz.
0: No
1: i wiesz, dostałem świetną lekcję.
0: Pokory?
1: Że nie, właśnie myślałem, że dostanę pokory, ale doznałem akceptacji, wiesz, i poczułem, że zamieszkałem wyobraźni publiczności, a to jest najlepszy sposób na to, żeby to, co się robi, miało sens. I
0: to skrzydeł się dostaje wtedy.
1: Skrzydeł się dostaje, absolutnie. Ja uwierzyłem w polską publiczność po raz pierwszy, bo mnie ostrzegali, że mam być lekko, łatwo i przyjemnie, wiesz, jak to w Opolu, a ja dostałem jazzową kompozycję Krzyśmira Dębskiego z tekstem Jacka Cygana, piosenkę pod tytułem Przyszli o zmroku, i zaśpiewałem ją z całego serca, pełnym gazem, jak umiałem, bojąc się, że nieakceptacja będzie, a tu się okazało, że mało tego, że dostałem duże brawa i że dostałem wygrałem tę główną nagrodę, to jeszcze bisowałem. Więc po prostu
0: pamiętam.
1: Przestałem chodzić mieć w ogóle ochotę na chodzenie na jakieś skróty, na podlizy.

0: Zwanie się i robienie pod publiczkę. Nigdy zresztą nie miałem takiego zamiaru, ale doznałem takiej prostej konkluzji, że trzeba robić swoje. I trzeba robić to, co się wierzy. I
1: tak od 40 lat. Nie do wiary. Wyglądasz na 40-latka, a od 40 lat jesteś na scenie. Ha, ha, ha, ha, ha.
0: No to widzisz, tak się dobrze złożyło.
1: Da się, da się. A propos niepodlizywania się publiczności. W jakich okolicznościach zdarzyło ci się trafić do obsady właściwie blockbustera polskiego? No bo jeżeli zaśpiewałeś Dumkę na dwa serca, to siłą rzeczy to było w napisach końcowych, zdaje się, w Ogniem i Mieczem, prawda?
0: Tak, tak, tak.
1: Więc trafiłeś do obsady najpotężniejszej produkcji filmowej w tym kraju przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Chyba cały czas nie ma czegoś większego.
0: No, wiesz co, myślę, że to ma swoje konkretne przyczyny, bo raz, że Edyta zawsze się podobała publiczności, ja z powodu głosu i możliwości i tejże pieśni po prostu też, ale została trącona słowiańska struna. Wiesz, i okazuje się, że jednak nieprzypadkowo taki idiom muzyczny został wykształcony w naszej szerokości, długości geograficznej, że ludzie potrąconą struną zaczerpnęli. No. Myślę, że to jest jakaś wskazówka dla wydawców, bo jestem pewny, że gdyby powstała taka płyta, to miałaby wielkie powodzenie i więcej korzystania z naszej schedy kulturowej byłoby, myślę...
1: Wskazane.
0: Wskazane i lubiane.
1: To jest rzeczywiście, zobacz, był w którymś momencie pod koniec wieku i na przełomie tak naprawdę XX i XXI wieku ten trend taki adaptowania muzyki ludowej do popowej, rockowej nawet, no Bratanki, to było rockowe granie, to co tam Jacek Królik powymyślał.
0: Ale to są wcześniej robili Skaldowie, czy nawet Niemen.
1: No i Breakoutowi się zdarzyło
0: i
1: przecież też. Tak, zdecydowanie. Ale to nie było zrobione w tym anturażu. To zawsze był jakiś miks, to zawsze była jakaś hybryda. To, co wy zrobiliście, no tak naprawdę, gdyby nie instrumentarium, to pewnie mogłaby wykonywać też jakaś postać gdzieś tam sprzed lat. No tak można by to
0: tak,
1: sobie
0: ale wiesz, że przypadkowo naprawdę ta słowiańszczyzna dotyka ludzi i powoduje, że na przykład taka piosenka może być podobno najdłużej ze wszystkich na listach przebojów.
1: Łączy pokolenia. To nie jest tylko slogan, tylko rzeczywiście łączy pokolenia. Proponuję, żebyśmy posłuchali teraz Dumki na dwa serca. Będziemy mieli za chwilę serwis drogowy, a po nim, jeśli pozwolisz, to jeszcze na chwileczkę wrócimy, bo to było przełomowe wydarzenie jednak w twojej karierze też.

0: Edyta Górniak, imię Czesław Szcześniak, dzisiejsza gwiazda na luzie. Mietek Szcześniak już za kilka chwil, wracamy do rozmowy, będzie opowiadał też i o Dumce na dwa serca, wrócimy do tematu, ale wcześniej Mariusz Dąbrowski, szeroko uśmiechający się, obaj panowie się uśmiechają szeroko, więc myślę, że to będzie naprawdę dobry serwis.
1: Wychodzimy z prostego założenia, że każdy uśmiech... To jest pewien przejaw życzliwości wobec innych, do innych, no i każdy uśmiech przedłuża życie przynajmniej o 6 minut.
0: A mnie najbardziej cieszy to, że nie zwracacie uwagi na to, że się później robią kurze łapki przy oczach, tylko się po prostu naturalnie uśmiechacie. Sprawdźmy, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada A2 bez zmian na odcinku Węzełowicz, Węzeł Łódź Północ w pobliżu Nowostawów na 369 km po zderzeniu czterech autosobowych i busa. Zablokowany pozostaje jeden pas jezdni w kierunku Poznania. Nie ma już utrudnień na Krajowej 17 na odcinku Krasnystaw-Zamość w pobliżu Chomęcisk Małych na 164 kilometrze, ale druga krajowa nr 72, odcinek Turek-Uniejów w pobliżu Wichertowa na 41 kilometrze. Auto osobowe wypadło z drogi, dachowało i wjechało do rowu. Jedna osoba jest ranna. Strażacy ochotnicy wprowadzili ruch dla obu kierunków jednym pasem. I jeszcze droga krajowa nr 73, odcinek Busko-Zdrój, Dąbrowa Tarnowska. W pobliżu Buska, 59 km, zderzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna. Ruch dla obu kierunków możliwy, ale tylko jednym pasem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zaglądam do aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Już płyną pozdrowienia dla naszego dzisiejszego gościa. Mietków, serdeczne pozdrowienia z okolic Małopolski. Cześć chłopaki. Toczek właśnie leży na plecach i majstruje pod umywalką. Wymienia zawory odcinające wodę i kran. Awaria i taka robota. Prawie jak pod samochodem, ale prawie robi różnicę. To nasz stały słuchacz, który już skończył w następnej wiadomości. Napisał, że szczęśliwie włoska robota. Dzięki za asystę. Nowy kran stoi i nic nie cieknie. Gratulujemy sukcesu.
1: Ach, ten Toczek. Zupełnie niedawno były pieniny, potem chyba Campo di Fiori, a teraz tak. Pod umywalką.
0: Pod umywalką, tak.

0: Tak, pozdrówcie od Toszka pana Mietka, lubię go słuchać bardzo i cieszę się, że puszczacie go w Polskim Radiu Kierowców. No pewnie,
1: dzięki,
0: że tak.
1: Toczku.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie, do rozmowy z Mietkiem wracamy za chwilę. Bruno Mars nam jeszcze będzie śpiewał teraz 24 Karat Magic.

0: Szczęśliwi czasu nie liczą, aczkolwiek odnotujemy, że 23 minuty pozostają do godziny 20. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie. Dzisiaj Na Luzie jestem luźny, luźny tak jak niebieski w tak. Czy to jest wers, który w jakiś sposób oddaje, no bo to napisana piosenka po prostu, ale ona w jakimś stopniu, na którymś etapie twojego życia odnosiła się do ciebie?
1: No, odnosiła się, tak. To Justyna Holm napisała całą płytę z myślą o mnie. Twierdzi, że między nami wojna na przykład, no i co? I co to nam dało? Albo wolny dziki, albo jestem luźny, albo niby nowy, chociaż nie gotowy.
0: Mnie tak Szcześniak, nie powiedziałem. Mnie tak Szcześniak dzisiaj jest gościem i gwiazdą Na Luzie. Czyli do dziś można, słuchając tej pierwszej płyty, wysnuwać wnioski.

0: Wniosek, no mniej więcej wiem, jaki jest Mietek Szcześniak.
1: Tak. Wtedy Piotrusiopanem leciałem.
0: No to fajnie, że można było, bo to też czasy takie, że pamiętasz, jak realia transformacji nie były najweselsze dla wszystkich, więc fajnie, że w tej chwili może być tak, jak jest. Jesteś szczęśliwy, że jest Everybody and Soul, czy to jest raczej kwestia ulgi, że wreszcie jest?
1: To jest spełnione marzenie, wiesz. Ulga, że wreszcie jest, występuje również. No bo jednak ładnych parę lat to trwało. Na pomysł padło Wendy.
0: Wendy Waldman.
1: Po tym czasie, kiedy nagrywaliśmy płytę pierwszą, moją amerykańską, tak zwaną, no bo na dwóch kontynentach przyszło mi pracować. Więc pracowaliśmy tylko wtedy, kiedy ja tam mogłem polecieć. Nagraliśmy najpierw płytę Signs, która wyszła też w Polsce w 2011 roku. Signs, czyli znaki. A przyszedł ten czas, żeby z H-Beam, Barnumem,
0: i z Krzysztofem
1: Ferdzinem. Nie, z H.B. Barnumem i z Wendy usiąść i napisać cały materiał na tę płytę. Chcieliśmy, żeby to i brzmiało vintage'owo, i żeby to były takie melodie rytm bluesowo, soulowo, gospelowe, żeby to były nowe piosenki, ale brzmiące jak stare.
0: Fajnie, że się udało, bo rozumiem, że materiał jest gotowy. Ja, mówiąc o Krzysztofie Herdzinie, miałem na myśli tę płytę sprzed 10 lat, Songs from Yesterday, bo tam też już się zadzierzgnęła współpraca. Natomiast
1: będzie druga przy okazji.
0: Super. No bardzo dużo się dzieje, ale czy pracując nad tą, z której pochodzi Everybody and Soul, znów pracowałeś, jeździłeś do Stanów, latałeś do Stanów i pracowałeś tutaj, czy to już się odbywało tylko w jednym miejscu?
1: To się odbywało w Los Angeles. Tamśmy pracowali, dlatego płyta cała jest po angielsku i miałem taki pomysł, żeby ją tłumaczyć na język polski, ale tłumaczenie po pierwsze nie wyszłoby, po drugie straciłoby ten sens i urok powstawania rzeczy, które już są
0: w naturalny sposób, no bo one były tak, właśnie tak pomyślane, więc teraz to by było takie trochę sztuczne.
1: No, pracujesz z anglojęzycznymi ludźmi, no to jak z Japończykami pracujesz, to pewnie też wydajesz po japońsku. Więc cieszę się, bo Hurowi, z którym dane mi się było zaprzyjaźnić, i H.B. Barnumowi, z którym również zaprzyjaźniłem, zanim doznałem wiedzy, co to za postać jest. I mogło to zaowocować naszą współpracą, bo inaczej pieluchy zmieniał pewnie. Ja bym się dowiedział, że on przez 30 lat jest kierownikiem muzycznym Aretha Franklin, że pracował z Rayem Charlesem, że pracował z Frankiem Sinatrą, Gladys Knight, Jackson's Five, no i wielu innych. Produkował dla Motown, więc stał się moim mentorem. I jeszcze jednym przykładem, że im większy format, tym łatwiejszy był w obsłudze, z czego się bardzo cieszę, bo ja jestem podobny.
0: Wendy Waldman to też jest no właściwie postać legendarna. Ona nawet dla Madony pisała, czy produkowała jej utwory. Sama też ma w swoim dorobku płytę ze swoimi piosenkami, natomiast no, miała dwa zespoły w latach 80.
1: Tak, ona była bardzo znany zespół Brindle, który tworzył to kalifornijskie brzmienie. Kiedyś bardzo podekscytowany Marek Niedźwiecki po prostu spotkał Wendy na korytarzu, usłyszawszy, że jest to Wendy Waldman. No i przyniósł płyty, które miał jeszcze z tamtych czasów. Mhm. Więc Wendy jest kimś takim jak Grażyna Łobaszewska u nas, że topowa, ale schowana.
0: Jak ty na nich trafiłeś? Bo to nie jest historia, która się wydarza jedną wiadomością na Messengerze, tylko to był proces.
1: Stało się, że padł taki pomysł przez Briana Lana, który mieszka w Polsce, żeby zaprosić twórców piosenek naszej idoli, tak zwanych. Czyli przyjechali i stworzyć razem

0: piosenki, żeby zrobić taki workshop songwriterski. No i przyjechała między innymi Wendy, przyjechali też inni, którzy pisali dla Celine Dion, dla Whitney Houston. Nam przypadło z Wendy pracować i w 2 dni zrobiliśmy 3 piosenki, więc kontynuowaliśmy.
1: Pojawiła się chemia, tak, zadziałało.
0: Tak. Czuliśmy, że to działa. Kiedy było ich 30, wybraliśmy kilkanaście, zrobiliśmy płytę Science. Ciągle oczekujemy, że ktoś zdolniejszy i bardziej popularny za te piosenki się zabierze, a my wreszcie zarobimy jakieś pieniądze.
1: No, satysfakcja też na pewno jest czymś, co jakoś tam napędza, ale wiadomo, że na satysfakcji zupy się nie ugotuje. Zapowiedziałem cię na swoich mediach społecznościowych jako słynnego ogrodnika spod Kalisza. To jest wątek, który chciałbym, żebyśmy poruszyli za jakiś czas, ale chciałem jeszcze wrócić na chwilkę do Dumki na 2 serca, bo ostatnio w telewizji wykonałeś ją nie z Edytą Górniak. Możesz powiedzieć o tym doświadczeniu? Z kim się lepiej... Nie zadam tego pytania.
0: No nie, to było 1 kwietnia, wiesz. Mm-hmm. Więc najkrócej mówiąc, spodziewałem się niespodzianki. No i niespodzianka zaistniała.
1: To jakiś humanoid, to jest no raczej taki robot.
0: Łysy, goły, taki plastikowo-metalowy, po prostu przetworzonym głosem kobiecym. Zaczął ją śpiewać Dumkę. No więc próbowałem i pośpiewać z nim, i jakoś potańczyć, czy dotknąć. Nie pozwolił, bo miał zaprogramowany na co innego. Aha. A kiedy rozmawiał ze mną, to się trochę kłócił, że on potrafi tyle, co ja, i że w ogóle on wszystko. Ja mówię, są rzeczy, których na pewno nie potrafi. Ale było to
1: próbkowanie takie... jest zbliżone przynajmniej do głosu Edyty Górniak. No ona ma skalę potężną, więc da się to zrobić w taki sposób, żeby się dało z nią, z tym czymś.
0: Nie, no to maszyna jest, wiesz, tam gdzie były góry, tam skrzeczą, no.
1: Czyli spokojnie z tą sztuczną inteligencją tak najstraszniej nie będzie, bo po prostu, jak wiadomo, jak ktoś się zna, to wie, że
0: nie,
1: to jest
0: ludzie,
1: tylko...
0: po prostu te maszyny opanowują nas. Samochody same stają albo same jadą. Nie. Coś jest nie tak w tej sprawie, wiesz? Porządek rzeczy jest inny.
1: Porozmawiamy o tym, jeśli pozwolisz, w następnym wejściu. Teraz proponuję, żebyśmy przypomnieli sobie twoje i Basi Trzeszczelewskiej wykonanie Save the Best for Last. To jest jedna z kompozycji Wendy Walden i wrócimy do rozmowy po 20:00.
0: Okej. Okay.

0: Mietek Szcześniak i Basia, Save the Best for Last. Dziś Mietka Szcześniaka gościmy w Na Luzie. Po 20 wracamy do rozmowy, a teraz 10 minut przed godziną 8 wieczorem sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na drogach. Mariuszu, czy okolice Kalisza są w tej chwili przejezdne?
1: Czy okolice Kalisza? Tak. 3 razy tak.
0: Dobrze, to w takim razie Mietek może...
2: Pozdrawiamy Kalisz.
0: Pozdrawiamy Kalisz. Mietek może zostać w Warszawie na razie, a do Kalisza, jak już wszystkie obowiązki...
2: Pojutrze.
0: Pojutrze będziesz sobie mógł wrócić. I porozmawiamy dlaczego. Minęła 19.50, Mariusz Dąbrowski i raport z dróg w Radiu Kierowców.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A tak z premedytacją sprawdziłem sobie Kalisz, co się dzieje wokół tego miasta. Muszę się przyznać, że kiedyś lubiłem tam bardzo jeździć i odwiedzać pewną fabrykę, właściwie jej sklep firmowy. Polo Kalisz.
2: Polo.
1: Tak. Był moment, w którym robili niesamowite koszulki, bardzo fajne, wełniane. Super. No ale wracamy na naszą drogową mapę utrudnień.
2: Można się owinąć jak togę, wiesz.
1: O, proszę. Cóż, kolejne nowe utrudnienia. Niestety był przestój na naszej drogowej mapie utrudnień i nagle coś się stało takiego, że tych utrudnień przybyło. Autostrada A4, węzeł Legnica Wschód, węzeł Legnickie Pole, to ten odcinek. W pobliżu 94 kilometra zepsuła się ciężarówka i blokuje prawy pas w kierunku stolicy Dolnego Śląska. Kolejne nowe utrudnienie. Droga krajowa numer 74, Annopolopatów, w pobliżu Zawady na 4 kilometrze, to Świętokrzyskie, doszło do zdarzenia autoosobowego i motocykla. Jedna osoba ranna, nietrudno odgadnąć, że chodzi o tego słabszego uczestnika ruchu drogowego, a więc kierującego motocyklem. Droga numer 74 zablokowana. Policja na miejscu kieruje ruchem na objazdy. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Osina, węzeł Goleniów Wschód, zachodniopomorskie, 9 kilometr. Auto osobowe uderzyło w bariery pasa rozdziału, blokując lewy pas jezdni w kierunku Szczecina. I koniec kłopotów na autostradzie A2. Od kilku godzin mówiliśmy o tym, co się stało między węzłem Łowicz a węzłem Łódź Północ w pobliżu parkingu autostradowego Nowostawy na 369 kilometrze. Po zdarzeniu 4 autosobowych i busa zablokowany był jeden pas w kierunku Poznania. Teraz służby autostradowe

0: mówią, my powtarzamy, że autostrada w pobliżu parkingu autostradowego Nowostawy w stronę Łodzi, Poznania jest już przejezdna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zaletą naszych spotkań w Polskim Radiu Kierowców jest udział słuchaczek i słuchaczy Radia Kierowców w naszych programach. W aplikacji Polskie Radio Kierowców czytam: pozdrowienia dla cudownego wykonawcy, pana Mietka z Kalisza.
3: Dziękuję.
2: Pamiętam super wąsacza z WSK. Pan wie, o kogo chodzi. Janusz napisał.
3: To super się... wąsacz to kto?
2: Super wąsacz z WSK. No musisz się zastanowić, skoncentrować.
3: WSK to wytwórnia sprzętu komunikacyjnego. Tam pół mojej rodziny pracowało. Dziadek był kierownikiem.
2: Więc być może pan Janusz, który do nas napisał, jest tym super wąsaczem. Może doprecyzuję.
3: Może o dziadka chodziło.
2: A może. Tak czy inaczej, bardzo dziękujemy za pozdrowienia. Przesyłamy wszystkim w Kaliszu. Ja też bardzo lubię to miejsce. Przed wjazdem do Kalisza jest przepiękna restauracja prowadzona przez Jolę i nie pamiętam kogo. Najpyszniejszy pstrąg z pieca właśnie tam. Polecam, nie pamiętam nazwy, więc to nie reklama. Zachęcamy po godzinie... Jadłeś może, Mietku?
3: Nie, ale zauważyłem, że poznałeś Jolę.
2: Tak.
3: Nie pamiętasz nazwy knajpki, ale Jola
2: podejmowała mnie z mężem, spokojnie. I moja żona też tam była i też jedliśmy.
0: Jola lojalna.
2: Jola lojalna wobec i ja jak najbardziej lojalny wobec swojej żony też. Słuchajcie, proponuję, żebyśmy posłuchali najnowszej piosenki Marshmallow, a po godzinie 20 wracamy do rozmowy z Mietkiem.

0: Myslowic doprowadził nas do godziny 20. Minęła godzina 20. Słuchacie PRK Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie. Czas na pogodę.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: A ponieważ dzisiaj gwiazdą na luzie jest Mietek Szcześniak, to będziecie mieli okazję usłyszeć prognozę pogody w wykonaniu moim imię Czesława Szcześniaka właśnie.
2: Taki
0: jeżeli
2: duet.
0: Chodzi... Taki duet egzotyczny. W tej chwili najzimniejsze miasto w Polsce to jest Piła, 7,3 stopnia. Najcieplejsze Racibórz, 14,3. Jak na wczasy to do Raciborza, ewentualnie do Opola, bo 14 to jest odczuwalna temperatura, a 6 w Kwidzynie. Jeśli chodzi o noc, najbliższe godziny na wschodzie i południu kraju będą przebiegały pod znakiem pogodnego, czystego nieba. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na zachodzie oraz miejscami w centrum i na północy kraju przelotne opady deszczu. Jak będzie duże zachmurzenie, to wiadomo. I lokalnie zanikające burze, one się skończą gdzieś tak między 23 a północą.
2: Temperatura minimalna od 3 stopni do 6 stopni na zachodzie, miejscami 7 stopni Celsjusza w regionach podgórskich. W regionach podgórskich Karpat miejscami spadek do minus 1, uwaga, przy gruncie do około minus 3. No bo mamy przecież zimnych ogrodników i jeszcze zimna Zośka nas czeka.
0: A masz drzewka poowijane teraz jeszcze?
2: Czy nie już? Mam, no już muszą się hartować. Okay. Jest wiosna pełną parą.
0: No tak. Ja jeszcze dodam, że wiatr będzie słaby i umiarkowany nad ranem. W rejonie Beskidu Śląskiego chwilami porywisty, przeważnie południowy, a w szczytowych partiach Sudetów, gdzie nie wjedziemy samochodem, ale warto wiedzieć, wiatr w porywach będzie do 90 km na godzinę.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Jak słyszeliście dzisiejsze na luzie, w duecie prowadzę z Mietkiem Szcześniakiem. Ja się nazywam Zbyszek Zegler, pomagają mi Ewelina Dobrzyńska, realizatorka, Paulina Olak, która jest wydawczynią, i Mariusz Dąbrowski, który teraz będzie śpiewał na pewno z Hughie Morganem Daylight.

0: Various Monks, Maj. Och, jaka koincydencja, zaskakująca. 13 maja i piosenka Maj, no proszę. W PLK w Polskim Radiu Kierowców trwa na luzie z udziałem Mietka Szcześniaka. Za chwilę wracamy do rozmowy. Wcześniej równie radosny, optymistycznie nastawiony Mariusz Dąbrowski. Wnoszę z tego, że sytuacja na drogach 10 minut po godzinie 20 dobra.
1: Ja się uśmiecham, a więc łapię te 6 minut do przodu, natomiast sytuacja na drogach w zupełnie innym kierunku zmierza, niestety.
0: No to mówię, ogólnie dobra, a w szczegółach to posłuchajmy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Wydawać by się mogło, że szczyt komunikacyjny popołudniowy, wieczorny jest już poza nami, natomiast no niestety my, kierowcy, nie potrafimy ustrzec się błędów, które popełniamy na drodze, a te błędy spełniają się, jawią się jako zdarzenia drogowe, kolizje, wypadki. Autostrada A4, odcinek węzeł Legnica Wschód, węzeł Legnickie Pole, 94 kilometr. Tu akurat awaria ciężarówki, zablokowany prawy pas w kierunku Wrocławia. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Osina, węzeł Goleniów Wschód, 9 kilometr. Auto osobowe uderzyło w barierę pasa rozdziału, blokując lewy pas w kierunku Szczecina. Osobowy pojazd uderza w bariery pasa rozdziału. Najprawdopodobniej nieodpowiednia prędkość, niedostosowanie tej prędkości do warunków na drodze. A być może kierowca się zagadał, a być może rozmawiał przez telefon, a być może jadł kanapkę, a i coś mu spadło. Nie zachował należytej ostrożności. Droga krajowa nr 72, odcinek Turek-Uniejów, w pobliżu miejscowości Wichertów na 41 kilometrze. Auto osobowe wypadło z drogi, dachowało, wjechało do rowu. Jedna osoba została ranna w tym wypadku, obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem. Droga krajowa nr 73, odcinek Busko-Zdrój, Dąbrowa-Tarnowska. 59 kilometr, zderzenie dwóch aut osobowych, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. Jeszcze droga krajowa nr 74, odcinek Annopolopatów, w pobliżu Zawady na 4 kilometrze, zderzenie auta osobowego i motocykla. Motocyklista ranny, droga zablokowana, policja na miejscu, a więc droga krajowa nr 74 i 4 kilometr, policja na miejscu, kieruje ruchem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Gdybyśmy chcieli poruszyć wszystkie tematy

związane z działalnością Mietka Szcześniaka, ta audycja musiałaby trwać do północy. Skoncentrujmy się więc na tych rzeczach bieżących. Everybody and

0: Zobaczcie, taka opowieść jest, bo ja niby połączyłem, jadąc z tych Stanów, te, będąc z kraju na końcu drogi i jeszcze w lewo, dwa światy. Świat Wendy Waldman, czyli muzyki folkowej, amerykańskiej, z poznaku Boba Dylana czy Johnny Mitchell, i ten świat H.B. Barnama i Huru, czyli po prostu
1: soulu bardziej.
0: Soul, gospel,
1: rhythm and blues.
0: Rhythm blues. Tak. Mm-hmm. I oni teraz bardzo mocno współpracują. Już
1: sprowokowałeś nowy
0: sprowokowałem,
1: byt artystyczny.
0: Sprowokowałem. Nie dość, że sprowokowałem nagranie płyty, to jeszcze po prostu wiesz, cieszę się doświadczeniem od takiej ławki gdzieś w jakiejś kaplicy, gdzie sobie ćwiczymy, po nagrania wspólne w studiu, po koncerty, które mieliśmy w Los Angeles, i aż po Everybody and Soul i płytę, którą H.B. Barnum zasugerował, żeby nazwać Brothers. Bo on twierdzi, że my jesteśmy braćmi tylko z innych matek.
1: Aż tak?
0: No bo nieco ciemnawy jest.
1: No tak, ale chodzi mi o to, że to znaczy, że jesteście nie tylko z Wendy, macie odpowiednią chemię, macie bardzo dobre porozumienie, to się tak często
0: Słuchaj,
1: nie zdarza.
0: To jest rzadkie, szczególnie w średnim wieku, wiesz, nie przydarzają się takie przyjaźnie na życie często. Mnie się to udało i to jeszcze w zupełnie innym środowisku kulturowym. Wrastam sobie w to środowisko, cenię to sobie bardzo i to jest wielka przygoda mojego życia. Nie po karierkę i szmal, tylko po przygodę.
1: I doświadczenia. Czyli Brothers będzie się nazywała ta płyta, która 9 czerwca będzie miała premierę?
0: Tak.
1: O!
0: Tak się będzie nazywała.
1: Fantastycznie. Mariusz, chcesz jeden egzemplarz załatwić ci?
2: Braci?
1: No.
2: Pewnie, że tak.
1: Tylko nie braci Cugowskich, tylko Brothers, o których wspominał Mietek przed chwilą.
2: Ja myślę, że dobrze znasz moje gusta i no chyba wiesz, gdzie moja prawica się grzeba.
1: No wiem. Dobra, to załatwione.
2: Dzięki.
1: Bardzo dziękujemy. Kolejny serwis o 20.30. Jeszcze się słyszymy z Mariuszem. Natomiast wracając do rozmowy z Mietkiem. Jest jeden świat. To jest piosenka reprezentantka ostatniego twojego fonograficznego przejawu aktywności. Czy łatwo było wydać, bo to było, zahaczało o... Nie, to było przed pandemią. To jeszcze było przed pandemią. Ale generalnie no, płyta, która nawet w założeniu nie miała być łatwa, spełniła swoją funkcję. Nierówni zadziałali tak, jak sobie wyobrażałeś? Bo nierówni to tytuł tej płyty.
0: Nadspodziewanie dobrze. Nazwałem ją Nierówni, bo poeta tak ładnie zasugerował, bo to przypomnę tylko dla tych, którzy nie wiedzą, że to moje kompozycje do wierszy księdza Jana Twardowskiego, ale zrobione jako bosanowy i samby. Inspiracja muzyką brazylijską dała taki owoc. Śmiali się ze mnie, że chcę takie coś zrobić, i wydawców oczywiście nie było, bo ja mam rzęsa z każdą płytą problemy, żeby ją wydać i żebyście ją usłyszeli. No, co zrobić?
1: Na szczęście Polskie Radio, w sensie Agencja Muzyczna Polskiego Radia, tam od czasu do czasu rękę wyciągnie.
0: O tak. I tak było z Nierównymi, i tak było ze Zwykłym Cudem, a teraz tak jest z płytą Brothers. Ale dzięki tym wyjazdom do Stanów i dzięki temu, że to jest taki niezwykły eksperyment na ludzkości, ten konglomerat kultur, estetyki, muzyk różnych, mentalności i tak dalej, mogłem nagrać z Brazylijczykami. W Chicago wynająłem studio sam. Dzięki Paulinowi Garcii zebrałem muzyków brazylijskich i jego kolegów i nagraliśmy, żeby te opowieści były jak należy, żeby się Państwu podobało i żeby... Właściwie chciałem nawet, żeby to była taka płyta podarunek na mój jubileusz, ale no, okazało się, że wyszło inaczej. Tam nie
1: teraz jest kolejny jubileusz, bo już 10 lat od tego czasu minęło.
0: Tak, tak. Cieszę się bardzo, że Everybody and Soul jest pierwszym singlem, bo każde ciało i każda dusza. Przesłanie jest proste. Zmiana świata zaczyna się od nas, od naszej zmiany.
1: A tutaj mamy tak naprawdę dwojakie rozumienie, różnie to można interpretować, bo jeszcze everybody, wszyscy, prawda?
0: Tak.
1: Więc everybody
0: tu jest,
1: and
0: tu jest
1: soul.
0: Właśnie świadomie bardzo przedzielone every i osobno jest body and soul. Więc

0: Wiesz co? Posłuchamy za chwileczkę Everybody and Soul, ale wcześniej przypomnimy sobie Jest jeden świat z nierównych.
1: Jest jeden świat z kolei, to jest nagrana z Brazylijczykami, pierwsza samba. Zaśpiewałem ją z podopiecznymi Anny Dymnej i podarowałem mi tę piosenkę. Nawet z nimi nagrałem teledysk.
0: Posłuchajmy efektu tego spotkania.

0: I to właśnie tytuł utworu z płyty Nierówni, której sukcesorem będzie Brothers już w czerwcu tego roku. Mietek Szcześniak jest dzisiaj gwiazdą na luzie. Dzień dobry, Mietku. Witam.
1: Dzień dobry.
0: W PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w audycji na luzie. Wielką zaletą naszych spotkań na żywo jest to, że słuchacze komentują. Siemanko, super duo, siemanko, panie Mietku. Meldunek ze Szczecina, stopni 8, zachmurzenie duże, wiatru brak, widoczność dobra, przyczepność po dzisiejszych opadach taka sobie. Ja razem z wami wracam do domu. Wszystkim kierowcom życzę szerokości, przyczepności i spokojności. Miłego wieczoru. Antek z Gryfina. Pozdrawiamy cię, Antku.
1: Pozdrawiamy.
0: Bardzo serdecznie. Jak już jesteśmy przy przyczepności, przy kwestiach samochodowych, czym jeździsz na co dzień?
1: Jeżdżę Lexusem, ale nie udało mi się. 350.
0: RX-em czy NX-em?
1: NX-em.
0: NX-em.
1: Aha. No, no, no. Nie udało mi się, bo myślałem, że będzie Gity i że tak.

0: taka fajna sytuacja z hybrydą.
1: W hybrydzie, tak?
0: Mhm. No, ale okazuje się, że hybryda nie jest dla mnie. I zapytałem już po kupnie i po eksploatacji i po złych przygodach, o których zaraz, dlaczego nie informują, że to nie jest samochód dla ludzi, którzy niecodziennie jeżdżą. Powiedział mi pan, że nikt się nie skarży. Natomiast kiedy trzeci raz przyjechał do mnie asystans, żeby uruchomić samochód, bo na przykład tydzień stał i się wyczerpała bateryjka, nie można było się dostać do samochodu, nie można było otworzyć, no nie działa. No to, to powiedział, że jest wręcz odwrotnie, że jednak to ludzie nieuprzedzeni o tym, że trzeba jeździć codziennie tym samochodem, no mają kłopoty z uruchomieniem.
1: I później wybierają po prostu inne.
0: I później wybierają inne. Próbowałem
1: A ile lat już nim jeździsz? To w
0: drugi
1: latach
0: rok. Niestety jeszcze 2 lata. Przepraszam, ale
1: no dobrze,
0: to taka jest prawda.
1: Cenimy sobie szczerość w tym zakładzie.
0: Więc jestem, proszę państwa, całym sercem za spalinowymi samochodami. Przepraszam. Jestem przyrodniczo dobrze nastawiony, ale nie naszpikowanymi elektroniką, nie elektrycznymi i tak dalej, wiecie o czym mówię.
1: No tak, miejmy nadzieję, że to zostanie dopracowane, bo to cały czas jednak z perspektywy całej historii motoryzacji to jest
0: tak,
1: ten wiek niemowlęcy, można powiedzieć, ale no miejmy nadzieję, że zostanie to wszystko wyeliminowane. Czy jako ogrodnik czujesz się spełniony?
0: Słuchaj, jako ogrodnik nie czuję się spełniony, bo ogród jako pasja wymaga pracy stałej i codziennej.
1: No tak, ale masz takie sukcesy. No dobrze, ale przecież no nie powiem, że to ty reaktywowałeś, ale masz chociażby jabłonie.
0: Tak, ale nie skończyłem, ale czujesz się szczęśliwy w związku z tym.
1: No to dobrze.
0: Słuchaj, ale do tego stopnia, że kiedy wchodzę do ogrodu, to cieszy mi się Micha jak głupi do syra, wiesz. I po prostu grzebanie w ziemi, jej zapach i na dodatek, wiesz, zaplanujesz sobie coś i to wygląda tak, jakby było zawsze, a było tam puste pole. Przez 25 lat zrobił się kwitnący,
1: piękny,
0: rosnący,
1: sad,
0: bujny ogród, bo to nie tylko sad, ale też taka część parkowo-leśna i polany i jakieś, bo to hektar ma. No i trochę wody i górkę nawet usypałem z tej wody, co wyciągnę, więc to najwyższe miejsce, ponieważ Wielkopolska gdzieś w promieniu 100 kilometrów, taki Kurhan Mieczysława występuje.
1: Jest już nazwa, Kurhan Mieczysława. No dobrze, to w takim razie...
0: No tam się pochowam,
1: no
0: co? W każdym razie to jest dzieło mojego życia, wiesz? I czuję to bardzo wyraźnie. To jest trzeci ogród, który w życiu uprawiłem. To jest najprawdziwsza moja pasja. Mimo że jestem chłopakiem z miasta, to kocham wieś i kocham przyrodę.
1: Z wzajemnością.
0: Znam się na tym i wiem, jak opanować na przykład, wiesz, przedwojenną szarą renetę, żeby pięknie rosła i jeszcze owocowała.
1: No i tego ci zazdroszczę, bo ja już położyłem tegoroczne poziomki, niestety. Sezonki padły, więc za dużo nawozu prawdopodobnie. Mietek Szcześniak, słynny...
0: Położyłem poziomki.
1: Tak, niestety. Słynny sadownik spod Kalisza. Dzisiaj
0: Dendrolog amator.
1: Gości dzisiaj na luzie ze względu na premierę tego utworu, którego teraz posłuchamy. Everybody and Soul. Mietek Szcześniak and the Refugee, to są panie dośpiewujące tam
0: to chórki.
1: To są
0: panie dośpiewujące chórki, ale myśmy razem tę piosenkę stworzyli. To są trzy kobiety, z których każda ma swoją historię bardzo konkretną. Dwie z nich, czyli Wendy Waldman i Cindy Bullens, były nominowane do Grammy. Wendy napisała piosenkę dla Vanessa Williams, Save the Best for Last, którą państwo mieli okazję słyszeć w naszym wykonaniu z Basią. A Cindy pracowała z Eltonem Johnem, pracowała z Bobem Dylanem, nadal się przyjaźnią i nadal pisze piękne piosenki, świetnie śpiewa. I jeszcze Debra Holland, która gra na basie i ona wymyśliła te linie basu. O tej linii basu zaczęła się piosenka w ogóle, Everybody and Soul. I ona w zespole Animal Instinct pisała piosenki i śpiewała z Coplandem między innymi, więc po prostu dobrowe towarzystwo, nazywało się The Refugees.

0: pięćdziesiątce będąc. No i
1: powstało
0: dzieło. We czwórkę i ta piosenka powstała. Cieszę się bardzo z niej. Cieszę się też, że jest takie jasne, proste przesłanie dla ciała i duszy, bo obie rzeczy są nam dobrze wymyślone i potrzebne jak trzeba.
2: Posłuchajmy w takim razie Everybody and Soul, najnowsza, dziś mająca premierę piosenka Mietka Szcześniaka, zapowiadająca album Brothers, który w czerwcu się ukaże. Trzymam kciuki i mam nadzieję, że samochód też znajdziesz taki, który będzie sprawiał więcej radości. Everybody and Soul, Mietek Szcześniak na zakończenie naszego spotkania w Naluzie w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: do samego końca. Najnowsze nagranie Mietka Szcześniaka, Everybody and Soul, zapowiedź czerwcowej płyty Brothers w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w którym już powinniśmy być po serwisie o 20.30. No ale wyjątkowa sytuacja. Myślę, Mariuszu, że mi wybaczysz.
1: Wybaczone.
0: Posłuchajmy, co się dzieje na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Mamy niestety nowe utrudnienie. Droga Krajowa nr 62, odcinek Radziejów, Brześć Kujawski, w pobliżu miejscowości Redecz Krukowy. Na 49. kilometrze trwa wyciąganie ciężarówki z rowu. Ruch w obu kierunkach.

0: W warunkach możliwie jest tylko jednym pasem. Kłopoty zaczęły się o 19:30 i służby przewidują, że przynajmniej 2 godziny zajmie wyciąganie tego zestawu z rowu. Koniec kłopotów na drodze ekspresowej S6, na odcinku węzeł Osina, węzeł Goleniów Wschód na 9 kilometrze. Po kłopotach także na drodze krajowej numer 72, na odcinku Turek-Uniejów w pobliżu Wichertowa na 41 kilometrze. I nie ma już także utrudnień na drodze krajowej numer 73, na odcinku Busko-Zdrój, Dąbrowa-Tarnowska w pobliżu Buska na 59 kilometrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Za 19 minut będzie godzina 21, nawet nie miałem pojęcia. Słuchajcie, PRK Polskiego Radia Kierowców, to u nas Obudź się od działu zamkniętego właśnie się kończy, ale ja nawet nie miałem pojęcia, że działy się takie rzeczy. Na szczęście to już koniec. Z czarnym rynkiem terminów na egzaminy na prawo jazdy. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych uruchomiła właśnie nowy portal infokierowca.pl. Zapamiętajcie tę nazwę. Portal, który zastępuje wysłużony i niedoskonały system InfoCar. Nowe rozwiązania i logowanie przez e-dowód skutecznie blokują internetowe boty, które masowo do tej pory rezerwowały miejsca w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Mówi Tadeusz Wachowski z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.
1: Boty działały w ten sposób, niezależnie od tego, jak konfigurowaliśmy zabezpieczenia, że wystawione terminy egzaminów blokowały i one były później w różny sposób przehandlowywane. W tej chwili nie da się zarezerwować terminu egzaminu z puli, trzeba być zalogowanym, rozpoznanym użytkownikiem.
0: System wzbogacono o moduł statystyczny, dzięki któremu każdy kursant może sprawdzić, ile osób zdaje egzamin w konkretnym ośrodku, a nawet u konkretnego instruktora.
1: Ta funkcjonalność wywołuje wiele emocji skrajnych. Z jednej strony kandydaci się cieszą, że mogą sobie zweryfikować szkołę, z drugiej strony niektóre ośrodki się martwią, bo muszą podnieść jakość kształcenia. Paradoks, ale myślę, że akurat ta funkcjonalność bardzo dobrze wpłynie na jakość kształcenia kierowców i ogólnie na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
0: Zbudowanie portalu zajęło niemal 2 lata i zostało sfinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Twórcy tegoż zapowiadają, że w przyszłości system ma zostać rozbudowany też między innymi o obsługę w pełni elektronicznych orzeczeń lekarskich. Porządkuje się nasza cyfrowa rzeczywistość. Chyba to dobrze.

0: Niech żyje sztuka. Viva l'arte, Sanach i Krzysztof Zalewski. Za 10 minut będzie godzina 21, a u nas cały czas jeszcze reakcje na wizytę Mietka Szcześniaka. Szanowny panie Mietku, chciałbym poinformować, iż dzięki świetnej muzyce i fajnej rozmowie zyskał pan nowego słuchacza. Oby pan dalej i jak najdłużej tworzył taką muzykę. Antek z Gryfina, pozdrawiamy bardzo serdecznie, dziękujemy. No i zapunktował pan Mietek Szcześniak o tych samochodach spalinowych. Polecam, tu jest konkretna nazwa, benzyna, ja jestem ogniem, a pan mieciem. Pozdrawiam, Krzysiek z Alfy Romeo. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, przekażemy. Tak samo jak przekazujemy informacje na temat tego, co się dzieje na drogach. Mariusz Dąbrowski już w studiu. Minutę temu minęła 20:50. Pora zobaczyć, co się dzieje, oczyma wyobraźni rzecz jasna, na naszych drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A4, odcinek węzeł Legnica Wschód, węzeł Legnickie Pole. W pobliżu 94 km zepsuła się ciężarówka i blokuje prawy pas w kierunku Wrocławia. Droga krajowa numer 17, odcinek Krasny Staw Zamość. W pobliżu miejscowości Chomęciska Małe na 164 km dachowało auto osobowe. Obowiązywał ruch dla obu kierunków jednym pasem. Teraz krajową 17 przez jej 164 km jedzie się już bez utrudnień. Droga krajowa numer 62, Radziejów Brześć Kujawski. W pobliżu miejscowości Redecz Krukowa na 49 km trwa wyciąganie ciężarówki z rowu, ruch wahadłowy. Nie ma już utrudnień na drodze krajowej numer 72 na odcinku Turek Uniejów w pobliżu Wichertowa na 41 km i po kłopotach na drodze krajowej numer 73 na odcinku Busko-Zdrój-Dąbrowa-Tarnowska w pobliżu 59 km. Natomiast są kłopoty na drodze krajowej numer 74 na odcinku Annopol-Opatów w pobliżu Zawady na 4 km, gdzie zderzyły się auto osobowe i motocykl. Motocyklista jest ranny, droga zablokowana. Policja na miejscu kieruje ruchem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Do godziny 21 pozostaje 7 minut i paręnaście sekund. Wypełnimy je fantastyczną muzyką, między innymi najnowsza propozycja Madony i Sabriny Carpenter. Duet jakich mało, chociaż panie, wydaje mi się, że charakterologicznie pasują do siebie, co widać na teledysku, do Bring Your Love. Natomiast sama muzyka też działa na wyobraźnię. Sabrina Carpenter, niektórzy mówią o niej Madonna końca drugiej dekady XXI wieku, w sensie, że ona będzie w końcówce lat 20. XXI wieku taką dominatorką jak Madonna w latach 80. No to się okaże. Kilka piosenek rzeczywiście bardzo udanych. A Bring Your Love z Madonną? Posłuchajcie.

0: Minęła godzina 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No nie każdą prognozę pogody mogę realizować w tandemie z Mietkiem Szcześniakiem. Godzinę temu się udało. Jeżeli chodzi o gwiazdę dzisiejszego na luzie, to jeszcze będą reminiscencje. Teraz sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na drogach, pogodowa sytuacja na drogach. W Tarnowie jest najcieplej, 13 stopni, w Zakopanem najchłodniej, 7,4. Odczuwalna najniższa w Zamościu, 6 stopni, w Tarnowie 13 stopni odczuwalna temperatura. A jutro w dzień zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Rano i pod koniec dnia na północy i południowym wschodzie kraju miejscami małe zachmurzenie. A tam, gdzie będzie duże, to przelotne opady deszczu nas czekają, za wyjątkiem południowego wschodu kraju. Także burze i lokalnie możliwy grad, więc trzeba to wziąć pod uwagę, parkując, przepraszam, pod chmurką. Prognozowana wysokość opadów jutro do 15 mm na północy i północnym zachodzie kraju. W innych miejscach troszeczkę mniej, ale poniżej 10 mm na metr kwadratowy raczej się nie zdarzy. Temperatura maksymalna od 12-14 stopni na północnym zachodzie, około 16 w centrum, do 20 na południowym wschodzie kraju, chłodniej miejscami nad morzem nawet 10 stopni. Wiatr jutro słaby i umiarkowany, za wyjątkiem południowego wschodu kraju. Na Rzeszowszczyźnie porywy do 55 km na godzinę. Z południowego zachodu i z południa będzie wiał ten wiatr. W zasięgu burz porywy wiatru do 70 km na godzinę, wysoko w górach nawet do 90.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiejszą audycję na luzie, poza tym, że gościliśmy Mietka Szcześniaka, realizujemy w składzie Paulina Olak, jest wydawczynią, dba o to, żeby wszystko świetnie brzmiało. Jeszcze bardziej dba o to, żeby świetnie brzmiało realizatorka nasza Ewelina Dobrzyńska, a Mariusz Dąbrowski już za 8 minut będzie raportował z dróg. Ja się nazywam Zbyszek Zegler, zapraszam bardzo serdecznie do aktywnego udziału w audycji. Dysponujemy aplikacją Polskie Radio Kierowców oraz numerem telefonu 22 513 11 11.

0: Ciekawy komentarz do ogłoszonego właśnie kilkadziesiąt minut temu składu na mecz Barcelona-Alaves. Jest w pierwszym składzie i Robert Lewandowski, i nawet Szczęsny, ale i Koundé, i Cubarsí, i Cortes, i Balde, Dani Olmo, Casado i Marcus Rashford, czyli to nie jest taki drugi garnitur. Natomiast bardzo interesujący jest komentarz na stronie Barca News. Przypominamy, że nawet jeżeli Barcelona prześpi ten mecz, to Real Madrid nadal będzie drugi. Minęła godzina 21.10 i to jest pora na serwis drogowy w wykonaniu Mariusza Dąbrowskiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Koniec kłopotów na autostradzie A4, na odcinku węzeł Legnica Wschód, węzeł Legnickie Pole w pobliżu 94 kilometra, gdzie awaria ciężarówki sprawiła, że zablokowany był prawy pas w kierunku Wrocławia. Był, bo teraz przez 94 kilometra czwórki jedzie się w stronę stolicy Dolnego Śląska bez problemów. Krajowa trasa numer 62, odcinek Radziejów Brześć Kujawski w pobliżu Redeczy Krukowej. Na 49 kilometrze trwa wyciąganie z rowu ciężarówki. Ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem. Druga krajowa numer 74, Annopol Opatów, w pobliżu Zawady na 4 kilometrze. Zderzenie autoosobowego i motocykla. Motocyklista ranny, droga zablokowana. Policja na miejscu kieruje ruchem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mecz z Alaves, właściwie Alaves z Barceloną, bo to wyjazdowe spotkanie, rozpocznie się o godzinie 21.30, więc jeszcze przed końcem dzisiejszego na luzie. W związku z czym, jeśli będzie się coś działo charakterystycznego dla tego spotkania, ważnego, na pewno nie omieszkam was poinformować. Tak samo jak z przyjemnością wracam razem z wami do spotkania z dzisiejszym gościem.
3: Dobry wieczór, Tomek z Dużego. Właśnie wyjechałem z Kalisza. Nie, nic się nie dzieje. Wjeżdżałem od strony Poznania, wyjeżdżam teraz na Sieradz i nawet na CB Radio nikt nic nie mówił, że coś się dzieje, że gdzieś nawet policja stoi. Cisza, nie wiem, czy się przestraszyli, bo chyba niedawno tutaj deszcz padał. Także pozdrawiam z Kalisza, super gościa, pana Mietka. Słucham innej muzyki, ale słucham też każdej innej, bo warto, nie można się szufladkować, jeśli chodzi o muzykę, a Mietka Szcześniaka to pamiętam od dawien dawna, no zresztą trochę lat już mam. I co jeszcze, kogo pozdrawiam? No najlepsze radio na świecie, PRK. Wszystkich kierowców drodze i tych, co w domu przy radiu. Miłego wieczoru.
0: Dziękujemy, Tomku, pozdrawiamy też bardzo serdecznie. Nie tylko Tomek z Dużego zauważył obecność dzisiejszego gościa na antenie Radia Kierowców.
4: A ja bardzo pozdrawiam pana Mietka.
0: A dziękujemy.
4: Mieliśmy okazję się spotkać dawno, dawno temu, kupę lat, w Górce Klasztornej, kiedy to przy okazji jednego z festiwali był tam i śpiewał, i również Grażyna Łobaszewska była. Także miły czas to był.

0: Kiedyś, tak. Także serdecznie pozdrawiam jeszcze raz. Finiu z Bydgoszczy się kłania.
1: Dziękujemy bardzo, mam nadzieję, że kontrola prędkości przeszła bezproblemowo. Wszystkie dowody uznania i pamięci przekażemy Mietkowi. A teraz kolejna nowa piosenka na naszej antenie, tak jak była nowa propozycja Mietka Szcześniaka, do

23,5 minuty temu minęła godzina 21. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. To był zespół Korn w nieśmiertelnym World Up, znanym już od lat 70., ale w tej wersji dopiero kilkanaście lat. Nie podoba mi się to, co teraz powiem, ale powiem, bo to ważne. Utrzymanie niższych cen paliw to poważny koszt dla budżetu, a pakiet CPN powinien być stopniowo wygaszany, uważa prezes Instytutu Finansów Publicznych Paweł Wojciechowski. Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Energii, pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej, będzie utrzymany co najmniej do końca maja, ale dziś na antenie Polskiego Radia 24 Paweł Wojciechowski właśnie zaznaczył, że obniżka VAT i akcyzy oraz wprowadzenie cen maksymalnych paliw to typowy pakiet antyinflacyjny i jako taki powinien być krótkoterminowy.

0: To jest pakiet antyinflacyjny, powinien być krótkoterminowy. To, że mamy tańszą benzynę, to oczywiście cieszą się kierowcy. Płacimy mniej od 60 do 90 groszy na litrze, no ale to oczywiście jest koszt po stronie fiskusa. Rząd wielkości to jest 1,6 miliarda złotych. To jest uroczniony koszt na poziomie, no powiedzmy, 18 do 20 miliardów złotych.
1: Pakiet CPN został wprowadzony 30 marca na skutek kryzysu w Zatoce Perskiej. Za 95 bezołowiową jutro będziemy płacić maksymalnie 6 zł 39 groszy, za 98 6,98, a za olej napędowy maksymalnie 6 zł 92 grosze. I ja mam nadzieję, że ten pakiet jednak będzie utrzymany troszeczkę dłużej, albo skończy się wojna, Amerykanie pójdą po rozum do głowy. Oby.

0: Zbliża się 21.30, słuchacie PLK, Polskiego Radia Kierowców. W dniu 36 z 38 kolejek La Liga, przedostatnia kolejka La Liga. Deportivo Alaves podejmuje dziś FC Barcelonę. Właśnie rozpoczął się mecz, w którym obaj Polacy w pierwszym składzie FC Barcelony, Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, pojawili się na murawie.
1: I wyobraźmy sobie, że Lewandowski dzisiaj strzela 12 bramek.
0: Na przykład. I zostaje królem strzelców La Liga. Tak. No ale mimo, że Deportivo Alaves jest jedną z ostatnich drużyn w La Liga, to aż tak, ale nic nie jest wykluczone. Na drogach pewnie mniej fantastycznych w sensie science fiction zdarzeń. Posłuchajmy Mariusza Dąbrowskiego, co tam się dzieje teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Odnoszę takie wrażenie, że sytuacja na naszych drogach jest już dość mocno poukładana. Droga krajowa nr 62, odcinek Radziejów, Brześć Kujawski, w pobliżu miejscowości Redecz Krukowa. Na 49 kilometrze wciąż trwa wyciąganie z rowu ciężarówki, a z tego powodu ruch dla obu kierunków jest możliwy, ale tylko jednym pasem. Skończyły się kłopoty na drodze krajowej nr 72 na odcinku Turek-Uniejów w pobliżu Wichertowa na 41 kilometrze i nie ma już utrudnień na drodze krajowej nr 73 na odcinku Obusku-Zdrój Dąbrowa-Tarnowska na 59 kilometrze. Za to wciąż utrudnienia na drodze krajowej nr 74 na odcinku Annopolopatów w pobliżu Zawady na 4 kilometrze, gdzie zderzyły się auto osobowe i motocykl. Jedna osoba jest ranna, droga zablokowana. Policja na miejscu kieruje ruch na objazdy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dokładnie 28 minut pozostaje do godziny 22. Proponuję, żebyśmy w życiu nie szli na skróty, ale w muzyce jak najbardziej. Ewa Farna i piosenka o takim właśnie tytule. Na skróty teraz u nas.

Za 21 minut będzie godzina 22. Tuperka, Polskie Radio Kierowców. Słuchacie audycji Na Luzie. Temat, który teraz się pojawi, no jest taki umiarkowanie luźny, bo już 8 razy

0: Innych bocianów trafiło w tym roku do Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Zwierząt Jelonki w województwie warmińsko-mazurskim. To sporo. Są to głównie dorosłe ptaki z połamanymi skrzydłami, mówi prowadząca ośrodek Anna Kamińska.
1: Na przykład biją się między sobą o gniazdo, walczą o teren. Oczywiście nieszczęśliwe wypadki przy lądowaniu zdarzają się, ale są też ptaki, które są albo osłabione po oczywiście ciężkiej podróży, którą przybyły, albo zdarzają się ptaki, które są strzelone ze śrutu. Ktoś strzelał do nich z wiatrówki.
0: Przedziwne. Bociany są bardzo silne, dlatego pomagając takiemu rannemu ptakowi, nie zapominajmy o własnym bezpieczeństwie.
1: Na pewno trzeba go złapać za głowę, przytrzymać delikatnie za dziób, nakryć, może mamy jakąś kurtkę, jakiś koc i wtedy bezpiecznie przetransportować do ośrodka bądź najbliższej lecznicy.
0: A leczenie rannego ptaka trwa nawet kilka miesięcy. Obecnie takich stałych rezydentów bocianich w ośrodku Jelonki jest już około 30. Ja cały czas zachodzę w głowę, jak ktoś mógł wpaść na to, żeby na przykład strzelać do bocianów, no ale to zostanie tajemnicą kogoś takiego. Jeżeli zdarzyłoby się wam zaobserwować na przykład leżącego gdzieś przy drodze bociana, jest w sieci kilka informacji, kilka miejsc, dzięki którym można poinformować odpowiednie służby. Zazwyczaj, jeżeli to jest w okolicach miast, są to straż miejska, jakieś służby manipensjalne, no w każdym razie te, które się zajmują, nie są policją, a zajmują się municypalne, służby municypalne, które zajmują się na co dzień pomaganiem zwierzętom, więc to można sobie znaleźć w internecie. Jeżeli chodzi o miejsca poza miejskie, to są też zazwyczaj albo lecznice, albo miejsca, w których na co dzień zwierzęta mogą być przyjmowane. Po prostu zakłady weterynaryjne, takie lecznice niepaństwowe i publiczne, które na co dzień zajmują się leczeniem zwierząt, ale to bardzo często w porozumieniu właśnie z tymi służbami municypalnymi działają te, które zajmują się leczeniem zwierząt. Miejmy nadzieję, że mniej będzie bocianów, które będą kontuzjowane i że wszystkie będą pod koniec sezonu mogły wrócić przede wszystkim do ciepłych krajów. A w tej chwili będą sprawiały, że my, przejeżdżając drogami, widząc te bocianie gniazda, będziemy się mogli napawać ich widokiem. Podobno przynosi to szczęście, a nawet dzieci czasami, jak się widzi bociana w czasie drogi, więc niech ich będzie jak najwięcej.

0: Dido i Faithless, One Step Too Far. Punktualnie 21.50 na zegarach. W Alaves Deportivo remisuje 0-0 z Barceloną. Od 20 minut trwa mecz, w którym Barcelona ma przewagę w posiadaniu piłki. 73% do 27%. No, trwa tiki-taka. Oby z efektem w postaci gola. Na razie, jak powiedziałem, 0-0. Na naszych drogach mam nadzieję, że też raczej wygrywają ci jadący, nie dominują stojący. Raport ostatni dziś w PRK w Polskim Radiu Kierowców ma dla nas Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Duży spokój na naszych drogach, ale apel do wszystkich tych, którzy mieliby za moment stać się pieszymi uczestnikami ruchu drogowego. O tej porze, poza obszarem zabudowanym, obowiązkowym elementem pieszego włączającego się do ruchu jest przynajmniej element odblaskowy, jeśli nie jakaś latarka. Taka moja rada, jeśli nie mamy nic takiego, a musimy przejść poza obszarem zabudowanym jakiś odcinek, będąc czy to na chodniku, czy to na poboczu, tam jest najniebezpieczniej, więc warto mieć ze sobą telefon komórkowy i włączyć latarkę, funkcję latarki w telefonie. To na pewno nam pomoże. Koniec kłopotów na Krajowej Szóstce, na odcinku Słupsk-Klęborg w pobliżu Poganic na 235 kilometrze i koniec kłopotów na S6, na odcinku węzeł Łosina, węzeł Goleniów Wschód na 9 kilometrze. Koniec kłopotów także na drodze krajowej nr 62, na odcinku Radziejów Brześć-Kujawski w pobliżu miejscowości Redecz-Krukowa na 49 kilometrze. Wciąż jeszcze jest utrudnienie na drodze krajowej nr 74 na odcinku Annopolopatów w pobliżu miejscowości Zawada na 4 kilometrze, gdzie zderzyły się auto osobowe i motocykl. Jedna osoba w tym wypadku została ranna. Droga nr 74 jest wciąż zablokowana, a policja kieruje ruchem na objazdy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Niespełna 8 minut pozostaje do godziny 22. Środowe na luzie dobiega końca. Dziś gwiazdą audycji był Mietek Szcześniak. Realizowaliśmy ją w składzie Paulina Olak, wydawczyni, Ewelina Dobrzyńska, realizatorka, Mariusz Dąbrowski, słyszany przed chwileczką, raportujący z dróg. Ja się nazywam Zbyszek Zegler. Bardzo dziękuję za aktywny udział. Pozdrawiam serdecznie. Jedźcie bezpiecznie. Do usłyszenia.